listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

0: Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w USA. Minister Sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję. Karambol na autostradzie A2. 3 osoby zostały ranne. Aktywność bez barier. Przed nami 4. Igrzyska Wiosenne w Zakrzowie. Jest 6:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych i wskazał, że ekstradycja z tego kraju jest wymagająca. Zbigniew Ziobro w rozmowie z telewizją Republika potwierdził medialne doniesienia o wyjeździe z Węgier do USA. Przypomnijmy, na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży 26 prokuratorskich zarzutów. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że dziś złoży wniosek o ekstradycję. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak to możliwe, że były minister sprawiedliwości w ogóle wjechał do USA, skoro jego paszporty zostały unieważnione w grudniu?
1: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal w polityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
2: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
1: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami.
3: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
1: Ocenia działania byłego szefa poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia, teraz stoi puste.
0: O czym informował Jakub Krzyżak. Zderzenie 5 samochodów na autostradzie A2. 3 osoby zostały ranne. To między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. Trasa w kierunku Warszawy przez kilka godzin była zablokowana. Teraz ruch przebiega już płynnie. Przyczyny wypadku ustalają służby. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł tam do szamba. Strażakom udało się go uratować.
4: Strażacy, zabezpieczając się ze względu na duże niebezpieczeństwo występowania gazów, wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
0: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność.
5: Ryzyko niestety przeniesienia kleszcza z takiego spaceru jest bardzo wysokie. Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
0: Mówi Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy. W lesie najlepiej nosić długie rękawy, spodnie, zakryte buty i czapkę.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Rzuty do kosza czy przetaczanie opony. Między innymi takie konkurencje czekają na uczestników 4. Igrzysk Wiosennych w Zakrzowie. Weźmie w nich udział około 300 osób z niepełnosprawnościami. To przykład, jak sport pozwala cieszyć się aktywnością bez barier, mówi ksiądz Łukasz Ślusarczyk, dyrektor krakowskiej Caritas.
7: Chcemy przez to spotkanie pokazać im, że mimo swoich ograniczeń ciągle mogą bardzo dużo, mogą ze sobą rywalizować i mogą z tej rywalizacji też stworzyć piękną zabawę w duchu fair play.
0: 4. Igrzyska Wiosenne w Zakrzowie, 18 maja.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Weekend i po weekendzie rozpoczynamy nowy tydzień, to poniedziałek 11 maja.
9: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
9: Radio Plus. Za chwilę kartka z kalendarza, zaczynamy od Modern Talking Sherry Sherry Lady.

0: Can't take my eyes off you, Boys Town Gang na antenie Radia Post, 13 minut po godzinie 6 i mamy już poniedziałek, to jest 11 dzień maja.
1: I składamy życzenia: Albert, Alojzy, Benedykt, Berta, Filip, Franciszek, Ignacy, Maksem, Miranda, Stella, Tadeusz i Zuzanna. To są te osoby, które dzisiaj świętują imieniny.
0: Napominamy, dzisiaj dzień bez śmiecenia w Polsce obchodzony.
1: Jak że... to? Nagle dzisiaj?
0: No tak
1: no to
0: wyszło,
1: ja świętuję od dawna.
0: I bardzo dobrze.
1: Staram
0: papierek
1: się.
0: Do kosza i jest dobrze. No to teraz kto ma urodziny?
1: Eric Burdon, brytyjski wokalista, członek zespołu The Animals.
0: A także Jan Englert, polski aktor i reżyser.
1: Wszystkiego najlepszego. 13 minut po 6. Czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem.
3: Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do tego, żebyśmy świadczyli o Jezusie, żebyśmy nie wstydzili się Go w naszych środowiskach pracy, w domu, w naszej codzienności. Jak to się może objawiać? Poprzez zwykły, prosty znak krzyża, poprzez miłość braterską, poprzez dobry uczynek. Mówmy o wierze w Jezusie. On będzie z nami, on daje nam też taką bliskość. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że wyłączą was z synagogi, ale jednak on będzie blisko, on jest blisko. Dawajmy świadectwo o Jezusie wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Nie wstydźmy się Jego. Przecież On jest miłością, On nas kocha. I to świadectwo o Nim jest obecnie bardzo potrzebne. Bo ludzie szukają miłości, a nie potrafią jej znaleźć w Jezusie.
4: Reklama.
5: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem. O mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do dealera Forda.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: Przepraszam, nie zrobiłem jeszcze tego prywatnie, zapomniałem, więc może na antenie tak przy okazji zapytam Kasi, jak spędziła weekend?
1: Fantastycznie! Brzmi odpowiedź. No, chciałbyś więcej szczegółów?
0: No to może już poza anteną.
1: Trochę sportu, trochę książek, trochę odpoczynku.
0: Idealnie.
1: Dobre jedzonko i tak dalej.
0: A wyspanie było?
1: A nie było, oczywiście.
0: No to bardzo dobrze. Ja może wyspania trochę mniej, ale też było bardzo aktywnie. Za 2 minuty w 6:30, no to pełni energii i wrażeń też tych weekendowych. Wracamy do pracy.
1: Tak jest, za chwilę wiadomości i prognoza pogody na dzień dzisiejszy. 11 maja w kalendarzu, przypominamy, i to jest poniedziałek.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
0: Po reklamie.
6: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że złoży dziś wniosek o ekstradycję. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę, który wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. W telewizji Republika oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu. Na byłym ministrze ciąży 26 prokuratorskich zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Chiny potwierdziły datę wizyty Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedzi Pekin w dniach 13-15 maja. Program wizyty przewiduje spotkanie z Xi Jinpingiem. Przywódcy mają rozmawiać m.in. o Iranie i wojnie na Bliskim Wschodzie. Powołane mają zostać też dwie wspólne instytucje: Chińsko-Amerykańska Rada Handlu i Chińsko-Amerykańska Rada Inwestycji. FC Barcelona wygrała El Clasico i obroniła tytuł mistrza Hiszpanii. Katalończycy 2-0 wygrali z Realem Madryt i na 3 kolejki przed końcem sezonu mają już nad królewskimi 14 punktów przewagi.
7: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha w pobliżu Mikoszewa zostanie przekazany do utylizacji. W niedzielę zabezpieczono próbki do badań, które pozwolą określić gatunek zwierzęcia. Według wstępnych hipotez może to być przedstawiciel fiszbinowców, grupy waleni żywiących się planktonem i drobnymi rybami. Ze względu na zaawansowany rozkład ciała nie można ocenić, co mogło być przyczyną śmierci tego ssaka. Takie zwierzęta nie występują naturalnie w Bałtyku i trafiają tu jedynie przypadkowo, najczęściej przez cieśniny duńskie. Jedynym gatunkiem waleni żyjącym w Bałtyku są morświny. Zmieniamy temat w Radiu Plus. W tym roku Krynica Morska świętuje 35-lecie nadania praw miejskich. Ten niewielki nadbałtycki kurort w sezonie letnim przyjmuje dziesiątki tysięcy turystów. Jednak poza nim liczy zaledwie kilkuset mieszkańców i zmaga się z problemami demograficznymi oraz ograniczonym rynkiem pracy. Choć rocznica nadania praw miejskich przypada na 2 kwietnia, samorząd zdecydował się przenieść świętowanie na maj ze względu na pogodę. Burmistrz miasta Sylwia Szczurek uważa, że największym atutem Krynicy Morskiej pozostają walory przyrodnicze i jej położenie. W regionie na niebie lekkie zachmurzenie. Synoptycy nie przewidują dziś dużych opadów, mogą pojawić się za to wieczorem. Mamy 9 stopni Celsjusza, a temperatura wzrośnie dzisiaj do maksymalnie 22 stopni. Barometr wskazuje 1006 hektopaskali, a z północy wieje słabe wiatr.
8: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
9: Za 27 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, dzień dobry.
10: Witamy, witamy i zapraszamy do godziny 9. A o czym myśli Tomek od samego rana? Masz nas w napięciu i niepewności.
9: Ty powiem dwa słowa o tym, jak były minister sprawiedliwości znalazł się w USA.
10: A teraz Roy Orbison i Pretty Woman.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Uwaga, jest szansa, że Zbigniew Ziobro pojawi się w Warszawie. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości ścigany listem gończym przebywa w USA, więc do wyboru masz 14 Warszaw. Wystarczy zameldować się w jednej z nich i powiedzieć obecnemu ministrowi Żurkowi: no to jestem. Pytanie, czy Ziobro stawia na spokój? Może wtedy wybrać Warsaw w Missouri, podobno przypominającą nasze Mazury. Czy raczej będzie się stawiał? Oczywiście stawiał się obecnym władzom, a nie w sądzie, rzecz jasna. W Illinois jest fort obronny, ale chyba najbardziej odpowiadać mu będzie któraś z Warszaw na zachodzie USA, mających kowbojski charakter. Dla naszego szeryfa, jak znalazł. Ale to jakieś nowe Warszawy, a nasz staropolski Żurek będzie chciał ekstradycji do Polski. Już w Misiu była mowa, że jak nam porwą ministra, to nam muszą oddać żołnierzy z Niemiec. To taka tradycja stara, ekstradycja.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał. Szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
9: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
8: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Po reklamie.

0: Show Me Heaven, Maria McKee na antenie Radia Plus. Za 8 minut będzie 7.
1: To takie luźne nawiązanie, ale a propos Show Me Heaven, to często Artur Moczarski opowiada o świętych rozmaitych. Oni nam właśnie niebo pokazują, będąc tu jeszcze na ziemi. Przynajmniej tak to wszystko w tą stronę prowadzi. Również dzisiaj pojawi się jeden z takich w kartce z kalendarza. Mamy 11 dzień maja.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 11 maja 1573 roku Henryk Walezy został pierwszym elekcyjnym królem Polski, a w roku 1944 rozpoczęło się pierwsze natarcie II Korpusu Polskiego na Monte Cassino. Tego dnia w roku 1781 w Cagliari zmarł święty Ignacy z Lakonii. Urodził się 80 lat wcześniej w domu na Sardynii jako jeden z 8 braci. Na chrzcie otrzymał imię Wincenty, ale wołano na niego Franciszek na cześć patrona Zasyżu, ale imię Ignacy z kolei przyjął, gdy po wyzdrowieniu z ciężkiej choroby wstąpił do kapucynów. Miał wówczas 20 lat. Wcześniej pasał bydło, a teraz przyszło mu tkać materiał na habity. Do dziś w Cagliari szczycą się tym świętym, który przez 40 lat służył w tym miejscu nie tylko przy krośnie, ale także na polu duszpasterskim i składając ofiarę zdrowia, bowiem ostatnie lata przed śmiercią cierpiał z powodu utraty wzroku. Papież Pius XII dostrzegł jednak jego wielkie dzieło pokornej służby i beatyfikował go w roku 1940, zaś kanonizował 11 lat później.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: to OMG, Enola Gay na antenie Radia Plus. Za 3 minuty będzie godzina 7.
1: A na naszym profilu facebookowym, bo tam zawsze coś pojawi się do dyskusji, obrazek, kiedy faceci nudzą się w pracy. Jakieś rury sobie pozakładali w magazynie i udają potwory z filmów różnych grozy.
0: Rzeczywiście.
1: No jakby to szef zobaczył.
0: Zamiast rąk mają takie rury.
1: No, to zaraz pojawi się na naszym profilu facebookowym. Napiszcie, czy wy też czasem się w pracy nudzicie.
0: Aushalala, mam dwie rewerencje. Przypomniała mi się piosenka.
1: Nie mam ochoty wziąć się do roboty.
0: To taki poniedziałek
1: hymn poniedziałkowy, tak. Napiszcie, czy u was pracy też jest czasami nudno i czy w związku z tym wpadacie na głupie pomysły.
0: No właśnie, jesteśmy ciekawi. Piszcie śmiało, nikt się nie dowie.
1: Tak, my tylko opowiem na antenie, ale bez podawania nazwisk, a tym bardziej adresu firmy, w której to się dzieje.
0: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody na poniedziałek 11 maja.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Reklama.
1: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda?
2: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kärcher.
1: Opowiemy, jak twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kärcher u naszych klientów.
2: Autoryzowane salony Klinus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
1: Klinus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie.
4: Zbigniew Ziobro w USA. Teraz ruch po stronie polskiego rządu. Jest śledztwo po zderzeniu skuterów wodnych na Wiśle. Nie żyje 18-latek. Uwaga kierowcy, sprawdzimy, ile zapłacimy dziś na stacjach. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wiele miesięcy na Węgrzech, teraz przyszłość za oceanem. Zbigniew Ziobro uważa, że jego potencjalna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. Były szef resortu sprawiedliwości powiedział na antenie telewizji Republika, że do USA przyleciał w sobotę i korzysta z dokumentów związanych z przyznanym mu azylem. Ziobro konsekwentnie podkreśla, że nie uciekł z Polski. Co zrobią polskie władze, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
5: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Warto przypomnieć, że pod koniec 2025 roku polskie władze unieważniły byłemu ministrowi sprawiedliwości polski paszport. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Polski sąd nadal nie rozpatrzył wniosku o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania.
4: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Jest śledztwo w sprawie śmierci sternika. Do tragedii doszło podczas sobotnich Mistrzostw Polski skuterów wodnych w Płocku. Dwa pojazdy zderzyły się na rzece. 18-latek zginął na miejscu.
6: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
4: Mówi Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji. Służby zabezpieczyły skutery, kombinezon i kask ofiary. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. W wiadomościach informacje dla kierowców. Za litr 95 zapłacimy dziś maksymalnie 6 zł 35 groszy. Za 98 6,85, a litr diesla kosztuje 7 zł i 3 grosze. Jak zapowiadał minister energii, niewykluczone, że program ceny paliw niżej będzie przedłużony. Rządowy program to reakcja na bieżącą sytuację na świecie. Dopóki blokada cieśniny Ormus trwa, dopóty ceny paliw będą nieprzewidywalne, mówił minister energii i dodawał, że to na razie tylko plany, a nie obietnica.
7: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
4: Program ceny paliw niżej, obniżający VAT i akcyzę na paliwa, został przedłużony na razie do 15 maja.
2: Wiadomości Radia Plus.
4: Egzamin z języka polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już dziś pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Nasz reporter Rafał Różycki pytał uczniów o to, czego spodziewają się na części humanistycznej.
8: Takim pewniakiem będzie albo dziadę, albo opowieść wigilijna, bo jeszcze tych lektur nie było.
9: A jeśli to będzie, to dobrze?
8: Tak, bo akurat te lektury umiem i dobrze pamiętam.
10: Liczę na Małego Księcia najbardziej, albo Kamienie jakieś na szajes, na jakieś Quo Vadis albo Zemstę nie chciałbym trafić.
11: Najbardziej liczę na opowieść wigilijną, a najmniej raczej na Pana Tadeusza albo Quo Vadis.
12: Chciałbym Małego Księcia, ale myślę, że będą dziady.
13: Quo Vadis, Pan Tadeusz, to są takie dwie, których najbardziej się obawiam.
14: A na co chciałabyś trafić?
13: Zdecydowanie opowieść wigilijna. No, Mały Książę też by był super.
4: Egzamin startuje o 9:00 i potrwa 150 minut.

0: W regionie na niebie lekkie zachmurzenie. Synoptycy nie przewidują większych opadów. Mamy 9 stopni Celsjusza. Temperatura wzrośnie dzisiaj do 22 stopni. Barometr wskazuje 1006 hektopaskali. Z północy wieje słaby wiatr, a biometr jest niekorzystny.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, poranku, witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia i Tomek, 4,5 minuty po 7. Już mamy poniedziałek 11 maja.

0: 11,5 minuty po 7 w Radiu Plus.
1: A we włoskich sądach to chyba sędziowie już nie mają co robić, skoro Sąd Najwyższy zajął się kwestią gry takimi paletkami drewnianymi na plaży.
0: A, czy beach tenis to się
1: beach może tenis, ale we Włoszech, bo to we Włoszech się działo. Gra nazywa się racketoni.
0: Racketoni, piękne, tak. Jak normalnie jakaś fajna potrawa z makaronem.
1: Ale sprawa nie zakończyła się pięknie. Ja tylko żartuję, że nie mają co robić, bo sprawa się po 10 latach zakończyła. Tam też chyba im tak samo brakuje sędziów jak u nas. W każdym razie ojciec z córką grali w racketoni i trafili mężczyznę niestety gdzieś tam odpoczywającego sobie na plaży. No ale przez przypadek, no przecież nikt nie celował tego pana. No i tamten twierdził, że doszło do odwarstwienia siatkówki.
0: O, to bardzo niebezpieczne.
1: W oku i sprawa się ciągnęła wiele lat, dlatego że sąd pierwszy zasądził odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy euro. Wyobrażasz sobie, idziesz z córką na plażę, grasz sobie,
0: a tu
1: 10 tysięcy trzeba za to euro zapłacić. No i ten Sąd Najwyższy po latach, po 10 aż podtrzymał ten wyrok. Także uważajcie,
0: ale
1: co się
0: nadzieję,
1: dzieje na plaży.
0: Ale urosły, no bo tam...
1: No to już niech to 10 chociaż zapłacą. No to i tak jest dużo dla rodziny przeciętnej. Uważajcie, co na plaży robicie.
0: Tak,
1: bo
0: nie
1: nawet
0: sypcie
1: jak...
0: piaskiem w oczy.
1: Tak, no. Jak gracie w tą siatkówkę, a czy to akurat o inną siatkówkę chodziło w tym oku, ale jak gracie w siatkówkę, to też, żeby na nikogo piłka nie spadła, bo tam nie wiadomo, co się wydarzy.
0: No nigdy nic nie wiadomo. Trzeba być zawsze ostrożnym i nawet jak się zrelaksować na plaży nie może, bo piłką w oko dostanie. Co to za przyjemność jest?
1: Przepraszam, nie możesz zrelaksować i pograć w te racketoni, bo...
0: To niech sobie idą tam gdzieś... A to na wydmę grać.
1: A i tam. Dobra, to trzeba razem z Ireną Santor dzikich plaż poszukać chyba, żeby tam nikomu nie przeszkadzać.
0: Zdecydowanie tak. No dobrze.
1: Tak ostrzegamy przed sezonem wakacyjnym.
0: Tak, bądźmy ostrożni, pamiętajmy o innych, nie jesteśmy sami na tych wakacjach i tak dalej, i tak
1: chyba,
0: dalej.
1: Chyba, że sobie rozstawimy parawan, to już będziemy sami.
0: A widzisz, i to wszystko przez ten tłum, bo rzeczywiście, gdyby plaże były dzikie, każdy by miał swój kawałek piasku. 13 minut po 7 w Radiu Plus. Za chwilę Sandra Maria Magdalena, będzie też Alicze i Una. No to jest pytanie.
2: Reklama. Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: No mówiliśmy o dzikich plażach, no to była taka dzika plaża, rajska plaża zresztą w filmie, Maya Bay, to Tajlandia.
1: Maya Bay.
0: No i tam po tym filmie to tam wszyscy chcieli zobaczyć tą Maya Bay i pojechali turyści i zajechali i tam się okazało, że i rafy koralowe ucierpiały i w ogóle ekosystem padł niemalże, trzeba było plażę na 4 lata zamknąć. Teraz powoli plaża się odradza, wróciły koralowce, znaczy odrodziły się koralowce, wróciły rekiny. No i wrócili też turyści. Okazuje się, że można wejść tylko na godzinkę między 10 a 16. Naraz może wejść tam niecałe 4000 osób, to i tak dużo bardzo, moim zdaniem.
1: Może ale szeroka plaża.
0: Nogi tylko do kolan zanurzyć, bo te rekiny. I ogólnie rzecz biorąc, żeby tam jednak nie szkodzić. Tak natura się sama nie

0: broni i człowiek musi czasem wkroczyć.
1: A ty nie sądzisz, że to jest przyszłość turystyki, że będą nas wpuszczać w limitowanych seriach, bo ludzie już za bardzo zadeptali
0: to
1: wszystko.
0: Trochę się tego boję.
1: Albo te miasta, które są w ogóle, mieszkańcy czują się osaczeni, otoczeni, no bo no nie tak, mogą wyjść do sklepu, tu wszędzie turyści są. No
0: kolejki
1: i
0: robią
1: bilety
0: w ogóle
1: sprzedawać
0: się
1: długo. Będzie trzeba na 7 lat do przodu kupić do Wenecji bilet na przykład.
0: Tak, byłam, widziałam, no. Już mam ten problem z głowy.
1: Ale wiesz co z tą plażą? Pamiętasz piosenkę? Te plaże, którą tu widzicie, zowią mają, a jak mają, a je wszyscy znają i kochają, to no tam to, jeżdżą. No.
0: No właśnie, i taka to historia. Chociaż trend jest ostatnio taki, żeby szukać rzeczywiście miejsc mniej zaludnionych i schodzonych, zadeptanych, że tak powiem. Breakout już teraz u nas, kiedy...
1: A wiecie, że kupiłem taką książkę o nieoczywistych podróżach po Mazowszu i pojechaliśmy w kilka miejsc i rzeczywiście było pusto, mimo że to w książce już są opisane.
0: Ja w te bagno pojechałem wtedy i bardzo dużo ludzi było.
1: Całuśne?
0: No.

0: Jak tam dalej szło?
1: Wicher wieje, hej.
0: Wicher wieje, tak, wicher wieje, hej. Te drzewa łamie tak. Słabe, a mocne się jakoś tam mają.
1: Dobrze mówisz.
0: Dobrze, na naszym profilu facebookowym dzisiaj o tym, jak się nudzimy w pracy.
1: Panowie też wyglądałem, jakby im wicher wiał w tych rękawkach.
0: Trochę tak. Izabela napisała, nuda? A co to takiego? Ani w pracy, ani obecnie na emeryturze zawsze mam co robić. No, to prawda.
1: Tak, Tomek napisał, u mnie nie ma nudy w pracy, jest dynamicznie.
0: No i bardzo dobrze, no. Podobno dzieci w czasie deszczu się nudzą.
1: Podobno.
0: Ale też... fachowcy mówią,
1: no,
0: naukowcy.
1: To jak im się komputer zabierze.
0: A to chyba... Nie, jak już mają ten komputer, no, to później jak im się zabierze, to jest straszna nuda. Nudzi mi się i nudzi mi się.
1: No właśnie.
0: No, a w każdym razie nuda potrafi być twórcza. O!
1: O. No to...
0: O, Anita się napisała. Nuda to też praca. Jak się nudzę w pracy, to gram sama ze sobą w kółko i krzyżyk.
1: O, i tak w kółko. No dobrze.
0: A za chwilę... na koniec krzyżyk, że było się w pracy i do domu.
1: A za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości, w skrócie i prognoza pogody. Zapraszamy. 7:30 się zbliża.

0: Jest w pół do ósmej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga, kierowcy na A4, są utrudnienia w kierunku Wrocławia. Między węzłami Opole Zachód i Brzeg ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Nikt nie został ranny, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Trasa będzie zablokowana jeszcze co najmniej półtorej godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Jak podkreślał, to dzięki wysiłkom jego i prezydenta Karola Nawrockiego. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół, napisał przywódca USA. Podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18:00.
1: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Wciąż trwa nabór do gdańskich żłobków. W najbliższym procesie realizowanym przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego we wrześniu uwzględnione zostaną głównie dzieci, które zostały zarejestrowane na liście do 15 maja. Jak wygląda sam proces? Mówi Dorota Woźniak, dyrektorka gdańskiego zespołu żłobków.
2: Do żłobka przyjmowane są dzieci, które uzyskały największą liczbę punktów. O kolejności przyjęcia do żłobka w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń na elektronicznej liście oczekujących na miejsce.
1: A jakie są najczęstsze błędy przy zgłoszeniach?
2: Zaznaczenie kryteriów przez rodziców większej ilości punktów, których nie są w stanie potwierdzić żadnymi dokumentami.
1: Szczegóły dotyczące naboru do gdańskich żłobków można znaleźć na stronie żłobki.gdańsk.pl. Już dzisiaj zainauguruje działalność Pomorska Rada Kompetencji Jądrowych. Podczas uroczystości podpisana zostanie deklaracja współpracy między samorządem województwa pomorskiego a spółką Polskie Elektrownie Jądrowe na rzecz rozwoju kadry dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Pomorska Rada Kompetencji Jądrowych ma funkcjonować jako platforma współpracy administracji rządowej i samorządowej. W regionie słońce przedziera się przez chmury, będzie ciepło. Mamy 10 stopni Celsjusza, temperatura maksymalna wzrośnie dzisiaj do 22 stopni. Barometr wskazuje 1006 hektopaskali, z południowego wschodu wieje słaby wiatr, a biometr jest niekorzystny.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Jeszcze o tej wodzie rozmawialiśmy i o plażach różnych, ale teraz będziemy się nawadniać czymś, co do picia. Jest przed godziną 8:00. Pytanie przed śniadaniem.
5: Mamy wspaniałe butelki z logo Radia Plus. Na pewno się przydadzą, no właściwie to przez cały sezon.
4: No tak, bo wiemy, że idzie załamanie pogody teraz jakieś małe, ale za chwilę znów będzie ciepło, a pić trzeba.
5: Ja miałem małe załamanie rano, kiedy jechałem do pracy na rowerze trochę.
4: Czym się załamałaś?
5: Zimno było w uszy.
4: Nie tam.
5: Ale tylko trochę. To, poza tym to krótki odcinek.
4: Ty grasz w tenisa, więc masz pewnie kolekcję takich opasek na uszy.
5: Mam. Alphaville za chwilę, teraz Madonna, Material of a Girl na antenie Radia Plus.

0: A teraz informacja dla tych, którym brakuje słońca. Wyobraź sobie, Kasiu, taką scenkę. Pytasz znajomego, o której zachód słońca? O której? 2 sierpnia.
1: To nie wiem.
0: No, 2 sierpnia. Nie, że o której 2 sierpnia jest zachód słońca, tylko o której będzie najbliższy. A ktoś ci odpowiada 2 sierpnia.
1: A co ty mówisz mi?
0: No, jest takie miasto w Alasce, na północnym wybrzeżu, które pożegnało, że tak powiem, noc. Mhm. Słońce wzeszło 10 maja
1: o
0: 2:57 w nocy, ta naszej nocy, znaczy ich nocy, nie wiem, no w nocy.
1: No.
0: I zajdzie dopiero 2 sierpnia. 83 dni ze słońcem.
1: Ale powiem ci, że mam takiego znajomego, który na motocyklu tam podróżował tu i tam, mhm, i tam i tu, i mówi, że to świrować można. To już po 3 dniu dostajesz świra, bo to w ogóle organizm nie jest przygotowany na takie spotkanie ze słońcem cały czas.
0: Ja się domyślam, że biznes roletowy to tam kwitnie, żeby ludzie mogli spać w nocy, to muszą dokładnie sobie zasłonić te okna. Ja nie wiem, bo ja kocham słońce, ciepło, ale gdybym miał tak cały czas, na przykład ja sobie analizowałem, czy mógłbym mieszkać gdzieś na południu Europy, no to fantastycznie, tylko ja bym chciał kawałek zimy, chciałbym, żeby trochę popadało, trochę takie kolory trubie. Tak,
1: musi być równowaga.
0: Tak jest właśnie, więc całe 83 dni, dokładnie 83 dni ze słońcem, to nie da się wytrzymać, chociaż to nie jest tak, że tam jest ciepło, bo oni są bardzo na północy. Tam jest suchy i chłodny klimat.
1: Ale po oczach daje.
0: A to no tak.
1: No dobrze, za chwilę. Chris Rea, Road to Hell będzie
0: No chyba, że chmury napłyną. To trochę taka namiastka będzie jakiejś nocy czy coś, nie wiem.
1: Namiastka może i będzie. Za 17 minut 8 poranny program Radia Plus, kto rano wstaje. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Jesteś super.
4: Tak super, super?
3: Najbardziej super.
4: Ale tak super jak ceny Suzuki?
3: No, aż tak to nie.
2: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.

0: 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Po reklamie.

0: Czas na pytanie przed śniadaniem w Radiu Plus. Wiemy, że to jest wakacyjne pytanie. Do wakacji jeszcze zostało trochę, ale może sobie planujemy. Chociaż w dzisiejszych czasach to dużo osób gdzieś tam sobie na wakacje czy nad morze wyjeżdża również w takich miesiącach nie wakacyjnych.
1: No tak.
0: A ponieważ o plażach już mówiliśmy, Kasia, o takiej, to tam trzeba bilet kupić, no. Nie wpuszczają, bo ludzie popsuli wszystko.
1: Do kolan nogę zanurzyć, to bez sensu jest zupełnie.
0: Ja z kolei o takiej, co jest tłoczna i tam ciężko, ktoś tam odbijał sobie piłeczkę paletkami i uszkodził plażowicza.
1: Tak.
0: Więc na tej kanwie chcieliśmy zapytać, czy jak już idziecie na plażę, to czy leżycie plackiem, czy jednak aktywnie bardzo. Można popływać, można pograć w siatkówkę, można w inne rzeczy pograć.
1: Można się przejść w lewą prawą 5 kilometrów, no 5 to może przesadza, ale tak.
0: Kroków.
1: Ze 2-3 kilometry.
0: Można dołek jakiś wykopać, tak. I tatusia zakopać.
1: Albo tatusia wysłać po lody. No różne są możliwości.
0: Czy macie jakieś aktywności plażowe, czy jednak plaża to plaża, leżycie i koniec?
1: Dobrze, napiszcie nam o tym, tak się trochę rozmarzymy wakacyjnie.
0: 691-141-141 czekamy na SMS-y, ale też już taka trochę wakacyjna nagroda, bo mamy dla was butelki, wspaniałe butelki drogie z logo Radia Plus na wodę, albo inne napoje na wakacje, jak znalazł.
1: Leżeniem plackiem to nie ja. Edyta Górniak już teraz na antenie Radia Plus.

0: ale poziom, ale rejestr po to, aby się obudzić. Edyta Górniak w Radiu Plus. Za minutę będzie godzina 8.
1: A za chwilę najnowsze wiadomości, prognoza pogody. Po 8 wracamy do rozstrzygnięcia naszego pytania przed śniadaniem. Proszę być z nami.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu Mercedes-Benz przestronnego sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu
3: nisko. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości jeszcze dziś ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie.

0: Premier Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję. Ziobro, na którego w Polsce czekają zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w weekend opuścił Węgry i przeniósł się za ocean. Jak teraz mogą wyglądać procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
1: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi Sąd Federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Były minister sprawiedliwości zna tę procedurę doskonale, bo sam, kiedy pełnił urząd, próbował przekonać Waszyngton do ekstradycji poszukiwanego przez Polskę Edwarda Mazura i ta misja Ziobry okazała się nieskuteczna. Podobne procesy są czasochłonne, a nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania, przekazała żandarmeria wojskowa. Chodzi o bezzałogowca znalezionego w sobotę na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją.
2: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
3: Co te badania będą ustalać?
2: Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
0: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi podpułkownik Dariusz Rozkosz z żandarmerii wojskowej, która bada sprawę. Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Głośne nie przeciw nielegalnej budowie bazy paliw. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch wyszli na ulicę w proteście przeciwko budowie w pobliżu ich domów. Rozmawiał z nimi nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
4: Żyć w normalnym, czystym powietrzu, gdzie tu są ekolodzy.
5: Po drugiej stronie jest Natura 2000, tak? To z jakiej racji mają budować zbiorniki paliwa?
6: Dom postawi człowiek, coś tam znajdą nie tak, trzeba rozebrać. A tu takie niebezpieczne, to jest bomba.
0: Protest odbył się mimo decyzji prezydenta Szczecina o wstrzymaniu wydania warunków zabudowy dla inwestycji. Mieszkańcy obawiają się jednak, że inwestor będzie próbował zalegalizować budowę.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Pas startowy poznańskiego lotniska zamienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli jak najdalej posłać świecącą piłeczkę. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową, mówią organizatorzy.
8: Wykorzystujemy kilkudziesięciominutową przerwę między poszczególnymi startami, lądowaniami samolotów i w tym właśnie czasie będą rywalizowali golfiści.
9: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
10: A jakoś specjalnie się przygotowywałeś do tego konkretnego wydarzenia?
11: Raczej rutyna. Nasze główne zawody ruszają dopiero w poniedziałek. Tutaj rozgrzewkowo, trochę bardziej rekreacyjnie, no ale wciąż jednak ten ząb sportowy był.
0: Z Marcinem Wesołkiem z poznańskiego lotniska, a także zwycięzcą Dawidem Szinto oraz jednym z zawodników Oskarem Zaborowskim rozmawiał nasz reporter Dominik Rutkowski. Najlepszy z graczy wybił piłeczkę na odległość 395 metrów.

0: W regionie słońce przedziera się przez chmury. Będzie dzisiaj ciepło. Mamy 10 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna wzrośnie do 22 stopni. Barometr wskazuje 1006 hektopaskali. Z południowego wschodu wieje słaby wiatr. Biometr jest niekorzystny.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, o poranku, 11 maja w kalendarzu, już po 8.
3: Witajcie, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waroszczyk.
3: Zapraszamy do 9. Za chwilę rozstrzygniecie pytanie przed śniadaniem.
2: A jaki jest nasz status? Status quo.
3: Tak.
2: Już teraz.
3: In the Army Now, a potem Pet Shop Boys i Suburbia.

0: Suburbia Pet Shop Boys na antenie Radio Plus, 13,5 minuty po 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A po drugiej stronie słuchawki jest Agnieszka. Dzień dobry, o poranku.
3: Dzień dobry, witam.
2: Będzie jakieś, są jakieś widoki czasowe w najbliższym czasie na plażę?
3: No jak co roku zawsze w planie jest wyjazd nad morze.
2: Ale to wakacyjny bardziej, czyli jeszcze trochę?
3: Wakacyjny bardziej, tak.
0: No dobrze, będzie leżenie, moczenie, bieganie, skakanie, jak to tam u ciebie na plaży wygląda?
3: Będzie wszystko, ale zawsze zabieramy z rodziną i ze znajomymi, zabieramy właśnie piłkę plażową, zabieramy badmintony, zabieramy planszówki. No staramy się, żeby ten czas tak płynął miło, aktywnie, wesoło, także nie tylko leżenie, to też, ale nie tylko.
2: Ale znajduje się takie miejsce, żeby dało się w tę piłkę plażową albo badmintona?
3: Tak, i często też inni się przyłączają do gry, na przykład w piłkę chętnie, także no fajnie jest.
0: Super, czyli wesoło i aktywnie.
2: Ale trochę tak tego jest. Leżenia też, tak?
3: Trochę też, no tak.
2: No trzeba barw nabrać,
3: też, kolorów. Troszkę spacerków wzdłuż plaży też, no wszystko.
2: Cudownie. No to tęsknimy za tym czasem, żeby móc pojechać, a na razie wysyłamy butelkę na wodę albo inne napoje. To jest taka specjalna butelka z logo Radia Plus.
3: No bardzo dziękuję, na pewno będzie woda bardzo smakowała.
0: Cieszymy się. Dziękujemy za to spotkanie i do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: To już kwadrans po 8, a za chwilę w Radiu Plus Albano i Romina Pał.
4: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V. Teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty, nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2209.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. A Bellasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.

0: rano wstaje, tak, we Wrocławiu wpadli na pomysł, że naokoło osiedli zamiast drzew, takich krzaczorów, będą sadzić drzewa owocowe. Śliwka, gruszka, ale jak usiądziesz sobie pod gruszką, śliwka ci na głowę
1: ale
0: spadnie.
1: Ale po co będą wszyscy zadowoleni?
2: Po co mi tam siadać pod? Ja na balkonie sobie usiądę, jak mi dorośnie, to sobie zerwę prosto z krzaka.
0: I o to w tym wszystkim chodzi. Rewelacja!

0: Oj, bo pytamy dzisiaj o nudę w pracy i co czasem wymyślamy, gdy nam się nudzi. Piotr napisał, w pewnej centrali firmy, w której pracowałem, pracownicy grali w mini golfa na korytarzu. No nie śmiej się, bo skończyło się tym, że nowy prezes podczas lustracji wszedł na pole golfowe i wyrzucił wszystkich graczy z tego piętra. Nie wiem, czy wyrzucił z piętra, czy w ogóle z pracy wyrzucił. No, chyba w ogóle już nie mogli wrócić.
1: Jakieś nieczuły jest. W Google nie takie rzeczy robią na korytarzach i
0: co przerwach. Robią w Google?
1: No nie wiem, tam słyszałem różne legendy, że tam mają wszystko, co chcą.
0: No, ale to mają
1: ale
0: służbowo.
1: Ale to jest ta dolina, to tam,
0: to wiesz. Góra się zgodziła na to. Ja też góra. W jednej pracy kiedyś miałem...
1: W
0: jednej pracy miałem piłkarzyki i tam, jak się człowiek napracował przy biurku, to sobie chodźcie zagrać, i szliśmy sobie grać.
1: O, właśnie. No. I ten człowiek się oderwał na chwilę, pogada półprywatnie i potem od razu do roboty wraca z radością.
0: Uspokajamy wszystkich w imieniu Piotra, że on tam był tylko gościem, pracował w jednym z oddziałów, więc on z tym golfem nie miał nic wspólnego.
1: Absolutnie.
0: Dobrze. On przyszedł w tym golfie i w nim wychodzi.
1: Przepraszam bardzo. Ale mnie rozśmieszasz. Za chwilę wiadomości.
2: Radio Plus. Radio Plus. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.
13: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koszmarny wypadek podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. Dwaj zawodnicy, Leon Szlegiel i Patryk Budniak, szczepili się motocyklami, przez co 19-letni Budniak dosłownie wyleciał w powietrze. Zawodnik odbił się od trybun i spadł na dach busa. Helikopterem przetransportowano go do szpitala. Jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Burze, silny wiatr, a lokalnie możliwe też grad. IMGW wydał ostrzeżenia dla 13 województw. W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie w pasie centralnym. Bez alertów jedynie w zachodniopomorskim, lubuskim i podlaskim. Ostrzeżenia będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
14: Wpada w ucho. Coś nowego.
15: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
13: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17:37. Godzina nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
16: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W Śródmieściu Gdańska odsłonięto w sobotę tablicę upamiętniającą księcia infułata Stanisława Bogdanowicza, wieloletniego proboszcza Bazyliki Mariackiej. Trwałym świadectwem zasług księdza infułata dla kultury są odzyskane dzięki jego staraniom zabytki sztuki sakralnej zdobiące dziś wnętrze Bazyliki Mariackiej. Pozostawił on po sobie zbiór 60 publikacji i ponad 300 artykułów popularyzujących dzieje Gdańska i historię gdańskiego kościoła. Wczoraj na wzgórzu Świętego Wojciecha w Gdańsku odbyły się uroczystości odpustowe, którym przewodniczył arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Wojda i nuncjusz apostolski arcybiskup Antoni Guido Filipazzi.
12: Jak czynili to chrześcijanie od samych początków Kościoła, gromadził się grobak męczenników. Tak i my zgromadziliśmy się dziś, aby celebrować Eucharystię, ostatnią misję wielkiego biskupa Świętego Wojciecha.
16: W regionie pojawia się coraz więcej słońca. Mamy 12 stopni Celsjusza. Temperatura wzrośnie dzisiaj do 22 stopni. Barometr wskazuje 1006 hektopaskali. Z południowego wschodu wieje umiarkowany wiatr, a biometr jest niekorzystny.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Hej now.
1: Budzimy się. Dreamy, it's over.
0: Nie, to nie to będzie teraz. Za 26 minut będzie 9. Dzień dobry, budzimy się.
1: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk.
1: No teraz Roxette, Listen to Your Heart.

0: To ja już wiem, co się stało tydzień temu. Po majówce Kasi nie było, poniedziałek, wtorek. Mhm. Tak mówiła, jak znaczy, do rodziny jedzie gdzieś tam sobie
1: majówkę
0: ten.
1: Majówkę miałam, no.
0: Nie, przecież matury były. No, i teraz wszystko mi się zgadza. Dobrze, a dzisiaj, bo o tych maturach ja się nagadałem w poniedziałek i wtorek, ale oddajmy też honor tym, którzy dzisiaj idą na egzamin. Też maturalny, bo te egzaminy cały czas trwają, ale dzisiaj ósmoklasiści idą zdawać swój egzamin na zakończenie szkoły podstawowej. To bardzo ważne wydarzenie, więc trzymamy za nich kciuki. O 9:00 zaczynają się egzaminy. Dzisiaj z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego nowożytnego.
1: O, proszę. Czyli pewnie jakiś niemiecki, hiszpański, francuski.
0: Angielski przede wszystkim.
1: Przede wszystkim angielski, tak.
0: 150 minut dzisiaj będą pisać, czyli 2,5 godziny, chyba że ktoś ma jakieś tam wydłużenie z przyczyn rozmaitych zdrowotnych, to jeszcze dłużej.
1: Albo ktoś szybciej potrafi się...
0: Ale to lepiej wykorzystać czas do końca, tam sprawdzić sobie dokładnie, żeby błędów nie było. Ważne, żeby przynieść dokument tożsamości, nie przynosić niczego innego, żadnych
1: tam
0: piórników, telefonów, nawet podobno butelki są podejrzane, bo to mogą mieć jakieś napisy na sobie, to jako ściąga może być używana.
1: Butelki podejrzane?
0: No, jak jest z jakimiś napisami butelka.
1: No dobrze, mam nadzieję, że dzieciaki w 8 klasie to jeszcze nie myślą o tym, żeby tam z butelek coś ściągać.
0: To już cwaniaczki są małe, niektóre
1: mówisz,
0: przynajmniej.
1: Tak? No dobrze.
0: Można tylko przynieść linijkę, ale to na matematykę jutro.
1: I połapkę, a nie, przepraszam.
0: Nie, no, połapkę.
1: Tego się już nie stosuje.
0: Nie będzie po łapkach, bo wszystko pójdzie dobrze.
1: Tak jest, trzymamy
0: i
1: za was
0: kciuki. Po łebkach proszę nie pisać.
1: Też nie. Za kwadrans 9:00 za chwilę w Radiu Plus. Aha, Take On Me będzie też Robert Gawliński i o sobie samym.
2: Reklama.
3: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
8: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
15: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
17: Już są! Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę. wizytę na volvocarplichta-gdynia.pl.
2: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Po reklamie.

0: Robert Gawliński o sobie samym na antenie Radia Plus. Za 5 minut będzie godzina 9.
1: O nas samych opowiemy tylko tyle, że jutro pojawimy się znów po godzinie 6. Będziemy we wtorek was budzić, a na razie jeszcze cały poniedziałek przed nami. Hura!
0: I też warto go spędzić z Radiem Plus. Za chwilę Agnieszka Morawska, wcześniej najnowsze wiadomości na naszej antenie. Coś mówiłeś o hura?
1: Hurray, it's a holiday.
0: Bo nie wiem już teraz w Radiu Plus. Na do widzenia!

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
2: Rząd ma niewiele możliwości, przyznaje ekspert. To w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. Wrócimy do dramatycznego wypadku żużlowca w Gnieźnie. Ósmoklasiści rozpoczynają egzaminy. Na początek język polski. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na Wiadomości w Radiu Plus. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dzisiaj to możliwe. Wczoraj wieczorem zapowiedział to minister Waldemar Żurek. Dziś w resorcie sprawiedliwości ma odbyć się specjalna narada w tej sprawie. Ale tak naprawdę rząd ma niewiele możliwości, ocenia w rozmowie z nami politolog profesor Bartłomiej Biskup.
3: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich. Raczej widzę tutaj wymianę dyplomatycznych, ewentualnie wniosek o ekstradycję. No przecież nie będzie polski rząd grzmiał na rząd amerykański, że wpuścił Zbigniewa Ziobro.
2: Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Mowa o Funduszu Sprawiedliwości. Do soboty Ziobro przebywał w Budapeszcie. Po wyborach na Węgrzech nie mógł jednak liczyć na dalszą przychylność władz. Żużlowiec Patryk Budniak nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas piątej kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
4: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zdarzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach. Przypomnę, do makabrycznie wyglądającego wypadku doszło wczoraj wieczorem. Zawodnicy zczepili się motocyklami i razem z impetem uderzyli w bandy. 19-latek wyleciał za nie, z dużą siłą odbił się od wysokiego ogrodzenia trybun i uderzył w busa. Konieczna była reanimacja, mecz przerwano tuż po 20:00. Ranny został przewieziony helikopterem do szpitala w Poznaniu.
2: Okoliczności tego wypadku wyjaśnia policja. Rozpoczął się 3-dniowy egzamin ósmoklasisty. Uczniowie usiedli właśnie do egzaminu z języka polskiego. W sumie zmaga się z nim ponad 390 tysięcy osób, a w tym roku jest kilka zmian.
5: Wydłużono ten czas ze względu na wymagania. Lektury obowiązkowe mogą pojawić się z przełomu klas 4-8, a nie tak jak to wcześniej bywało 7-8. Najważniejszą zmianą to jest zmiana na matematyce. Większy nacisk na takie samodzielne rozwiązywanie i pokazywanie toku myślenia.
2: Mówi Maria Łazuga, dyrektor szkoły podstawowej numer 8 w Bełchatowie. Jutro na uczniów czeka egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
6: Wiadomości Radia Plus.
2: W blasku lamp przebiegli ulicami miasta. 2000 biegaczy wzięło udział w 7. szczecińskim biegu nocnym.
7: Udało mi się zrobić rekord życiowy.
8: Fajna trasa.
9: Kolejna dawka pozytywnych emocji.
10: Jestem po chorobie i to takie moje wstępne bieganie, bo się szykuję do półmaratonu.
11: Bardzo fajnie, super.
12: Udało się pobić życiówkę, więc tym bardziej na pewno na długo w moim sercu.
2: A przed biegiem głównym najmłodsi wzięli udział w biegu świetlików.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: 3 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Celine Dion, Because You Loved Me w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii i znów poniedziałek, ale przynajmniej słoneczny i dość ciepły. 11 maja w kalendarzu, czyli jesteśmy w przededniu zimnych ogrodników i miejmy nadzieję, że jednak te przymrozki już za nami i sadownicy i winogrodnicy przecież jeszcze w kwietniu włożyli mnóstwo pracy, żeby uratować drzewa i krzewy. A to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, być może będzie także związane z owocami, będzie o modzie, ale nie tej z wybiegów. I to za chwilę. Wcześniej jednak między innymi Sunshine Reggae w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskaj.

0: nawet 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Czerwone gitary i historia jednej znajomości w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a teraz o historii nie jednej znajomości, a dokładnie o kulinarnych trendach, o tym, że jedzenie jest modne albo nie. Wiemy, że na przykład pistacje jakiś czas temu, jeszcze do niedawna wszystko było pistacjowe, co było pistacjowe cieszyło się ogromną popularnością. Potem pojawiły się jeszcze czekolada dubajska i wszystko, co było dubajskie, miało wzięcie. A teraz wszystko właściwie musi zawierać matcie, chociaż ta zielona sproszkowana herbata zaczyna być też wypierana przez ube, czyli pochrzyn skrzydlaty, popularny na Filipinach, nazywany też fioletowym ziemniakiem albo fioletowym batatem, który ma przepiękny fioletowy odcień, do tego jest dla wielu osób smaczniejszy niż matcia, a taki słodki smak waniliowo-orzechowy i kremowa konsystencja. I ten przepiękny kolor właśnie teraz zamiast zielonej matcie latte coraz częściej wybierana jest fioletowa matcia ube. I pytanie do Was, czy mody kulinarne to jest coś, w co wchodzicie? Czy ulegliście którejś? Dajcie znać 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. A ja do oddania mam butelkę Radia Plus. Przepiękna matcia latte też się tam zmieści, chociaż myślę, że nie ma sensu, bo butelka nie jest przeźroczysta, jest w przepięknym kolorze z naszym logo, ale jest stalowa taka, która trzyma też i chłód, i ciepło. Oto One i Hands Up teraz w Radiu Plus.

0: Freddie Mercury i Great Pretender w Radio Plus w przebojach z notą nostalgii. Jeśli chodzi o Freddiego, to znów można na ekranach kin zobaczyć Bohemian Rhapsody, czyli film, który no, zrobił ogromne wrażenie na wielu fanach, chociaż też i wiele osób twierdziło, że jednak to nie jest film na taki, jakiego się spodziewali. Ale też i w kinach można zobaczyć na dużym ekranie ponownie, ale i w streamingu również pojawia się co jakiś czas na platformach. Teraz znów się pojawił na jednej z platform streamingowych, więc można albo sobie odświeżyć, albo zobaczyć pierwszy raz, bo przecież są też tacy, którzy filmu jeszcze nie widzieli, mimo że Queenów lubią. Na zegarze 14 nawet do 10. I do 10 jeszcze między innymi Halina Frąckowiak i Mały Elf w Radiu Plus.
1: Reklama. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Po reklamie.
10: Samochód najechał na sześciolatka. Tragiczny wypadek w Zakopanem. Dziś popłynie do Rotterdamu. Wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa, zostanie zdezynfekowany. Kraków wrócił do tradycji sprzed trzech wieków. Uroczyście otwarto tam bramy miasta. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sześciolatek potrącony przez auto, tragiczny wypadek w Zakopanem. Wieczorem na jednym z parkingów na osiedlu Cyrchla kierowca samochodu najechał na siedzące przed maską dziecko.
11: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu sześcioletnie dziecko. Obecni na miejscu świadkowie niezwłocznie udzielili pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło bardzo szybko do zakopiańskiego szpitala.
10: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Życia dziecka nie udało się uratować. Okoliczności wypadku ustalają teraz służby. Wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa, popłynie dziś do Rotterdamu, gdzie zostanie zdezynfekowany. Na razie statek nadal jest na Teneryfie, skąd pasażerowie zostali ewakuowani do swoich krajów, gdzie przejdą kwarantannę. W sumie na wycieczkowcu stwierdzono 8 zakażeń, 3 osoby zmarłe.
12: Hantawirus ma dwie postaci. Obie są niebezpieczne dla człowieka. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna, sięga śmiertelność nawet 50%.
10: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Przypomnijmy, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Ósmoklasiści piszą już egzamin z języka polskiego. Jedni wchodzili na salę zestresowani, inni nie bali się w ogóle. Z uczniami z Nowego Sącza rozmawiał Michał Rejduch.
13: No stres jest bardzo, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie na tym egzaminie.
14: Na streszczeniach, z polskiego streszczenia. No i w sumie no 2 tygodnie, codziennie po godzinę, 2 arkusze jakieś i w sumie wszystko.
15: Umiem lektury, środki stylistyczne, no i tyle.
16: Ja mecz oglądałem wczoraj.
17: Tak na luzie podchodzicie do tego?
16: Tak, bo umiemy wszystko. Będzie 70% luźno, no.
15: Masakra, ja się bardzo stresuję. Boję się, że będzie jakiś trudny temat wypracowania.
10: Dziś uczniowie mierzą się z zadaniami z języka polskiego, jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
6: Wiadomości Radia Plus.
10: Kraków wrócił do tradycji sprzed trzech wieków. W weekend w Barbakanie po 216 latach przerwy uroczyście otwarto bramy miasta. Tak będzie już codziennie. To wspólna inicjatywa Muzeum Krakowa, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej.

0: pierwszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Otwarcie bram miasta Krakowa przebiegało przy fanfarze. Tak? Ten właśnie fanfar będzie odgrywał Hejna Lista. Będzie to melodia XV-wieczna Krakowianes Civitas.
1: Codzienny ceremoniał będzie rozpoczynał się przemarszem ulicą Floriańską, a kulminacyjnym momentem będzie uroczyste otwarcie bramy kleparskiej.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: 3 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Irena Santor, już nie ma dzikich plaż w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a być może jeszcze takie dzikie plaże uda się znaleźć, tym bardziej przed sezonem. A jak może, to i oczywiście gofry, i akurat to już nie moda, a przecież tradycja. A pytam dziś, jakim kulinarnym trendom ulegliście i czy było warto? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Radio
1: Plus. Reklama. Kaufland jest fresh. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

Alan Paulson and Project idą tancer mi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 30 minut pozostało do 11. A tutaj moda nie przemija. Kuchnia włoska wciąż jedną z najpopularniejszych kuchni świata. W najnowszym rankingu Taste Atlas uznana nawet za najlepszą. Na drugim miejscu w tym rankingu uplasowała się kuchnia grecka, peruwiańska, podium zamyka. Natomiast polska w tym rankingu na 14 miejscu, czyli całkiem nieźle. Chociaż jeśli o taką modę na kuchnię świata chodzi, to mam wrażenie, że azjatycka, głównie tutaj koreańska, wietnamska czy tajska, japońska, powoli wypierają kuchnię włoską. Może jednak się mylę, nie wiem jak to u Was wygląda, ale zauważam, że coraz więcej osób właśnie wybiera koreańskie na przykład restauracje. A ja pytam, czy Wy ulegacie modom kulinarnym i którym konkretnie? 691 141 141, numer dla Was. Ricky Epoveri, teraz w Radiu Plus.

Englishman in New York i Sting w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 18 minut do 11. Mody kulinarne, o to dzisiaj pytam. Sporo wiadomości od Was dotyczących czekolady dubajskiej, że temu trendowi akurat ulegliście i do dzisiaj od czasu do czasu właśnie taka czekolada dubajska albo coś, co jest z czekoladą dubajską gości w Waszym menu. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Pytam o kulinarne trendy, które wsiąkliście być może. A na zegarze teraz, tak jak wspominałam, 17 prawie minut do 11 i do 11 Black and White i Kombi między innymi w Radiu Plus.

0: Radio Plus. Radio Plus.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Po reklamie. Save!

Bee Gees w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 4 minuty pozostały do 11. Wiadomości od Was, a pytam o mody kulinarne. Niektórym modom ulegam z przymusu. Teraz już wszystko jest proteinowe. Nawet ostatnio widziałam taki napis na jajkach, napisała Ela. A to już jest chyba taki przykład też marketingu podążającego za modą, bo jajka z założenia właściwie od zawsze miały w sobie proteiny i tutaj nic nowego nie ma. Ale tak, pytam o te Wasze mody kulinarne, nie tylko Wasze, ale czy którymś modom kulinarnym ulegacie. 691-141-141, numer SMS-owy dla Was. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
0: Po reklamie.
4: Na miejscu nadal 200 strażaków. Trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. Dorożkarz znęcał się nad końmi. Władze Krakowa rozwiązują z nim umowę. Zbliża się Noc Muzeów. Tysiące miejsc otworzy się po zmroku. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 200 strażaków wciąż monitoruje i dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia w tym miejscu. Sytuacja jest opanowana, ale mimo ostatnich opadów deszczu, okoliczne lasy cały czas są suche. Na czym dziś będą koncentrować się strażacy, sprawdził nasz reporter Jacek Werner.
5: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
6: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFFF nasz województwa lubelskiego, strażaków, podchorążych Akademii Pożarniczej z Warszawy.
5: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro. Poza działaniami strażaków równolegle prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku pilota, który zginął pierwszego dnia akcji gaśniczej. Po ostatecznym dogaszeniu pożaru zacznie się liczenie strat.
4: W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej zaangażowanych było ponad 1000 osób. Teraz uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył właśnie nominacje sędziowskie. Otrzymały je łącznie 162 osoby. Nazwiska nowych sędziów zostały ujawnione dopiero w trakcie wydarzenia. Prezydent w przemówieniu zwrócił się do nowych sędziów z prośbą o odpowiedzialne wykonywanie urzędu i dbanie o autorytet wymiaru sprawiedliwości.
7: Chciałbym, żebyście mieli Państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga Państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
4: Karol Nawrocki podkreślał też, że tak właśnie, czyli przed prezydentem, powinno wyglądać powołanie sędziów. To w kontekście nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ślubowali w parlamencie. A przypomnijmy, w listopadzie prezydent zablokował nominację dla 46 kandydatów na sędziów, argumentując, że osoby kwestionujące konstytucyjne uprawnienia głowy państwa nie mogą liczyć na nominację w czasie jego prezydentury. Władze Krakowa rozwiązują umowę z dorożkarzem, który znęcał się nad końmi. Do incydentu doszło podczas targów końskich w Pajęcznie w Łódzkiem. Mężczyzna brutalnie ciągnął zwierzęta za ogonę. Szokujący filmik z tego zdarzenia trafił do sieci. Widać na nim, jak zwierzę kopnęło mężczyznę. Jak mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, nie ma zgody na przemoc wobec zwierząt.
8: Zaostrzaliśmy w ostatnim postępowaniu przepisy, tak by konie były bardziej bezpieczne i bardziej chronione. To jest kwestia temperatur i czasu pobytu na rynku i różnych innych przechodzenia badań, ale jest granica, której przekraczać nikt nie może i ja się nie godzę na to, żeby ktoś taki w mieście świadczył jakiekolwiek usługi zlecone przez miasto, więc tą umowę po prostu rozwiążemy.
4: Za znęcanie się nad zwierzętami grozi 5 lat więzienia.
1: Wiadomości Radia Plus.
4: Tysiące miejsc w całym kraju otworzy się po zmroku. Zbliża się kolejna odsłona Nocy Muzeów. Drzwi otworzą się tam, gdzie zazwyczaj nie ma dostępu. Tak będzie m.in. w Bydgoszczy.
9: Będzie można zwiedzać Bibliotekę Bernardynów klimatycznym towarzystwem mnichów i muzyki chórów gregoriańskich.
4: Mówi Joanna Pawłowska z Biblioteki w Bydgoszczy. Noc Muzeów już 16 maja. Biorą w niej udział też inne duże miasta. Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław, ale też setki mniejszych miejscowości.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień.

0: Whitney Houston w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 19 minut po 11 teraz na zegarze. Ja pytam o trendy kulinarne, którym ulegacie i wiadomość taka. Chętnie próbuję wszelkich nowinek kulinarnych i przyznam, że niektóre trendy zostają ze mną na dłużej, jak na przykład trend na zdrowe odżywianie. Owszem, zdarzają się takie wyskoki jak dubajska czekolada przesłodzona do granic, albo właśnie koreańskie ostre jedzenie, na przykład kurczak w panierce z ostrym sosem, ale staram się jeść zdrowo i tak matcha latte bez cukru jak najbardziej się w ten zdrowy trend wpisuje, napisała Kasia. A przy okazji, bo pytacie też, czy matcha, czy matcha. Mój nauczyciel japońskiego, Japończyk Yoshi, mówi matcha, więc tak jest poprawnie, ale w Polsce większość z nas mówi matcha i też wszyscy wiedzą, o co chodzi. A wracam do pytania, jakim trendom kulinarnym ulegacie i czy któryś tak bardzo mocno zdobył wasz żołądek, że został z wami na dłużej, a który był taką chwilową modą. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Około 5 minut czekam jeszcze na wiadomości od was. A do oddania mam butelkę od Radia Plus.
1: Radio Plus. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
2: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty, nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników.

0: ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać.

0: A po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus.

Zdzisława Sośnicka i Aleja Gwiazd w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut tylko pozostało do 12. Kulinarne trendy, którym ulegacie. O to dziś pytam i napisała m.in. Iza. Mam ponad 70 lat, ale jestem całkiem na czasie dzięki wnuczkom. Przynoszą mi co chwilę serniczki i te zielone ciasteczka, przygotowują te herbaty i zabierają do restauracji. Ale one powtarzają, że mielony z buraczkami u babci i tak jest najlepsze. Izo, bo przecież klasyka jest zawsze w modzie. Butelka na wodę albo herbatę, cokolwiek trafi właśnie do Izy z Krakowa. Kończąc temat tych kulinarnych trendów, to przypomnę, że w tym roku jeszcze inna japońska herbata może się pojawić. Ona już gdzieś tam, już jest zasygnalizowana i to jest chodzidzia, czyli prażona zielona herbata z takim lekko dymnym aromatem. Natomiast w tych trendach, które na początku roku się pojawiły, to powinna być też kapusta i to myślę, że jest tutaj dla nas pole do popisu, jeśli chodzi o Polskę, bo o kapuście to my naprawdę dużo wiemy. Mike Oldfield, Maggie Rayleigh, Moonlight Shadow, teraz w Radio Plus.

O, Darling in Beatlesi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Beatlesi też nigdy z mody nie wychodzą, bo tak jak wspominałam, klasyka zawsze się broni. Na zegarze teraz 17 minut, 16 nawet przed 12. Jeśli o Beatlesów chodzi, to czekamy wszyscy na te 4 filmy o legendarnej grupie, które mają pojawić się w 2028 na ekranach kinowych, ale oprócz tego powstaje także serial. Serial produkowany przez BBC i ZDF, poświęcony członkom The Beatles. Produkcja o tytule Hamburg Days będzie wyreżyserowana przez Laurę Lachman i będzie opowiadała o tych pierwszych latach działalności Beatlesów, tych właśnie, które dzieją się w Hamburgu, gdy jeszcze jako nastolatkowie przyjechali do Hamburga grać koncerty. Jeszcze nie było tam Ringo Starra, był Pete Best i właśnie o tym będzie ten serial opowiadał. Na razie nie wiadomo, kiedy premiera, jest natomiast już obsada. Do 12 w Radiu Plus jeszcze m.in. Eurythmics i Sweet Dreams.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem. O mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do dealera Forda.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Po reklamie.
5: Przeszedł poważną operację. Policja bada okoliczności wypadku na torze żużlowym w Gnieźnie. Polska przeciw umowie z Mercosur. Jest oficjalna skarga do TSUE. Sprawdzimy też, z jakimi zadaniami mierzyli się ósmoklasiści. Dziś pisali egzamin z języka polskiego. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja bada przyczyny dramatycznego wypadku podczas zawodów żużlowych w Gnieźnie. Wieczorem jeden z zawodników miejscowego startu, Patryk Budniak, szczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-latek dosłownie wyleciał w powietrze, z impetem odbił się od ogrodzenia i spadł na busa. Został przetransportowany do szpitala w Poznaniu. Policjanci zabezpieczyli już dokumentację dotyczącą zawodów, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
6: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
5: W nocy zawodnik przeszedł poważną operację kręgosłupa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów.
6: Jesteśmy w kontakcie z prokuraturą rejonową w Gnieźnie i po analizie wszystkich materiałów będą podjęte dalsze decyzje.
5: Stan zawodnika nadal jest ciężki, ale stabilny. Chłopak jest przytomny. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
5: To był Mateusz Gołębiewski. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z polskiego. Pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
8: Były pewne zadania skomplikowane, takie mam wrażenie. Czuję się naprawdę przyzwoicie, myślę.
9: Można było się domyślić, że coś tutaj pokombinują, ale w porządku.
10: Średnie do napisania, ale jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwo do napisania.
11: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo.
12: Łatwo. Było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
13: No, lekki stresik był. Bałam się, że może pojawić się pan Tadeusz. Moim zdaniem nie był trudny, ale zależy od wrażeń innych.
5: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro matematyka, a w środę język obcy. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.
14: Wiadomości Radia Plus.
5: A w nich świętokrzyskie. W gnieździe bocianów w Nietulisku Dużym pojawiły się już cztery młode. Życie ptasiej rodziny można obserwować dzięki transmisji online, która od lat cieszy się dużą popularnością.
15: Ludzie z sąsiednich województw podglądają bociany i są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
5: Mówi burmistrz Szkunowa Lech Łodej i dodaje, że dawniej gniazda znajdowały się na drzewach, jednak niszczyły je wichury. Dlatego kilka lat temu mieszkańcy przygotowali dla bocianów nowe miejsce, specjalne gniazdo na słupie.
0: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Wczoraj na wzgórzu Świętego Wojciecha w Gdańsku odbyły się uroczystości odpustowe, którym przewodniczył arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Wojda i nuncjusz apostolski arcybiskup Antoni Guido Filipazzi.
4: Jak czynili to chrześcijanie od samych początków Kościoła, gromadził się grobak męczenników. Tak i my zgromadziliśmy się dziś, aby celebrować Eucharystię, ostatnią misję wielkiego biskupa Świętego Wojciecha.
0: Po godzinie 16 na naszej antenie pojawi się relacja z tego wydarzenia. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewiałacha w pobliżu Mikoszewa zostanie przekazany do utylizacji. W niedzielę zabezpieczono próbki do badań, które pozwolą określić gatunek zwierzęcia. Według wstępnych hipotez może to być przedstawiciel fiszbinowców, grupy waleni żywiących się planktonem i drobnymi rybami. Takie zwierzęta nie występują naturalnie w Bałtyku i trafiają tu jedynie przypadkowo. W regionie coraz więcej słońca, jest ciepło, termometr wskazuje 20 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali, wieje umiarkowany południowo-wschodni wiatr, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Mówimy dzień dobry w poniedziałek. Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, Michael Barrett, bardziej znany jako Shaking Stevens, to jedna z ikon dekady lat 80. ubiegłego wieku. Na dobry początek przebojowej poczty Cry Just a Little Bit.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Eric Victor Burdon urodził się 11 maja 1941 roku. Angielski wokalista, twórca piosenek, lider zespołu The Animals. To właśnie z tym zespołem wylansował tak wielkie hity jak House of the Rising Sun czy Please Don't Let Me Be Misunderstood. Był też członkiem amerykańskiej formacji funk-rockowej War. To znakomity zespół, który w latach 70. dostarczył wiele, wiele dobrej muzyki, ale my najbardziej znamy i cenimy Erica Burdona z czasów The Animals.
2: No, wszystkiego najlepszego życzymy. No i przebój znany chyba pod każdą szerokością geograficzną. House of the Rising Sun to już teraz.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Po reklamie.

0: wielki światowy hit Rickiego Martina, Living La Vida Loca. Najbliższe dni to ciężka praca Rickiego Martina, przygotowania do wielkiej trasy koncertowej, która rozpocznie się 19 czerwca koncertem w Chorwacji. Również Ricky Martin zaśpiewa we Włoszech, w Szwajcarii, w Niemczech, w Czechach, no a także w Polsce. 2 lipca wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie, no i zapowiada się niesamowity koncert. To kolejna wizyta tego artysty w naszym kraju i myślę, że wszyscy będą zachwyceni z występu Rickiego Martina. Teraz, Janku, drogi, proszę cię, abyś sięgnął po płytę z przebojami z lat 70. ubiegłego wieku i tam wyciągniemy utwór zatytułowany Emotion.
1: To ja już lecę pędzę, bo artystka, która się zaraz pojawi, nazywa się Samantha Sang.
0: To w zasadzie jest jej pseudonim artystyczny i tak właśnie znana jest na całym świecie, ale naprawdę nazywa się Cheryl Gray. Urodziła się 5 sierpnia 1953 roku w Melbourne, no ale popularność zdobyła już mając lat 15 piosenką You Made Me What I Am. Wyjechała również do Wielkiej Brytanii, tam występowała z takimi zespołami jak Herman's Henriks, The Hollies, Bee Gees, no i właśnie z muzykami, którzy co prawda urodzili się w Wielkiej Brytanii, ale wychowali w Australii, nawiązała taką specjalną nić sympatii. Barry Gibb pomagał jej w tworzeniu wielkich hitów i między innymi piosenka Emotion, którą Samantha Fox podbiła amerykańską listę przebojów tygodnika Billboard. Ta piosenka wtedy była niesamowitym przebojem. To był rok 1978, no, taki czas, kiedy utwory pisane przez Barry'ego Robina z grupy Bee Gees królowały na listach przebojów. Przypomnę, to był czas gorączki sobotniej nocy, niesamowita popularność takich piosenek jak Night Fever, Stayin' Alive czy How Deep Is Your Love. No i właśnie utwór Emotion doszedł do 3 miejsca listy przebojów amerykańskiego tygodnika Billboard. Niesamowicie popularna piosenka w tamtym czasie i teraz już gramy ten utwór. Samantha Sang, rok 1978, Emotion.

0: Tak naprawdę to gwiazda jednego przeboju, Chesney Hawkes, za nami właśnie ten utwór The One and Only. Chesney Hawkes to syn muzyka grupy The Tremolos, od najmłodszych lat wychowany w show biznesie, a piosenkę The One and Only specjalnie dla niego napisał Nick Kershaw, znany brytyjski wokalista, gitarzysta, no i przede wszystkim kompozytor. Mamy też polską wersję.
1: Mamy, piosenkę znaną w całym świecie, właśnie również po polsku. Jacek Stachurski jest za to odpowiedzialny i możemy chyba zdradzić już tajemnicę.
0: Możemy.
1: Już teraz to nie.
0: Niedługo będzie gościem muzycznego alfabetu.
1: Jacek Stachurski, tak, to tak dla uściślenia.
0: No a teraz rodzinna formacja Kelly Family w ich wykonaniu I Can't Help Myself.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Dom to więcej przestrzeni do życia. Zamieszkaj w inwestycji DE Concept Lisia Bojano. Bliźniaki z poddaszem użytkowym na dużej działce przy ulicy Lisiej w Bojano. Funkcjonalny projekt domu i atrakcyjna lokalizacja. Znajdź inwestycje Lisia Bojano na perum.pl lub zadzwoń po szczegóły Biuro Sprzedaży Barbara Pryczkowska 662 790 541 662 790 541. Lisia Bojano. Przestrzeń dla Twoich marzeń.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Po reklamie.

0: I zrobiło się wyjątkowo wakacyjnie, ten szum morza.
1: No bardzo, bardzo. Sam w Jamaica i Goombay Dance Band za nami. To rok 1980. Wtedy ta piosenka cieszyła się niesamowitym powodzeniem. Również rok 1980 należał do artystki, która zakończy dzisiejsze wydanie Przebojowej Poczty. To Izabela Trojanowska. Muzykę wtedy dla niej komponował Romuald Lipko, słowa pisał Andrzej Mogielnicki. Na gitarach grał Janek Borysewicz, pozostali muzycy Budki Suflera. No i to były ogromne sukcesy, tyle samoprawstw, ile kłamstw, no i przede wszystkim wszystko, czego dziś chcę, to kultowy hit.
0: No i to na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękujemy. Marek Sierocki
1: i Jan Pasterski, który zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus.
1: Reklama. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Gouda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram.

0: 147 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dom to więcej przestrzeni do życia. Zamieszkaj w inwestycji DE Concept Lisia Bojano. Bliźniaki z poddaszem użytkowym na dużej działce przy ulicy Lisiej w Bojano. Funkcjonalny projekt domu i atrakcyjna lokalizacja. Znajdź inwestycje Lisia Bojano na perum.pl lub zadzwoń po szczegóły Biuro Sprzedaży Barbara Pryczkowska 662 790 541 662 790 541. Lisia Bojano. Przestrzeń dla Twoich marzeń.
5: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
6: Po reklamie.
7: Prokuratura chce wyjaśnienie od USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Za chwilę szczegóły. Paliwo w dół. Poznaliśmy maksymalne ceny na jutro. Zbliża się zimna Zośka. Pytamy ogrodnika, jak zadbać o rośliny. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura jeszcze dziś zażąda wyjaśnień od Amerykanów w sprawie umożliwienia wjazdu Zbigniewowi Ziobrze do USA. Poinformował o tym rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Sam były minister sprawiedliwości nie ukrywa, że jest w Stanach Zjednoczonych. Przed zmianą władzy na Węgrzech mieszkał w Budapeszcie. O szczegółach teraz Mateusz Chłystun. Jakich informacji śledczy oczekują od Amerykanów?
8: Przede wszystkim zamierzają zapytać, czy Zbigniew Ziobro otrzymał amerykańską wizę.
9: Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju wizy? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granice Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
8: Tłumaczył rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Kolejnym krokiem na podstawie umowy z USA ma być wniosek o ekstradycję.
9: Może być procedurą nie tylko wielomiesięczną, ale też wieloletnią. Takie mam doświadczenie.
8: Według śledczych sytuacja byłaby dziś zupełnie inna, gdyby sąd wydał europejski nakaz aresztowania byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS, choć ten prokuratura złożyła w listopadzie ubiegłego roku, nie został rozpatrzony do dziś. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
7: Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o ustawianie milionowych konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Paliwo potanieje. Ministerstwo Energii zdecydowało, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy, a diesla 6,93. To odpowiednio 5 i 10 groszy mniej niż dzisiaj. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach, po tym jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld zł miesięcznie. Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o prawie 9%. Ministerstwo Zdrowia chciałoby jednak ograniczyć zarobki medyków, tak by szpitale nie przeznaczały więcej niż 70% budżetu na wypłaty. W niektórych szpitalach to prawie 100%.
10: Nie ma już dzisiaj na czym oszczędzać, jeśli chce się mieć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W lipcu przewidywane są kolejne podwyżki, z których Ministerstwo Zdrowia jasno i wyraźnie określa, że nie zapewni 100% kosztów wynikających z tej podwyżki, więc to jest dobijanie już leżącego, na wpół przytomnego pacjenta.
11: No właśnie, panie prezydencie, bo największe te koszta to właśnie koszta związane z pensjami dla personelu medycznego.
10: Tak, dlatego że rokrocznie kontrakty wzrastają niewspółmiernie nisko do wzrostu płac.
7: Z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem rozmawiał Darek Brombosz, właścicielem szpitala w Bytomiu. Jest samorząd.
4: Wiadomości Radia Plus.
7: Przed nami zimni ogrodnicy i zimna Zośka. Połowa maja to zazwyczaj spore ochłodzenie. Możliwe są też przymrozki. O tym, jak powinniśmy zadbać o rośliny, mówi ogrodnik Piotr Barszcz.
1: Jeżeli chodzi szczególnie o jakieś rośliny zimozielone, typu rododendrony, azalie, pirisy, jeśli ktoś posadził i rzeczywiście będą to jakieś mrozy większe, to najlepiej położyć na nich jakąś włókninę. Natomiast ogólnie, żeby podnieść temperaturę w ogrodzie, to najlepiej podlać wszystkie rośliny bardzo dobrze przed mrozami. To podnosi temperaturę około 1-2 stopnie do góry, co pewnie w dużym stopniu zabezpieczy roślinę przed tymi przymrozkami.
7: Zimni ogrodnicy to zjawisko meteorologiczne występujące w całej Europie Środkowej. W połowie maja najczęściej napływa do nas zimne polarne powietrze.
6: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Wciąż trwa nabór do gdańskich żłobków. W najbliższym procesie realizowanym przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego we wrześniu uwzględnione zostaną głównie dzieci, które zostały zarejestrowane na liście do 15 maja. Jak wygląda sam proces? Mówi Dorota Woźniak, dyrektorka gdańskiego zespołu żłobków.
12: Do żłobka przyjmowane są dzieci, które uzyskały największą liczbę punktów. O kolejności przyjęcia do żłobka w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń na elektronicznej liście oczekujących na miejsce.
6: A jakie są najczęstsze błędy przy zgłoszeniach?
12: Zaznaczenie kryteriów przez rodziców większej ilości punktów, których nie są w stanie potwierdzić żadnymi dokumentami.
6: Szczegóły dotyczące naboru do gdańskich żłobków można znaleźć na stronie żłobki.gda.pl. Nie wszystkie trawniki w Gdańsku będą tego lata strzyżone. Miasto od kilku lat ogranicza koszenie tam, gdzie to możliwe. Wyższa trawa ma poprawiać mikroklimat i wspierać bioróżnorodność. Gdański Zarząd Zieleni przekonuje, że to kompromis między estetyką, bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Krótka trawa utrzymywana będzie w reprezentacyjnych i intensywnie użytkowanych częściach miasta. W całym regionie dzisiaj słonecznie, synoptycy nie przewidują dziś opadów. Termometr wskazuje 21 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali. Z południowego wschodu wieje umiarkowany wiatr, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I na początek tej godziny w Radio Plus już teraz Anita Tikaram, Twisting My Sobriety. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Teraz mi Nurture i Sleeping Satellite, to za nami, 22 minuty prawie po godzinie 13, pora taka obiadowa i temat też mamy obiadowy, to się ładnie składa, bo pojawił się świeżutki ranking najlepszych kuchni świata 2026, chyba nie ma zaskoczenia, na miejscu pierwszym ponownie kuchnia włoska i włoskie specjały, takie między innymi jak pizza napoletana, biała trufla z Alby, parmigiano reggiano czy prosciutto, no dobre rzeczy też w Polsce lubimy, na drugiej pozycji mamy Grecję, później Peru, a Polska też wysoko, bo na 14 miejscu w tym rankingu i wcale się nie dziwię, że docenili ludzie na całym świecie takie wspaniałości jak pierogi, bigos albo żurek.

0: 39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Po reklamie.

z dedykacją dla tych wszystkich, którzy życie biorą po prostu pełnymi garściami i chcą wszystkiego. Freddie Mercury, spółka Queen, I Want It All. Zaglądam do kalendarza, 11 dzień maja, poniedziałek, początek tygodnia i zaczyna się ładnie. To dzień bez śmiecenia, ale to ja proponuję takie święto wprowadzić sobie właściwie każdego dnia w roku. Nie śmiećmy. Nie róbmy takich rzeczy, mamy piękny kraj, a im czyściej, tym oczywiście przyjemniej.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padreszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. CBŚP rozbiło mafię śmieciową. Zatrzymano 14 osób. Powiemy też o Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znajomy rodziny nie zauważył 6-latka i uderzył autem w chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem na parkingu przed pensjonatem. Dziecko zmarło krótko po przewiezieniu do szpitala. Grupa znajomych szykowała się do powrotu z urlopu, mówi Roman Wieczorek ze zakopiańskiej policji.
1: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków. Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.
0: Wiadomo, że 53-latek, który prowadził auto, był trzeźwy. Podejrzana przesyłka i alarm. W Małopolsce służby sprawdzają proszek, który trafił do Urzędu Gminy w Ciężkowicach. Budynek ewakuowano.
2: Nie było tam zagrożenia chemicznego ani biologicznego. Została substancja zabezpieczona. Będziemy prowadzić czynności w celu zweryfikowania tej substancji i skąd ona pochodziła.
0: Mówił Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Urząd Gminy w Ciężkowicach pracuje już normalnie. CBŚP rozbiło mafię śmieciową, zatrzymano 14 osób. Odpady nielegalnie zakopywano na dawnym składowisku w gminie Nidzica pod Olsztynem.
3: W nielegalną działalność zaangażowanych było kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, w tym firmy odpowiedzialne za przekazywanie i transport odpadów. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentacji oraz przestępstw przeciwko środowisku. Wobec dwóch głównych podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.
0: Mówił Krzysztof Wrześniowski z Centralnego Biura Śledczego Policji. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie i roboty. Politechnika Białostocka zmieniła się dziś w poligon doświadczalny. Wszystko w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
5: Pokazywaliśmy prawdziwe pioruny. Pioruny są bardzo niebezpieczne i jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam do nas. Można zobaczyć, czym jest prawdziwy piorun, bo dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z skali potencjalnych zniszczeń, które ten piorun może zrobić.
0: Mówił doktor inżynier Jarosław Wiater z Wydziału Elektrycznego. Dużo emocji wzbudziły też sala symulująca oddział intensywnej terapii oraz bolidy wyścigowe.
6: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
7: Mogliśmy porozmawiać z zespołem Formuły Student. Powiedzieli o bolidach, byłem podekscytowany.
0: Festiwal Nauki i Sztuki w Białymstoku potrwa jeszcze do 17 maja.
8: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Już dzisiaj zainauguruje działalność Pomorska Rada Kompetencji Jądrowych. Podczas uroczystości podpisana zostanie deklaracja współpracy między Samorządem Województwa Pomorskiego a Spółką Polskie Elektrownie Jądrowe na rzecz rozwoju kadry dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Pomorska Rada Kompetencji Jądrowych ma funkcjonować jako platforma współpracy administracyjnej i samorządowej, biznesu oraz środowiska edukacyjnego. Rolą gremium będzie koordynacja inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych, wspieranie współpracy między instytucjami, a także wypracowanie rozwiązań dopasowanych do potrzeb rynku pracy. Rada będzie pełnić funkcję doradczo-opiniodawczą, m.in. poprzez rekomendowanie kierunków kształcenia i analizowanie potrzeb rynku pracy. W meczu na szczycie Ekstraligi Rugby broniąca tytuł Aventa Pogoń Siedlce pokonała w Sochaczewie aktualnego wicemistrza Polski Orlen Orkan 21-17. W derbach Trójmiasta, także po dobrym widowisku, górą rugbyści Energii Ogniwa, którzy pokonali u siebie Lifestyle Catering Arke Gdynia 41-1. Po tym zwycięstwie i przy jednoczesnej przegranie Orkana Sopocianie awansowali na drugą lokatę w tabeli. W regionie na niebie dużo słońca, które powoli ma chować się za chmurami. Termometr wskazuje 21 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali. Z południowego wschodu wieje umiarkowany wiatr, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Przenosimy się teraz na gorącą, egzotyczną wyspę razem z Madoną, La Isla Bonita w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: gorące rytmy flamenco, Gypsy Kings i Bailame w Radiu Plus. A to jest dobra pora, żeby podarować komuś za chwilę butelkę na wodę od Radia Plus. Fajna sprawa, zwłaszcza na dłuższe piesze wycieczki, czy gdzieś do pracy, czy w ogóle, jak gdzieś na trochę wychodzimy, żeby mieć napój pod ręką. Dajcie znać pod 691 141 141. Zapraszam do wysyłania SMS-ów już w tym momencie.
1: Reklama.
2: Magazyny z pyłem, biura z rozlaną kawą, hale ze śladami opon i smarów. O tak, wiesz jak to wygląda.
3: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne szorowarki Kercher do czyszczenia posadzek. Pokażemy niezawodne rozwiązania i środki chemiczne, które najlepiej sprawdzają się u naszych klientów. Klinus.pl, największy autoryzowany dealer Kercher w północnej Polsce. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
2: Salony Klinus.pl, Gdynia, ulica Hutnicza 11H, Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Jesteś super.
7: Tak super, super?
6: Najbardziej super.
7: Ale tak super jak ceny Suzuki?
6: No, aż tak to nie.
8: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów, cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
14: Po reklamie.

byli panowie z Bad Boys Blue, no to teraz w ramach równouprawnienia powinny być panie i proszę bardzo, pojawiają się wspaniałe dziewczyny z Bakara. Yes, sir, I can boogie.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Was pan Dubalej i True to na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski w Radiu Plus za chwilę o 16:00 wiadomości, a my słyszymy się jutro w samo południe. Ja natomiast życzę dobrego popołudnia.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w Unum też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
8: Śmiertelny wypadek na A4 i utrudnienia na Opolszczyźnie. Prokuratura zamierza zwrócić się do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Polski kapitan statku, na którym wykryto hantawirusa, podziękował załodze i pasażerom. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poważne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na opolskim odcinku autostrady A4. Autolaweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, a jedna jest ranna. Droga w kierunku Wrocławia została zablokowana. Trzeba jechać przez Opole i tak już zakorkowane z powodu porannej kolizji. Również na autostradzie pod Brzegiem. Tam też jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana.
9: Dlatego apelujemy do wszystkich, zjeżdżajcie i korzystajcie z dróg alternatywnych. Zjeżdżajcie z autostrady najlepiej już przed węzłem Opole Południe, aby uniknąć ogromnych korków, które tworzą się właśnie na autostradzie A4.
8: Mówiła Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Poważny wypadek też pod Lublinem. Ponad 20 osób zostało rannych w Konopnicy. Tam bus zderzył się z osobówką. 6 osób trafiło do szpitala.
10: Wiadomości Radia Plus.
8: Prokuratura zamierza zwrócić się do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Jak jednak mówi obrońca Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski, wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania. Nasz reporter Mateusz Chłystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, kiedy może zapaść decyzja w tej sprawie?
11: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońców polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców po tym, gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
12: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć. Nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
11: Wyjaśnił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
8: Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze ustawienie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości.
10: Wiadomości Radia Plus.
8: Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, wydał oświadczenie. Jan Dobrogowski podziękował załodze i pasażerom. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Nic, co powiem, nie załagodzi straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia, w sercach i w myślach. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Ma zakończyć się jeszcze dzisiaj. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się też z apelem w imieniu wszystkich, którzy byli na pokładzie. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem, przez morze. Teraz mam nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do domów. Po zakończeniu ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec.

na Pomorzu zachmurzenie duże do całkowitego, gdzieniegdzie przelotny deszcz. Termometry pokazują teraz od 16 do 21 stopni, wiatr umiarkowany południowy. Ciśnienie 998 hektopaskali, temperatura w nocy w okolicach 10 stopni. Jutro też dominować będą chmury, gdzieniegdzie tylko niewielkie przejaśnienia. Termometry pokażą we wtorek do 15 stopni.

0: Radio Plus, 9 minut po godzinie 16. Marek Dmuchowicz, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów. W poniedziałek 11 maja, oto dzisiejsze tematy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Wczoraj na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Gdańsku odbył się odpust diecezjalny.
2: Prosimy Cię, obdarz zwoją łaską wszystkich obecnych tu pielgrzymów, którzy tak wierne każdego roku się bywają, aby świętować arkidiecezjalne święto patronalne.
0: Dziś rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. Przystąpiło do nich prawie 400 tysięcy uczniów.
3: Przed egzaminem, jak z nimi rozmawiałam, mówiłam, że mają się nie przejmować, że są przygotowani rewelacyjnie, że to nie ostatni egzamin w ich życiu, a tak naprawdę tych egzaminów całe życie będą mieli full różnych.
0: Zbliża się czas zimnych ogrodników. Podpowiemy w magazynie, co można zrobić w takiej sytuacji.
4: Żeby podnieść temperaturę w ogrodzie, to najlepiej podlać wszystkie rośliny bardzo dobrze przed mrozami. To podnosi temperaturę około 1-2 stopnie do góry, co pewnie w dużym stopniu zabezpieczy roślinę przed tymi przymrozkami.
0: Poza tym w dzisiejszym magazynie będzie o tym, na jakie haczyki łapiemy się w czasie zakupów i jak się ich ustrzec. Zapytamy, jaki wpływ na zdrowie psychiczne kobiet mają role, które pełnią w życiu. A magazyn zakończył jak zawsze aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus 17 minut po godzinie 16. Wczoraj na wzgórzu Świętego Wojciecha w Gdańsku odbył się odpust diecezjalny.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Uroczystej mszy świętej przewodniczył nuncjusz apostolski arcybiskup Antonio Guido Filpazzi, ale zanim wierni zgromadzili się na uroczystości, cztery pielgrzymki wyruszyły z różnych punktów miasta. Jedna z nich, młodzieżowa, startowała rano ze Starych Szkotów. Ignacy Motyliński towarzyszył młodym pielgrzymom podczas ich drogi.
2: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, moje
3: wyległy. Szczęść Boże, jestem Weronika. Przyjechałam tutaj z Suwałk na oazę modlitwy. Wyruszyliśmy z parafii świętego Ignacego Loyoli w Gdańsku i jest bardzo fajnie. Mam nadzieję, że owoce tej pielgrzymki zostaną z nami na dłuższy czas.
4: Jestem Kuba i idziemy do Świętego Wojciecha, na wzgórze Świętego Wojciecha. Przyjemnie jest, ale krótka trasa, także zawsze jest taki początek tego sezonu pielgrzymkowego, że to tak już jest ładna pogoda i możemy zacząć tą drogę, kolejny sezon i iść razem.
5: Nazywam się Katarzyna Kowalska i jestem w media teamie archidiecezji Młodzieży Gdańskiej. Przede wszystkim właśnie chodzi nam o to spotkanie z Jezusem, więc tak naprawdę ważne jest to spotkanie dla nas tutaj duchowe.
6: A jakbyś opisała dzisiejszą atmosferę?
5: Myślę, że radośnie. Mamy wspaniały słoneczny dzień, tutaj Pan Bóg nam pobłogosławił, więc tak, myślę, że przede wszystkim radośnie i słonecznie.
7: Barbara, Gdańska Oliwy.
6: Od kiedy Pani przyjeżdża na odpust tutaj na wzgórze Świętego Wojciecha?
7: Od 25 lat jestem tutaj co rok.
6: A co to dla Pani znaczy, to święto?
7: Bardzo ważny dzień. Można się pomodlić we wszystkich intencjach.
6: Co to znaczy, że jest tutaj nuncjusz apostolski, że jest przedstawiciel papieża?
7: No, wszyscy jesteśmy przeszczęśliwi, że możemy zobaczyć tą osobę, pomodlić się razem z nią.
8: Prosimy Cię, obdarz swoją łaską wszystkich obecnych tu pielgrzymów, którzy tak wierne każdego roku się bywają, aby świętować archidiecezjalne święto patronalne. Niech casta wiernicę świętego Wojciecha błogosławi Was Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
9: Amen. Amen.
8: Give me your insight,

0: Dzisiejsza uroczystość świętego Wojciecha przypomina nam, że chrześcijaństwo na naszych ziemiach nie jest jedynie dziedzictwem przeszłości, ale żywą rzeczywistością, która domaga się nieustannego odnawiania. Dzisiejsza liturgia ma szczególnie uroczysty charakter, ponieważ przewodniczy jej przedstawiciel Ojca Świętego w Polsce, nuncjusz apostolski, Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. W osobie księdza nuncjusza apostolskiego witamy samego Ojca Świętego, który duchowo jest dziś pośród nas i który nieustannie umacnia nas w wierze, nadziei i miłości.
1: Niech się usmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Po zakończeniu uroczystej mszy świętej na wszystkich pielgrzymów czekał poczęstunek przygotowany przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Odpust ku czci świętego Wojciecha, patrona Archidiecezji Gdańskiej, gromadzi co roku wiernych z całego regionu, przypominając o tradycji pielgrzymowania do tego historycznego miejsca. A na odpuście z mikrofonem Radia Plus był Ignacy Motyliński. Magazyn reporterów do 18. Maturzyści egzaminy pisemne w zasadzie mają za sobą. Dziś swoje rozpoczęli ósmoklasiści. Jak im idzie, zapytamy za chwilę.
1: Mają 15 lat. 8 lat spędzili w szkole podstawowej. To jest połowa ich życia. No i to jest takie podsumowanie tych 8 lat, połowy ich życia.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
10: Ucieczka ministra. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. I pytania o polityczne konsekwencje. Wyczuł ulatniający się gaz i zaalarmował służby. Kurier bohater ocalił mieszkańców bloku. Ewakuacja zakończona. Co dalej z pasażerami zarażonymi hantawirusem?
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.

0: popołudniowy program Radia Plus, 26 minut do 17. Maturzyści większą część egzaminów mają za sobą. Teraz czas na ósmoklasistów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Dzisiaj pierwsze zmagania za nimi. Dorota Gut pytała, jak im poszło, czy po szkole podstawowej będą się wybierać do liceów, czy może do szkoły zawodowej, i jak ostatnie dni ze swoimi uczniami przeżywają nauczyciele.
2: Trzymam za nich kciuki, uwielbiam swoich uczniów. Agnieszka Łyszkiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 13, trzynastki, więc jestem całym sercem z nimi i przed egzaminem, jak z nimi rozmawiałam, mówiłam, że mają się nie przejmować, że są przygotowani rewelacyjnie, że to nie ostatni egzamin w ich życiu, a tak naprawdę tych egzaminów całe życie będą mieli full różnych. Powiedziałabym tak, mają 15 lat, 8 lat spędzili w szkole podstawowej, to jest połowa ich życia. No i to jest takie podsumowanie tych 8 lat, połowy ich życia. O.
3: Jakie rady dla uczniów przed kolejnymi dniami? Jeżeli się zestresowali bardzo mocno tym pierwszym dniem, jakie rady na kolejne dni?
2: Swoim uczniom, w ogóle wszystkim trzynastkowiczom, mówię zawsze, że egzamin tak naprawdę to nie jest coś takiego ważnego, co decyduje o wszystkim, że oni mają wyjść od nas, obojętnie na jakim etapie nauki czy też funkcjonowania w naszej trzynastce są, z takimi umiejętnościami radzenia sobie w różnych sytuacjach stresowych, życiowych. Jeżeli będą posiadali takie umiejętności, to moim zdaniem są to najważniejsze umiejętności, które są im potrzebne do tego, żeby funkcjonować w obecnym świecie.
3: Czy dzisiejszy egzamin był trudny, czy raczej nic nie zaskoczyło?
4: No znaczy zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura, bo tak jakby
3: A możesz może powiedzieć, co to była za lektura?
4: No zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie Automateuszu.
3: To jak można wybrnąć właśnie z takiego zadania, kiedy nie spodziewało się akurat takiego pytania?
4: No po prostu bardzo dobrze było, trzeba przeczytać fragment i po prostu tam były takie pytania tylko dotyczące tego fragmentu i nic złego w sumie nie było.
3: A jakie plany, jeżeli chodzi o dalszą naukę? Co po szkole podstawowej?
4: Do technikum raczej pójdę, na technika pojazdów.

0: pojazdów samochodowych.
1: Bo w sumie był łatwo ogólnie, ale tak to większość lektury jakieś.
2: Czy było jakieś pytanie, zadanie, które szczególnie mogło zaskoczyć?
1: Nie.
2: A jak samopoczucie przed kolejnymi dniami? Po dzisiejszym dniu będzie już łatwiej jutro usiąść do ławki?
1: Będzie oczywiście. Zero stresu i będziemy pisać kolejne egzaminy.
2: A jakie plany po szkole podstawowej? Co dalej?
1: No, uczyć się dalej. Liceum albo technikum.
3: No, emocje są dobre, był fajny. Zaskoczyło mnie przemówienie na tym egzaminie i była jakaś niefajna lektura. Ja nie pamiętam w ogóle, jaka to była lektura, ale spokojnie sobie poradziłem z nią, bo wszystko można wynaleźć z tekstu. Wczoraj siedziałem o drugiej nocy i się uczyłem na ten polski.
2: Jakie wypracowanie wybrałeś i o czym pisałeś?
3: Wybrałem opracowanie opowiadanie. Pisałem o moim księciu, że znalazł pult jakiś i do telewizoru wleciali do portalu. I coś tam się wydarzyło.
2: A jakie plany po szkole podstawowej? Co dalej?
3: Chciałbym pójść do elektronikum, na mechanika.
4: Na pewno lektura mnie zaskoczyła na początku. W ogóle się tego nie spodziewałam. Myślałam, że będzie coś z Adama Mickiewicza. No, teraz po egzaminie jest okej. Wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka, myślę, że będzie spokojnie. Na pewno liceum medyczne będę celowała. Na pewno piątka, dwójka i czwórka. To są takie trzy wybory. No i zobaczymy, do której się dostanę.
5: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę, ale większość dobrze mi poszło i mam nadzieję, że dobrze pójdzie. Opowiadanie napisałam o lekturze opowieść Wigilijna, o Scrooge'u.
6: Do szkoły podstawowej wybrała się dziś z mikrofonem Dorota Guta, w zasadzie przed szkołę, bo tak sobie wejść do budynku w czasie egzaminów nie można, stąd też pozostali uczniowie mają wolne.
7: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus 18 minut do 17, a w magazynie jeszcze w tej części zimnymi ogrodnikami się zajmiemy i skutkami, jakie przynoszą i co można temu zaradzić, o tym za chwilę.
1: Na 1 hektar sadu wylewamy około 30 metrów sześciennych wody na godzinę, tworząc sztuczny deszcz, taki drobny kapuśniaczek, i w ten sposób chronimy sad.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
5: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus do 17.12 minut. Nadchodzą zimi ogrodnicy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Choć początek maja przyniósł nieco wyższe, jak pamiętamy, temperatury i prawdziwie wiosenną aurę. Dziś też miejscami nawet powyżej 20 stopni. No to w połowie miesiąca wróci chłód. To właśnie okres tak zwanych zimnych ogrodników i zimnej Zośki, którego obawiają się przede wszystkim działkowcy, sadownicy czy rolnicy. Dlaczego o tym Radosław Mizera?
2: Przed nami zimni ogrodnicy i zimna Zośka. Tradycyjnie dni te wiążą się z ochłodzeniem i przymrozkami. A więc jak powinniśmy zadbać o rośliny? O tym ogrodnik Piotr Barszcz.
3: Jeżeli chodzi szczególnie o jakieś rośliny zimozielone, typu rododendrony, azalie, pierisy, jeśli ktoś posadził i rzeczywiście będą to jakieś mrozy większe, to najlepiej położyć na nich jakąś włókninę. Natomiast ogólnie, żeby podnieść temperaturę w ogrodzie, to najlepiej podlać wszystkie rośliny bardzo dobrze przed mrozami. To podnosi temperaturę około 1-2 stopnie do góry, co pewnie w dużym stopniu zabezpieczy roślinę przed tymi przymrozkami.
2: Tomasz Bankiewicz prowadzi 36-hektarowe gospodarstwo sadownicze, które ma rozwinięty system nawodnieniowy oraz instalację przeciwprzymrozkową, dzięki której można uchronić kwiaty przed zamarznięciem nawet do minus 7 stopni Celsjusza.
4: Na 1 hektar sadu wylewamy około 30 metrów sześciennych wody na godzinę, tworząc sztuczny deszcz, taki drobny kapuśniaczek, i w ten sposób chronimy sad. Wygląda to niesamowicie imponująco następnego dnia, bo sad jest jak zamrożony.
2: A co jeśli nie mamy takiego systemu? O tym ogrodnik Marcin Wiosna.
5: Powinniśmy również pamiętać, żeby przed tymi zimnymi dniami troszkę mocniej rośliny podlać. Głównie kwiaty balkonowe są mniej odporne, ale rośliny wieloletnie, te, które już mamy w gruncie, w ogrodzie, nie powinny nam przy nawet minus 5 stopniach przemarznąć. No wiadomo, jeżeli trafi to akurat na czas kwitnienia magnolii, niestety kwiaty będziemy mieli stracone.
2: Spytaliśmy miłośników ogrodów, czy obawiają się o swoje uprawy.
6: Poczekamy i dopiero wysadzimy. Nie ma co się śpieszyć.
7: Poczekamy z wsadzeniem po 15.
6: Położy się to wszystko do tunelu, do folii. Przeczeka to najgorsze. Miejmy nadzieję, że nie będzie mrozu.
2: Warto w tych dniach śledzić prognozy pogody, mówi Agnieszka Prasek, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Od zachodu zacznie napływać zdecydowanie chłodniejsze powietrze. W kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką. Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków. Najchłodniej będzie na wschodzie, południowym wschodzie oraz lokalnie w obszarach podgórskich, gdzie przy gruncie temperatura może spadać nawet do około minus 1, minus 3 stopni. Największe ryzyko przymrozków prognozowane jest od środy do piątku nad ranem. Dopiero pod koniec tygodnia temperatury zaczną stopniowo wzrastać.
2: Okres, w którym mogą pojawić się niebezpieczne dla roślin przymrozki, zaczyna się 12 maja, a kończy właśnie zimną Zośką, czyli 15 maja.
0: To był Radosław Mizera, 9 minut do 17. Kończymy pierwszą część magazynu, w części drugiej między innymi o tym, jakie błędy popełniamy w czasie zakupów, między innymi w internecie, i dlaczego nie wyciągamy z tych błędów wniosków.
9: Bardzo dużo takich rzeczy się niestety sprzedaje. Tak naprawdę jest to towar bardzo niskiej jakości albo w ogóle pozbawiony jakiejkolwiek jakości, nie służący poprawie zdrowia, ale tylko obniżający zawartość portfela konsumentów.
0: Z rzecznikiem konsumentów na temat naszych nieudanych zakupów porozmawiamy po 17 w magazynie, a za chwilę Mikołaj Gronet przedstawi najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Reklama.
1: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie.
5: Radio Plus.
6: Nie będzie likwidacji CBA, prezydent zawetował ustawę. IMGW ostrzega prawie w całym kraju burzę. Dziś polski, jutro matematyka. Pytamy ósmoklasistów o nastroje w czasie egzaminów. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Centralne Biuro Antykorupcyjne zostaje. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie.
7: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował, nikt nie kontrolował.
6: Mówił prezydent i zaznaczał, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
7: Ustawa zakłada odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej na rzecz systemu rozproszonego pomiędzy Policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową. Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy.
6: Poza ustawą o likwidacji CBA prezydent zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi, jednak zdaniem głowy państwa w praktyce osłabiały kontrolę. Do szpitala trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Bus zderzył się tam z osobowym Audi. Bartłomiej Ważny.
8: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że jeden z kierowców miał zjechać na przeciwległy pas i zderzyć się czołowo z drugim pojazdem. Na to wskazują też uszkodzenia busa i Audi. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
6: Droga w Konopnicy jest zablokowana, to wyjazd z Lublina na Bełżyce. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Początek tygodnia pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 14 województw. Ominą one tylko ścianę wschodnią i północno-zachodnią część Polski.
9: Od godzin popołudniowych burze zaczną rozwijać się na znacznym obszarze kraju. Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe będzie również opad gradu.
6: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW i dodaje, że w kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką. Cieplej ma być dopiero pod koniec tygodnia.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Za nimi pierwszy ważny sprawdzian w ich życiu, egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. O to, jak poradzili sobie uczniowie w Łodzi, pytał nasz reporter Daniel Tekliński.
10: Co było łatwe, co było trudne?
11: Sprawka była trudna i opowiadanie, tak to wszystko było łatwe.
12: Nie, szczerze,
13: nie było najgorzej.
12: Szczerze mi się wydaje, że dobrze.
14: Przemówienie trudne było.
15: Trudny był trudniejszy.
16: A właśnie lektury były takie inne. Na pewno był jakiś motorobot, coś takiego.
10: Na ile procent udało się to napisać?
16: Uważam, że poszło mi bardzo dobrze, ale zawaliłam trochę rozprawkę, ale 70% będzie, myślę.
6: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.

na Pomorzu zachmurzenie duże do całkowitego. Gdzieniegdzie niewielkie przejaśnienia się pojawiają, ale gdzieniegdzie też przelotny deszcz. Teraz głównie na zachodzie regionu. Termometry pokazują od 15 do 20 nawet jeszcze stopni. Wiatr umiarkowany południowy. Ciśnienie waha się, teraz wynosi 997 hektopaskali. Temperatura w nocy w okolicach 10 stopni. Jutro też głównie chmury, gdzieniegdzie niewielkie przejaśnienia jednak. Termometry pokażą we wtorek do 15 stopni.

0: Radio Plus, prawie 8 minut po 17. Marek Dmuchowicz, zapraszam na drugą część magazynu reporterów. Co w niej?
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Z rzecznikiem konsumentów porozmawiamy o nieudanych zakupach. Na jakie haczyki handlowców się łapiemy najczęściej? Dlaczego kupujemy to, czego później nie potrzebujemy?
2: Mamy takich konsumentów, którzy wracają do nas jak bumerang, tak? Czyli po prostu mają taką zdolność przyciągania różnych kłopotów. Właśnie niefrasobliwie postępują, bo często dają się ponieść jakiejś manipulacji. Więc to nie wynika z tego, że oni są czujni i świadomi swoich praw, tylko niestety podatni tej socjotechnice.
0: Potem dowiemy się, jaki wpływ na zdrowie psychiczne kobiet mają role, które pełnią w życiu. Pierwsze takie badanie w Polsce przeprowadziła Fundacja Twarze Depresji.
3: To się zmieniło po 1989 roku. Ten model poprzedni, nazywany modelem Matki Polki, został jakoś zakwestionowany. Pewnie to się też rodziło wraz z takim rodzącym się kapitalizmem, który wymagał odpowiedzialnych, wysoko wykwalifikowanych pracowniczek.
0: Magazyn zakończą aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus, 17 minut po godzinie 17. Ja w magazynie teraz o nieudanych, niechcianych zakupach.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: To miał być super zakup, ale w naszym domu pojawia się kolejny bubel. Na jakie sztuczki handlowców dajemy się nabrać w czasie zakupów? Dlaczego kupujemy to, czego później nie chcemy? I dlaczego nie uczymy się na swoich błędach? O tym z rzecznikiem konsumentów, Marzeną Nowowiejską Wojciechowską, rozmawia Anna Świtalska.
2: Takie najczęstsze problemy to są niestety dotyczące zakupów i to takich prozaicznych, wydawałoby się, spraw, zaczynając od butów.
3: Czyli z wadami.
2: Czego mamy najwięcej, przez sprzęt RTV AGD, a po zakup aut, mieszkań, domów, więc, że tak powiem, ten rozstrzał zakupowy jest bardzo duży. Natomiast w kwestii usług, no to poczynając od usług związanych z umowami ubezpieczenia, poprzez usługi telekomunikacyjne i usługi związane, umowy związane z na przykład wykonaniem mebli na zamówienie, usług związanych z bieżącym utrzymaniem domu, nieruchomości. Konsumenci zawsze mają jeden, ten sam problem. Czy mogę dokonać zwrotu? I tutaj odpowiedź jest tak, jeżeli kupujemy towar przez internet na odległość, natomiast nie, jeżeli kupujemy towar stacjonarnie. W sprzedaży stacjonarnej wówczas sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu. Ten zwrot może być wyrazem jego dobrej woli, a w związku z tym może też ustalać tryb, w jakim przyjmie ten zwrot, czyli czas i na jakich warunkach. Czy musimy mieć paragon, czy jakieś inne potwierdzenie zakupu, więc aby upewnić się w kwestii tego, czy możemy zwrócić, zawsze przed zakupem.
3: Są tacy walczący konsumenci z tymi manipulacyjnymi promocjami? Spotyka pani takich?
2: To znaczy, mamy takich konsumentów, którzy wracają do nas jak bumerang, tak? Czyli po prostu mają taką zdolność przyciągania różnych kłopotów.
3: Może są dosyć bystrymi obserwatorami?
2: No, to nie wynika z tego. Nie, mi się wydaje, że właśnie niefrasobliwie postępują, bo często dają się ponieść jakichś manipulacji. Więc to nie wynika z tego, że oni są czujni i świadomi swoich praw, tylko niestety podatni tej socjotechnice.
3: Na przykład, jakie rzeczy kupują?
2: Konsumenci kupują przede wszystkim wszystkie towary związane ze zdrowiem. To są tak, suplementy, kolageny, koenzymy Q10. Kobiety kupują różne witaminy przedłużające życie,
3: młodość,
2: wygląd. No mężczyźni również. Zdarzają się takie sytuacje, że konsumenci są podatni na, w cudzysłowie, aparaty słuchowe, tak? Bardzo dużo takich rzeczy się niestety sprzedaje. Tak naprawdę jest to towar pochodzący z krajów azjatyckich, bardzo niskiej jakości, albo w ogóle pozbawiony jakiejkolwiek jakości, nie służący poprawie zdrowia, ale tylko obniżający zawartość portfela konsumentów. Więc tutaj ostrzegam Państwa bardzo mocno, korzystając z tej okazji. Konsumenci są coraz bardziej nowocześni i świadomi takich narzędzi, korzystają z różnych portali społecznościowych. A na tych portalach społecznościowych wyświetlają nam się cudowne, niesamowite oferty tu i teraz. Kup, bo promocja już się kończy, jest niesamowita. Tak, właśnie. I to jest bardzo często, że konsumenci klikają bez wychodzenia z domu, robią, że tak powiem, przelew, czy blikiem płacą, a więc ta szybkość działania, ta presja wywierana przez tego sprzedawcę, te świecące nagłówki i te ceny, które kuszą nas niestety, bo tam się okazuje, że ta niska cena to jest duży problem, tak? Czyli konsument wpłaca określoną kwotę, towar przychodzi, albo nie przychodzi w ogóle, a jeżeli przychodzi, to przychodzi bardzo niskiej jakości, bo przychodzi zupełnie inny niż ten, który był przedmiotem umowy, tak? Czyli zamawiamy na przykład aparat słuchowy, a dostajemy jakąś golarkę, czy jakieś urządzenie AGD, które nie ma żadnej jakości, nie posiada żadnych certyfikatów. I tak naprawdę odstąpienie od umowy, które nam teoretycznie przysługuje w terminie 14 dni, jest niemożliwe do zrealizowania, bo nie wiemy tak naprawdę, z kim zawieramy umowę. Więc tutaj apeluję do Państwa przed kliknięciem, abyśmy zapoznali się z regulaminem takiego przedsiębiorcy, abyśmy sprawdzili, czy jest zarejestrowany w Polsce, bo to jest jakby podstawa dochodzenia roszczeń, czy ewentualnie w innym kraju europejskim, ponieważ jeżeli gro spraw, które do nas wpływa, to są sprawy sprzedawców z krajów azjatyckich, gdzie dochodzenie roszczeń, zwroty pieniążków w przypadku odstąpienia od umowy są praktycznie niemożliwe do zrealizowania. Więc ostrzegam, proszę Państwa, kupujmy na sprawdzonych portalach, na platformach, które są od lat z nami, w sklepach, które są sprawdzone od sprzedawców, którzy mają dobre opinie, sprawdzone, bo to jest niestety ważne. Próbujemy zaoszczędzić, a ta próba oszczędzenia kończy się często fiaskiem.
0: Z rzecznikiem konsumentów Marzeną Nowowiejską Wojciechowską rozmawiała Anna Świtalska. Magazyn Reporterów Radio Plus do 18, a za chwilę o tym, co się znalazło w raporcie Fundacji Twarze Depresji na temat ról, które kobiety pełnią w życiu codziennym.
4: Najczęściej kobiety utożsamiały się z rolami przyjaciółki lub koleżanki, córki, role matki, a także kobiety dbającej o rozwój osobisty.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn Reporterów Radia Plus.
5: Reklama.
6: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
8: Ucieczka ministra Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych i pytania o polityczne konsekwencje. Wyczuł ulatniający się gaz i zaalarmował służby. Kurier bohater ocalił mieszkańców bloku. Ewakuacja zakończona. Co dalej z pasażerami zarażonymi hantawirusem?
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
5: Po reklamie.

0: popołudniowy program Radio Plus do 18:24 minuty, a w magazynie teraz o tym, jaki wpływ na zdrowie psychiczne kobiet mają role, które pełnią w codziennym życiu.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Fundacja Twarze Depresji przeprowadziła niedawno pierwsze takie badanie w Polsce, a efekty pracy opublikowała w raporcie. Czego się z niego dowiadujemy, o tym Aneta Paszko.
2: W badaniu wzięło udział ponad 1000 kobiet w wieku od 18 do 76 lat. Połowa badanych pochodziła z dużych miast. Na przestrzeni lat bardzo zmienił się profil współczesnej kobiety, podyktowany głównie zmianami społecznymi i kulturowymi, przyznaje doktor habilitowany Sławomir Murawiec z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
3: To się zmieniło po 89 roku. Ten model poprzedni, nazywany modelem Matki Polki, został jakoś zakwestionowany. Pewnie to się też rodziło wraz z takim rodzącym się kapitalizmem, który wymagał odpowiedzialnych, wysoko wykwalifikowanych pracowniczek. Kobiety ruszyły do pracy. Wymagania takie kulturowe dotyczące samorozwoju. Cały czas też jesteśmy bombardowani informacjami, jak to trzeba ten samorozwój prowadzić.
2: Z badania dowiadujemy się, że 56% ankietowanych kobiet pełni kilka różnych ról. Co trzecia kobieta jest wykończona ich mnogością. Z jakimi rolami kobiety utożsamiają się najczęściej, mówi Anna Morawska-Borowiec, prezeska Fundacji Twarze Depresji, współautorka badania.
4: Najczęściej kobiety utożsamiały się z rolami przyjaciółki lub koleżanki, 86%, córki, 83%, rolę matki wskazało 67% ankietowanych, a także kobiety dbającej o rozwój osobisty, aż 66% badanych wskazało jako istotną rolę, którą pełni w życiu.
2: Ponad 90% uczestniczek badania to kobiety aktywne zawodowo, wciąż podnoszące kwalifikacje.
4: Dzisiaj widzimy, jak ogromny udział w tym życiu zawodowym i w budżecie rodzinnym mają kobiety. Praca stała się numerem jeden, głównym źródłem stresu. Lęk, żeby nie zaznać biedy, żeby nie zaznać sytuacji trudnej materialnie, pcha wiele kobiet w drugą stronę, do takiego intensywnego samorozwoju, do intensywnej walki na rynku pracy o swoją pozycję zawodową, co przekłada się na zdrowie psychiczne.
2: Na przestrzeni lat zmieniły się też relacje rodzinne. Coraz mniej jest domów wielopokoleniowych. Żyjemy też daleko od rodziców. Brakuje nam ich pomocy i wsparcia. Co Polki powinny zrobić, by poprawić swoją sytuację i w jaki sposób się dowartościować, mówi psycholog Antonina Dudę-Kolejniczak.
5: Przez znajdowanie czasu dla siebie. Jak to zrobić? Poprosić o wsparcie. Często wystarczy poprosić partnera, kogoś, żeby coś od nas przejął. Ktoś inny ugotował obiad tego dnia albo odebrał dzieci. Więc tutaj kwestia takiego pozwolenia sobie na to, że nie muszę robić wszystkiego na 100%, dzielenia zadań, delegowania zadań, właśnie da nam trochę więcej tego czasu wolnego, że chociaż tam 2-3 godziny w sobotę rano mogę pójść na siłownię, spacer czy do kosmetyczki.
2: Wiemy już, że kumulacja pełnionych na co dzień ról niesie ze sobą poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego kobiet. Kiedy powinna zapalić nam się czerwona lampka, mówi dr Murawiec.
3: Te sygnały o tym, że potrzebna jest pomoc, one mogą płynąć albo z ciała, albo jakby z psychiki. Jeżeli zaczynają się różnego rodzaju takie choroby cielesne, a zwłaszcza dużo, których przedtem nie było, to w tym momencie jak najbardziej trzeba by zacząć poszukać pomocy, bo to znaczy, że ciało już nie daje rady, że już jest nadmiernie przeciążone. Od strony zdrowia psychicznego, zaburzenia snu, lęk, ciągłe napięcie, niemożność zrelaksowania się, czy w końcu pojawienie się obniżenia nastroju, to są z kolei takie sygnały.
2: Autorzy raportu zaznaczają jednak, że Polki mają coraz większą świadomość na temat tego, że ich zdrowie psychiczne jest ważne, by móc realizować swoje marzenia, spełniać się w roli matki, żony, partnerki czy na szczeblu zawodowym. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Magazyn reporterów Radia Plus, a w magazynie jeszcze pojawią się aktualności z Watykanu już za chwilę.
1: Reklama.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Po reklamie.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kosmos przypomina nam o potędze Boga, mówił papież do członków Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Leon XIV zachęcił, by chrześcijanie i muzułmanie działali wspólnie w coraz bardziej obojętnym świecie. Relikwie błogosławionego prymasa tysiąclecia zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął dziś na audiencji członków Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, ośrodka badawczego, który dysponuje jednym z najnowocześniejszych teleskopów na świecie i jest spadkobiercą badań astronomicznych prowadzonych na zlecenie papieży od XVI wieku. Zwracając się do naukowców, Ojciec Święty mówił o konieczności współpracy Kościoła i środowisk naukowych w poszukiwaniu prawdy, a także o tym, że kontemplacja nieba pomaga człowiekowi zdać sobie sprawę z potęgi Boga.
2: Dziś zarówno nauka, jak i religia stają wobec podstępnego zagrożenia ze strony tych, którzy negują samo istnienie prawdy obiektywnej. Zbyt wiele osób na naszym świecie odmawia uznania tego, co jasno wskazują nauka oraz Kościół, mianowicie, że spoczywa na nas wielka odpowiedzialność strzeżenia naszej planety i troski o dobrostan tych, którzy ją zamieszkują, zwłaszcza najbardziej bezbronnych, których życie jest zagrożone przez bezmyślne wykorzystywanie zarówno ludzi, jak i świata przyrody. Właśnie dlatego przywiązanie Kościoła do rygorystycznej i uczciwej nauki pozostaje nie tylko cenne, ale także niezbędne.
1: Ludzkie współczucie i empatia w czasach współczesnych. Pod takim hasłem odbyło się w Watykanie siódme spotkanie dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego i Jordańskiego Królewskiego Instytutu Studiów Międzyreligijnych. Zwracając się do jego uczestników, Leon XIV zaprosił chrześcijan i muzułmanów do wspólnego przeciwdziałania rosnącej obojętności w świecie.
2: Jak tłumaczył papież, chrześcijanie i muzułmanie, czerpiąc z bogactwa swoich tradycji, są wezwani do wspólnej misji ożywiania człowieczeństwa tam, gdzie stało się zimne, dawania głosu cierpiącym i przemieniania obojętności w solidarność. Współczucie i empatia nie są uczuciami marginalnymi, lecz istotnymi postawami obu naszych tradycji religijnych i ważnymi aspektami tego, co znaczy prowadzić prawdziwie ludzkie życie. Ojciec Święty wyraził nadzieję, że Jordania pozostanie żywym świadkiem współczucia oraz znakiem dialogu, solidarności i nadziei w regionie doświadczonym przez próby.
1: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powraca do Rzymu. 28 maja jego relikwie zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Uroczystości będzie przewodniczył prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
3: Uroczystość wprowadzenia relikwii do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu będzie nie tylko przypomnieniem jego więzi z Rzymem, ale także symbolicznym powrotem prymasa tysiąclecia do miejsca, które sam nazywał swoją duchową przystanią w wiecznym mieście. Pius XII kreował arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego kardynałem już w 1952 roku. Jednak władze komunistyczne nie pozwoliły wówczas, by udał się na konsystorz do Rzymu. Dopiero 5 lat później, po uwolnieniu z internowania, spotkał się z papieżem, od którego otrzymał insygnia kardynalskie oraz bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu jako kościół tytularny.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Aktualności z Watykanu kończą dzisiejszy magazyn. 9 minut do 18. Za chwilę wiadomości z kraju i zagranicy, a przedstawi je Mikołaj Gronet.

0: Reklama.
1: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej. Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Radio
15: Plus. Paliwa wciąż bez akcyzy i VAT-u, jutro nieco taniej niż dziś. Już u 15 osób z przedszkola w Lubuskiem wykryto salmonellę. Kardynał Grzegorz Ryś spotka się w środę z mieszkańcami Krakowa. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jutro tańsze tankowanie, poznaliśmy nowe maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż dzisiaj. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Jestem, dzień dobry.
15: Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Czy będzie przedłużony?
16: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
15: Michał Skolimowski, dziękujemy. Decyzja Trumpa może stworzyć problem polskiej prawicy. Tak o umożliwieniu wjazdu do USA Zbigniewowi Ziobrze mówi dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Były minister sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej mieszkał w Budapeszcie, ale wyjechał po zmianie władzy na Węgrzech.
17: Jak słyszę byłych kolegów Ziobro, którzy naprawdę niechętnie go bronią, ale z jaką zapalczywością muszą to robić, no to widać, że i ta decyzja Trumpa stwarza im problem.
15: Sprawa Ziobry to też problem dla rządu, ocenia politolog profesor Bartłomiej Biskup z UW.
18: Nie powiedziałbym, że to jest zwycięstwo jakiegoś rządu w walce ze Zbigniewem Ziobro, ale to też nie jest porażka, no bo po prostu Zbigniew Ziobro wykorzystał pewne możliwości, żeby uciec, nie tylko żeby się bronić. Trochę rząd też nie ma, no co ma rząd wysłać? Siły specjalne po Zbigniewa Ziobro.
15: Polska prokuratura chce przedstawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Już u 15 osób z przedszkola w Nowinach Wielkich w Lubuskiem wykryto salmonellę. Sanepid w Gorzowie ciągle bada próbki, nadal nie znamy jednak źródła zakażenia. Kolejne 9 przypadków to dwoje nauczycieli i 7 maluchów. Nikt nie trafił do szpitala, mówi Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
0: Nie były te objawy na tyle uciążliwe, że co niektórzy nawet u lekarzy nie byli. Teraz dopiero wykryto w badaniach nosicielstwo.
15: Przedszkole zostało zdezynfekowane, ale nadal będzie zamknięte.
14: Wiadomości Radia Plus.
15: Aby byli jedno o różnicach, które nie muszą dzielić, pod takim hasłem kardynał Grzegorz Ryś w środę spotka się z mieszkańcami Krakowa. To będzie wieczór rozmowy, refleksji i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania dotyczące życia i Kościoła, mówi Konrad Ciempka, dyrektor krakowskiego biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
13: Jedność w Polsce w ostatnich latach trochę jest zapomniana, trochę ją odstawiliśmy na bok, zapomnieliśmy, zwłaszcza kiedy mamy różne zdania, kiedy do końca siebie nie rozumiemy. Myślę, że to jest dobry czas i okazja, aby na nowo odkryć, czym jest jedność pomimo różnic.
15: Spotkanie odbędzie się w krakowskiej siedzibie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Na Pomorzu zachmurzenie całkowite, miejscami opady deszczu, teraz również we wschodniej części regionu i nad Gdańskiem, i to dość intensywne. Termometry pokazują od 15 do 19 stopni, wiatr umiarkowany południowy, ciśnienie spada, teraz wynosi 996 hektopaskali. W nocy termometry pokażą okolice 10 kreski. Jutro też dominować będą chmury, gdzieniegdzie tylko niewielkie przejaśnienia. Termometry pokażą we wtorek do 15 stopni.

Inner Circle w Radiu Plus do 19:00 jeszcze m.in. Paula Abdul, Fun Factory, Kombi Demono. Marek Dmuchewicz, zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z nutą nostalgii. W tej godzinie wyjaśnimy też, dlaczego po 14 czerwca nie będzie można sprzedawać w sklepach filtrowanego miodu. No i co daje konsumentom taki niefiltrowany miodek. Za chwilę zajrzymy do kalendarium. Teraz Murray Head.

0: Zaglądamy teraz do naszego kalendarium. 11 dzień maja. Posłuchajmy, co się u nas działo dawno temu. Rok 1656. Gdańsk otrzymał od króla Jana Kazimierza starostwo puckie jako zastaw za część wydatków poniesionych przez miasto na wojnę ze Szwedami. Zostało zwrócone w 1678, już za czasów Jana III Sobieskiego. Rok 1664. Gdański astronom Jan Heweliusz został członkiem Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie, Royal Society. Rok 1709. Z powodu długiej i mroźnej zimy dopiero tego dnia do gdańskiego portu wpłynął pierwszy statek w tym roku. Rok 1813. Francuski gubernator Jean Rapp nałożył na miasto kontrybucję w wysokości 3 milionów franków jako karę za domniemane działanie w Gdańsku opozycji antyfrancuskiej. Do czerwca zebrano i wypłacono Francuzom 1 700 000 franków. Rok 1888. Budżet państwa pruskiego przeznaczył 556 000 marek na budowę drugiego toru kolejowego Gdańsk-Sopot, a 631 000 marek na trasę Gdańsk-Pszczółki. Rok 1922. Wysoki komisarz Ligi Narodów w Wolnym Mieście Gdańsku Richard Haking zatwierdził ostateczny tekst Konstytucji Wolnego Miasta. Jej opublikowanie nastąpiło 14 czerwca w Dzienniku Ustaw. Rok 1924. Założono Polski Związek Żeglarski z siedzibą w Tczewie. Stowarzyszenie skupiające kluby żeglarskie powołano do reprezentowania polskiego żeglarstwa na arenie międzynarodowej. Głównym powodem utworzenia związku było to, że jego istnienie było warunkiem koniecznym do wystawienia reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Stowarzyszenie istniało do 1951 roku. Rok 1936. Wybudowany we włoskiej stoczni transatlantyk MS Batory przypłynął do Gdyni. Batory był jednostką bliźniaczą MS Piłsudski. Statek pływał do 1969 roku. Po 2 latach od zakończenia służby został zezłomowany w Hongkongu. Kończymy kalendarium, a za chwilę o surowszych zasadach dotyczących filtracji miodu. Wyjaśnimy, jak już wkrótce będą wyglądały miody na sklepowych półkach.
1: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.

Karol może wkrótce wyglądać i nazywać się nieco inaczej. Już 14 czerwca wchodzą w życie nowe regulacje, które gruntownie zmieniają definicję tego, co może być sprzedawane jako miód. Zmiany te są wynikiem nowelizacji przepisów i stanowią wdrożenie unijnej dyrektywy śniadaniowej. Najważniejszym efektem nowych przepisów jest wyeliminowanie z kategorii standardowego miodu produktów poddanych intensywnej filtracji. A dlaczego to stosowana od dawna filtracja stała się teraz problemem? Miód przefiltrowany to produkt, z którego w procesie technologicznym usunięto nie tylko zanieczyszczenia, ale przede wszystkim znaczną część naturalnego pyłku kwiatowego. I choć taki zabieg sprawia, że miód jest idealnie klarowny i estetyczny, pozbawia go on również kluczowych właściwości zdrowotnych i informacyjnych. Pyłek jest bowiem takim jakby dowodem osobistym miodu. Dzięki niemu można precyzyjnie określić, z jakich roślin powstał nektar oraz w jakim kraju został zebrany. Brak pyłku ułatwiał nieuczciwym producentom ukrywanie rzeczywistego pochodzenia towaru, co nowe prawo ma skutecznie ukrócić. No, dla konsumentów zmiana ta jest synonimem większego bezpieczeństwa i pewności co do jakości. Kupując produkt oznaczony jako miód akacjowy, na przykład, czy wielokwiatowy, będziemy mieć gwarancję, że zawiera on naturalną dawkę pyłku, enzymów, składników odżywczych, które świadczą o jego autentyczności. Nowe partie towaru, które trafią do obrotu po 14 czerwca, nie będą już mogły ukrywać swojej przetworzonej natury pod nazwą zwykłego miodu. Warto jednak wiedzieć, że produkty wprowadzone do sklepów wcześniej jeszcze będą mogły pozostawać w sprzedaży aż do wyczerpania zapasów. A mimo surowszych zasad dotyczących filtracji, podstawowy podział miodów, który znamy od lat, pozostaje bez zmian. Na półkach nadal znajdziemy miody nektarowe, spadziowe oraz nektarowo-spadziowe. Zachowane zostaną także oznaczenia dotyczące sposobu pozyskiwania, więc fani miodów sekcyjnych z plastrami, odsączonych czy odwirowanych nie muszą obawiać się zniknięcia swoich ulubionych wariantów. Cała reforma koncentruje się wyłącznie na tym, by konsument wiedział, czy trzyma w ręku w pełni naturalny produkt, czy taki, który został pozbawiony swoich najcenniejszych właściwości. W Radiu Plus teraz kombi.

0: Reklama.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
4: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach rozmawiać będziemy o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. Gościem Nocnych Światł będzie ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wyprawy i autor książki Arka Nowego Odnaleziona. Paweł Krzemiński, zapraszam na 23. Do usłyszenia.
3: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
2: Autopromocja.

Radio Plus do 19.10 minut. Mikołaj Grony za chwilę przedstawi najświeższe wiadomości z kraju, zagranicy. Przed wiadomościami jeszcze Ross Ramazzotti i Eric Clapton.

0: 49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom. Po reklamie.
3: Radio Plus.
4: Kto pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach? Policja bada sprawę. Czterech mężczyzn z zarzutami po ataku na obywatela Norwegii w Gdańsku. Trwa konkurs Aktywna Parafia. Można zgłaszać lokalne społeczności. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja w Chrubieszowie sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł K. został zatrzymany w ubiegły czwartek. Był całkowicie zaskoczony. Najnowsze informacje zbiera Bartek Ważny.
5: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Chrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
4: Sprawa stała się głośna, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Czterech mężczyzn z zarzutami po ataku na obywatela Norwegii na lotnisku w Gdańsku. Obywatele Szwecji okradli turystę, grożąc mu nożem. Policja zatrzymała ich, zanim wylecieli z Polski.
6: Poprzez popychanie, szarpanie, łapanie za ramiona oraz przyłożenie noża do ciała pokrzywdzonego dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu marki iPhone o wartości 2800 zł oraz karty płatniczej, a następnie nakłonili pokrzywdzonego do dokonania dwóch wypłat bankomatu na kwotę 4787 koron norweskich.
4: Mówił Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Sąd aresztował mężczyzn. Na 3 miesiące grozi im 20 lat więzienia. Społecznicy z Łodzi chcą wiedzieć, co dalej z kamienicami w centrum miasta. Jedna z nich częściowo zawaliła się podczas budowy tunelu średnicowego. Ze szczegółami nasz łódzki reporter Grzegorz Mnich.
7: Społecznicy domagają się od PKP PLK konkretnych odpowiedzi.
8: Aby jasno i klarownie zadeklarowało się, że odbuduje kamienice. Szczególnie, że kamienice przy 1 maja są wpisane do ewidencji zabytków.
7: Mówi społecznik Kosmanykiel, a póki co mamy do czynienia tylko z niewiadomymi, dodaje Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
9: Nie wiemy, kiedy tarcza rusz się wydarzy z kamienicami, pod którymi znajduje się teraz tarcza. Nie wiemy, czy kamienice na dalszej trasie tunelu są właściwie zabezpieczone.
7: Społecznicy chcą, by przedstawiciele PKP PLK pojawili się w Łodzi na czerwcowej sesji Rady Miejskiej z wiarygodnymi informacjami.
4: Prace przy budowie tunelu przerwano 1,5 roku temu. Do tej pory wysiedleni lokatorzy mieszkają w hotelach, a PKP wypowiedziało umowę firmie drążącej tunel.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Jeszcze do 24 maja można zgłosić swoją parafię w ramach ogólnopolskiego konkursu Aktywna Parafia. Organizator Katolicka Agencja Informacyjna podkreśla, że wiele parafii w Polsce działa prężnie na rzecz lokalnej społeczności i warto to pokazać, mówi koordynator konkursu Jacek Jakubiak.
10: Są parafie, które są jakby chlubą miasta czy gminy i są takie parafie, w których nie ma bezrobocia praktycznie. Albo ludzie sobie pomagają przy takiej, nie wiem, opiece nad dziećmi, w których wszystkie osoby potrzebujące pomocy są dostrzeżone i zaopiekowane.
4: Do finału zakwalifikuje się 10 parafii. Zwycięzca otrzyma 10 000 zł na sprzęt sportowy.

0: na Pomorzu zachmurzenie całkowite, opady deszczu dość intensywne we wschodniej części regionu, w strefie Zatoki. Termometry pokazują od 14 do 18 stopni. Wiatr umiarkowany południowy, ciśnienie spada, teraz wynosi 995 hektopaskali. W nocy termometry pokażą okolice 10 stopni. Jutro zachmurzenie całkowite, ale gdzieniegdzie też niewielkie przejaśnienia. Termometry pokażą we wtorek do 15 stopni.
1: Radio Plus.

Survivor w Radiu Plus, 12 minut po 19. Marek Dmuchowicz, zapraszam na jeszcze jedną godzinę z przebojami z nutą nostalgii do 20. Między innymi Natalia Imbruglia, Madonna, Lady Punk, Roxette, teraz ABBA.

0: Deluk w Radiu Plus, duet Roxette. Nazwę Per Gessle i Mary Fredrickson zapożyczyli od tytułu piosenki brytyjskiego zespołu Dr. Feelgood z 1975 roku. Per w styczniu tego roku skończył 67 lat, natomiast Mary w 2002 zdiagnozowano u niej guza mózgu. Lekarze dawali jej wtedy zaledwie 5% szans na przeżycie, ale walczyła i po kilku latach rehabilitacji wróciła na scenę, nagrała nowe piosenki i odbyła nawet światowe trasy koncertowe, śpiewając co prawda na siedząco, ale z tą samą energią co dawniej. Jednak nastąpił nawrót choroby. Mary Fredrickson zmarła w 2019 roku w wieku 61 lat. Prawie 22 po 19. FR David w Radiu Plus, potem Natalia Imbruglia.
1: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

Roy Orbison w Radiu Plus. Maturzyści, można powiedzieć, mają już z górki. Ósmoklasiści dziś z kolei rozpoczęli swoje egzaminy na koniec szkoły. No ale jeszcze chwila i też będą mieli z górki. A propos górki, teraz to oni wszyscy mają łatwo. Kiedyś to było, prawda? Jak my chodziliśmy do szkoły, pamiętacie? Autobusów nawet nie było. Na pieszo się szło, w dodatku mieliśmy właśnie pod górkę 10 km w śniegu albo w deszczu, a jak było słońce, to paliło niemiłosiernie. Bez grama wody i kanapek. Teraz to nawet mamusia nie robi już kanapek, tylko tatuś. Gdzie tam kiedyś ojciec kanapki zrobił? A w życiu?

0: Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.

Michael Jackson w Radiu Plus do 20.10 minut, do 20.00 jeszcze The Hooters i Jean-François Maurice. Punktualnie o 20.00 Mikołaj Gronet będzie miał dla nas najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy. A po godzinie 20.00 otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Do 22.00 ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę ciekawego wieczoru. Do usłyszenia. Marek Dmochewicz.

éteint ma cigarette, il fait encore plus chaud.

0: Radio Plus.
1: Jedna osoba nie żyje po wypadku pod Lublinem. Za chwilę szczegóły. Senator Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. To pokłosie afery z zabiegiem syna. Powiemy też o biegu charytatywnym dla chorych na stwardnienie rozsiane. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba nie żyje po wypadku pod Lublinem. Jak wcześniej informowaliśmy, po południu Audi zderzyło się z busem w miejscowości Konopnica. Do szpitala trafiło wtedy 20 osób.
2: Wszystkie osoby przytomne, jednak po kilku godzinach w szpitalu stan 71-letniego mężczyzny kierującego Audi pogorszył się i niestety pomimo podjętej reanimacji zmarł. Jeśli chodzi o stan pozostałych osób, one są w stanie niezagrażającym życiu.
1: Mówi Beata Kieliszek z policji w Lublinie. Kierujący busem był trzeźwy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego premiera Donalda Tuska, mówi w rozmowie z nami rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda. To pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką.
3: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
1: NFZ nałożył na szpital karę w wysokości ponad 130 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał mu w ucieczce. Obecny poseł PiS potwierdza, że jest w Stanach Zjednoczonych, wcześniej mieszkał na Węgrzech. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
4: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe. My działamy w granicach i na podstawie prawa.
1: Minister Sprawiedliwości zadeklarował już, że wystąpi o ekstradycję Ziobry z USA do Polski. Śledczy zarzucają mu, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcą pomóc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. Fundacja Wstawaj Alicja rusza z nową akcją. W ostatnią sobotę maja odbędzie się charytatywny połączony z piknikiem. Charytatywny bieg połączony z piknikiem. Zapowiadają organizatorzy Katarzyna Kasperek oraz Jakub Kasperek.
5: To będzie impreza. Biegowi będą towarzyszyły też różne atrakcje.
6: I teraz trzeba się zgłosić. Zapisy są poprzez platformę Decathlon Go.
5: Całe wydarzenie odbędzie się 30 maja w sobotę.
6: Ponieważ jest to Światowy Dzień Walki ze Stwardnieniem Rozsianym, więc data nie jest przypadkowa.
1: Bieg nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie pod patronatem Radia Plus. Szczegóły na stronie fundacjawstawajalicja.pl.

got me.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie pieczy zastępczej, a dokładnie o kryzysie w tym obszarze, z czego on wynika, o co tak naprawdę chodzi i dlaczego brakuje osób, a tych dzieci podopiecznych jest coraz więcej. Coraz więcej, które potrzebują pomocy, szukają rodzin zastępczych i tych, którzy zaopiekują się nimi. Ze mną dzisiaj w studio Aleksandra Sikorska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, psycholog. Witam bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: Pani Jolanta Olejarczyk, mama SOS.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. I na łączeniu pani Sylwia Renosik z Fundacji Gajusz, wicedyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli. Dobry wieczór, witam.
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Zacznę od tej kwestii, dlaczego jest taki kryzys. Z danych, które też przedstawiają panie właśnie z Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, ale też z Fundacji Gajusz, wynika, że w 2024 roku 1 na 300 noworodków zostało opuszczonych przez rodziców w szpitalu. Brakuje rodzin zastępczych, szczególnie dla dzieci chorych. I obecnie 70, już ponad 78 tysięcy pozbawione jest opieki rodzicielskiej. Pani Aleksandro, zaczynam od pani. Skąd, dlaczego jest taki duży kryzys właśnie w tym obszarze?
2: Myślę sobie, że przyczyny są liczne, natomiast to, co obserwujemy, to mimo, że dzieci się rodzi coraz mniej, to dzieci w systemie pieczy zastępczej przybywa z każdym rokiem. Teraz kilka dni temu GUS też opublikował najnowsze dane, no i właśnie pojawiła się ta liczba powyżej 78 tysięcy dzieci w systemie, więc oznacza to niestety, że te dzieci, które zostają opuszczone przez rodziców albo którymi rodzice się nie są w stanie wydolnie i właściwie opiekować, to liczba tych dzieci rośnie, a liczba osób, które byłyby gotowe zaopiekować się nie swoim biologicznym dzieckiem, nie rośnie w takim tempie.
1: Jedno na sto dzieci w Polsce przebywa w pieczy zastępczej. To też jest skala, która pokazuje nam, że tych dzieci jest całkiem sporo, a blisko 1900 dzieci z decyzją sądu czeka na bezpieczne miejsce w pieczy. Na łączeniu jesteśmy też z panią Sylwią Renosik z Fundacji Gajusz. Pani dyrektor, tutaj też zwrócę się do pani. Państwo też w swojej działalności i w swoich placówkach, głównie właśnie hospicyjnych, ale też w ośrodku preadopcyjnym Tuli Luli, czy wy też dostrzegacie, że faktycznie potrzeby rosną, jeżeli chodzi o obszar szukania rodzin zastępczych i pieczy zastępczej dla dzieci?
4: Tak, jak najbardziej. W porównaniu z końcem 2024 roku liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej tak globalnie zwiększyła się o 1000, więc to jest ogromna liczba i my to też dostrzegamy na przełomie tych lat i funkcjonowania ośrodka, że telefony w sprawie wolnych miejsc zdarzają się w zasadzie codziennie i organizatorzy pieczy zastępczej do nas dzwonią i również dzieci, które przebywają poza systemem pieczy zastępczej, bo należy pamiętać, że ich jest niemal 1500. Doma pomocy społecznej mieszka około 916 dzieci, w zakładach leczniczych ponad 500 i również w hospicjach stacjonarnych około 100. No ale tutaj z wielu takich sytuacji medycznych, zdrowotnych dzieci nie mogą przebywać w domu, więc jak najbardziej obserwujemy też skalę też problemów zdrowotnych i wyzwań zdrowotnych u dzieci. Mm-hmm.
1: W SOS Wioski Dziecięce, które prowadzą w sumie działalność na terenie całej Polski, ale głównie są skupione w kilku czy kilkunastu ośrodkach, to zaraz pani Aleksandra nam opowie. Wy roztaczacie taką opiekę nad ponad 1800 podopiecznych. Gdzie dokładnie są zlokalizowane wasze ośrodki?
2: Jeżeli chodzi o SOS Wioski Dziecięce, czyli te miejsca, w których my zapewniamy opiekę zastępczą dla dzieci, przede wszystkim w takich rodzinnych formach, w rodzinach SOS, to mamy takie 4 wioski dziecięce. 2 są w województwie lubelskim i to jest Kraśnik i Biłgoraj. Jedna to Siedlce, czyli najbliżej nas tutaj mazowieckie, i jedna wioska dziecięca w województwie zachodniopomorskim, w takiej malutkiej miejscowości Karlino.
1: Gdybyśmy chcieli wytłumaczyć, zobrazować, czym jest piecza zastępcza i że nie jest to to samo, co adopcja, to jak najlepiej to opowiedzieć, jakie są różnice między właśnie pieczą zastępczą, taką rodziną zastępczą, a rodziną adopcyjną?
2: Adopcja to jest przysposobienie dziecka, czyli od momentu adopcji dziecko, które adoptujemy, jest tak jak nasze własne dziecko i zostaje w tej rodzinie na zawsze i zawsze jest członkiem tej rodziny. Natomiast dziecko, które jest przyjęte do rodziny zastępczej, czy jest przyjęte do pieczy zastępczej, to jest takie dziecko, co do którego sąd decyduje, że w tym momencie jego rodzice biologiczni nie są w stanie tej funkcji pełnić i ogranicza albo pozbawia ich praw rodzicielskich i umieszcza czasowo dziecko w takiej formie opieki zastępczej. I teraz scenariusze dla tego dziecka mogą być różne. Ono może w tej rodzinie zastępczej pozostać i się z niej usamodzielnić i to są najczęstsze przypadki. Może też wrócić do rodziny biologicznej, jeżeli ustanie przyczyna umieszczenia dziecka w
1: pieczy. Ale to chyba się dzieje bardzo rzadko.
2: Kilka procent to jest powrotów i może też zostać adoptowane, czyli przysposobione już na stałe przez rodzinę.
1: Kto może zostać w ogóle takim rodzicem zastępczym?
2: Na pewno więcej osób niż sobie myślimy, bo rodzicem zastępczym można zostać też dla jednego dziecka i przyjąć to dziecko do siebie, do domu i zostać takim niezawodowym rodzicem zastępczym, to znaczy kontynuować pracę, być może opiekę nad pozostałymi dziećmi biologicznymi i tworzyć tę rodzinę razem z tym dzieckiem, które potrzebuje pomocy na krócej albo na dłużej. I myślę sobie, że takie możliwości może mieć znacznie więcej osób niż podejmuje się tego zadania.
1: A ile obecnie jest takich rodziców zastępczych, którzy współpracują z wami?
2: My mamy około 40 rodzin SOS i w większości tych rodzin prowadzą je mamy SOS, pojedyncze osoby i też jest kilka małżeństw.
1: Ale to nie musi być tylko mama. To może być też tata.
2: Nie, to może być tata jak najbardziej. Teraz jest taka sytuacja, że jako mamy, no właśnie, mamy SOS, ale to może być rodzic SOS, tata SOS i takie osoby też bardzo, bardzo zapraszam.
1: Jedną mamę SOS mamy tak. W studio właśnie i zaraz będziemy pytać, ale jeszcze chciałam dopytać, jaki jest w ogóle proces, co trzeba przejść, jaka jest procedura, żeby takim rodzicem zastępczym móc zostać?
2: Przede wszystkim się trzeba odważyć i do tego zachęcamy i zadzwonić do nas albo napisać e-mail, żeby dowiedzieć się więcej i to już jest taki pierwszy krok, zebrać informacje. Proces jest kilkumiesięczny, powiedziałabym, że no tak pomiędzy pół roku a rok może potrwać taka procedura, ale nie jest znowu aż tak skomplikowana, jak to się wydaje. No wszystkie te kroki, które trzeba podjąć, to znaczy przyjrzenie się sobie w tej roli, przygotowanie się poprzez szkolenie, spełnienie jakichś wymagań formalnych, no wszystkie są tak naprawdę no ważne i też potrzebne. I ta droga prowadzi do tej ostatecznej decyzji, czy chcemy przyjąć dzieci pod opiekę i w jakiej formie to chcemy zrobić.
1: Za tym też idą kwestie finansowe, tak? Bo jeśli ktoś decyduje się na taką formę współpracy, to też dostaje wynagrodzenie. Jak to wygląda?
2: Jeżeli chodzi o rodziców SOS, tak, to jest ich praca. Oprócz tego, że sposób na życie, to też to jest ich praca. Oni około 5 dzieci cały czas obejmują opieką. Jeżeli chodzi o zawodowych rodziców zastępczych w Polsce, to również ta ich praca jest opłacana, jak również osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka. Natomiast większość rodzin zastępczych to są rodziny albo spokrewnione, albo rodziny niezawodowe i to są rodziny, które nie otrzymują wynagrodzenia też za te prace, otrzymują tylko środki.
1: My zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę i wracamy już po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
9: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Po reklamie.

0: ofertę Studio Magdaleny Szefernaker.
1: A my rozmawiamy o temacie pieczy zastępczej i de facto kryzysie w tym obszarze, ponieważ brakuje rodziców, osób, które byłyby chętne, aby opiekować się dziećmi, zwłaszcza chorymi, które potrzebują takiej pomocy. W 2024 roku 1 na 300 noworodków zostało opuszczonych przez rodziców w szpitalu. Ze mną w studiu Aleksandra Sikorska, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Jolanta Olejarczyk, Mama SOS, i na łączeniu Sylwia Renosik, Fundacja Gajusz i wicedyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli. Zacznę od pani Jolanty Olejarczyk, bo już tutaj przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, co zrobić, żeby móc zostać takim rodzicem zastępczym, mamą SOS. Pani już od kilkunastu lat jest taką mamą SOS. Skąd w ogóle decyzja, żeby zaangażować się w taką formę pracy, w taką formę pomocy?
2: Ja na pewno od czasów liceów myślałam o tym, aby zostać, pracować z dziećmi po prostu. I gdzieś to w przyszłości się ziściło. Dostałam zgłoszenie do wioski w Siedlcach i zgłosiłam się po prostu tam. I zaczęłam pracę. Najpierw byłam taką ciocią, która pomagała mamom, a po 4 latach dostałam, można powiedzieć, że awans, bo dostałam propozycję przejęcia domku. I tak zaczęła moja historia się już, 19 rok, jako mama SOS. I przez te 19 lat, 19 dzieci.
1: 19 dzieci, ale to jest, rozumiem tak, że jednorazowo jest kilka dzieci,
2: tak,
1: w domu?
2: Ja miałam u siebie tak maksymalnie, najwięcej to 9 przez 3 miesiące. A tak z reguły to 7, 5, 6. W tym właśnie jedno dziecko poszło do adopcji. Miałam taką okazję popracować z rodzicami adopcyjnymi i jedno dziecko wróciło do rodziny biologicznej. A pozostałe dzieci usamodzielniły się, no i w tym momencie mam 6 pod opieką.
1: Kto może zostać takim rodzicem zastępczym?
2: Osoba, która lubi pracę z dziećmi, dla których krzywda dzieci jest taką najważniejszą po prostu rzeczą i które chcą czynić dobro po prostu, które są otwarte, wiedzą czego chcą i chciałyby naprawdę pomóc dzieciom, bo to o to chodzi. Mamy naprawdę bardzo dużo pracy, bo dzieci jest naprawdę, tak jak mówiłam, jest kryzys, jest bardzo dużo dzieci i ja jestem bardzo zawsze otwarta na propozycje i chcę pracować z tymi dziećmi.
1: Jak w ogóle pani radzi sobie z taką liczbą dzieci jednocześnie? Mówi pani, że obecnie 6 dzieci. One są w różnym wieku, podejrzewam?
2: Akurat tak. W tym momencie mam 4 takich troszeczkę młodszych, chociaż 8-10 lat. Mam 18-latkę i studenta. Czyli najwięcej pracy skupia się, wiadomo, na pracy z młodszymi dziećmi. No oczywiście te starsze też nie są gdzieś pozostawione samym sobie. Ale mam do pomocy jeszcze asystentkę, która przychodzi na kilka godzin dziennie. Ewentualnie, jeżeli ja wyjeżdżam na jakieś wolne, to ona mi zastępuje. Także razem tworzymy taki team i pomagamy dzieciom wspólnie. Pracujemy na co dzień.
1: Czy starsze dzieci pomagają młodszym, czy niekoniecznie? Jak to wygląda? Czy to jest trochę tak jak w rodzinie takiej biologicznej, kiedy czasem rodzice zlecają obowiązki opieki starszych nad młodszymi? Tu też są takie przypadki?
2: Ogólnie to jakoś w mojej rodzinie to jest tak, że to jest tak spontanicznie po prostu wychodzi, że starszy widzi taką potrzebę, to chętnie, to nie wiem, czy pomoże przy lekcjach, czy nie wiem, nawet włosy ostrzyże, czy uczesze, no to takie różne rzeczy. Albo wytłumaczy, no może chcesz coś pogotować, to pogotuj ze mną, coś przygotuj, czy nakryć do stołu. Także ja mam fajnie akurat w tym momencie, bo ta starsza dziewczyna to jak najbardziej takie rzeczy lubi robić i zachęca młodszych przy okazji.
1: Tutaj od razu pytanie szerzej. Czy też można mieć biologiczne dzieci, mając właśnie, czy będąc taką mamą, czy tatą rodziny zastępczej? Czy to przeszkadza, czy to nie przeszkadza? Czy to można tak funkcjonować też?
3: Można mieć swoje dzieci pod opieką. Też często osoby, które się do nas zgłaszają, to są takie osoby, które już odchowały własne dzieci, one się już są dorosłe, a te osoby jeszcze cały czas mają w sobie sporo energii i takie też zapraszamy. Także różne scenariusze są możliwe. Oczywiście należy rozważyć, jak ktoś ma własne dzieci, czy to są takie dzieci, które się łatwo adaptują, co one w ogóle powiedzą na taką decyzję takich dużych zmian w rodzinie, ale bardzo często to są dobre też zmiany i służą wszystkim w rodzinie.
1: I tutaj też to, co panie mówiłyście już, może być mama, taka SOS, tata, to nie musi być tak, że to są oboje rodzice, tak? Mama i tata, może tylko mama taki dom prowadzić, tak? Bo to też jest, myślę, ważna informacja, tak?
3: Tak, tutaj pomoc asystenta, tak jak Jola mówiła o swojej asystentce, to pomoc asystenta jest kluczowa. To jest taka osoba, która naprawdę zna ten dom, zna te dzieci, jest prawie codziennie wtedy, kiedy rodzice SOS potrzebują.

0: ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli. Pani Sylwio, państwo ze swojej strony tutaj głównie patrzę pod kątem hospicjum, tak, dla dzieci. Obecnie macie około 1000 dzieci pod swoją opieką. Jakie dzieci do was trafiają? Z jakiego klucza one przybywają do waszej fundacji?
1: Ja tutaj w szczególności mogę powiedzieć, jak to wygląda w przypadku interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli. Do nas dzieci trafiają bezpośrednio ze szpitala do czasu uregulowania sytuacji prawnej. I może najważniejszy jest ten aspekt, w którym momencie Fundacja Gajusz szuka rodzin zastępczych dla naszych podopiecznych. To są w zasadzie takie dwa scenariusze. Po pierwsze jest taki, że sytuacja prawna dziecka nie zostaje uregulowana i organizator pieczy zastępczej nie posiada jakby wśród swoich zasobów rodzin zastępczych, bo jak słyszymy i wiemy, no jest z rodzinami zastępczymi duża trudność i wtedy szukamy rodziny zastępczej. Albo jest też taka sytuacja, kiedy dziecko ma uregulowaną sytuację prawną, zostaje zgłoszone do ośrodka adopcyjnego, ale ze względu na trudną sytuację zdrowotną nie ma kandydatów gotowych przyjąć dziecko.
0: Jakie dzieci, jacy podopieczni są u was w fundacji? Jakby pani opisała właśnie podopiecznych czy choroby, bo mówi pani, że głównie te dzieci, które chorują, jest trudność, żeby znaleźć dla nich takie rodziny.
1: Tak, oczywiście to są możliwe niepełnosprawności, to są wady genetyczne, wady metaboliczne. Coraz częściej widzimy, że u naszych podopiecznych była ekspozycja na alkohol w czasie ciąży, nadużywanie narkotyków, papierosy, więc naprawdę to rodzi duże spustoszenie w organizmie. Widzimy też po naszych dzieciach, że trudniej jest im się adaptować do takich warunków już u nas w ośrodku. Prezentują też różne zachowania, a co się z tym też wiąże, w przyszłości potrzebują specjalistycznego wsparcia i w zakresie psychologicznym, ale również fizjoterapeutycznym, również potrzebują być pod kontrolą lekarza.
0: Jakie mają warunki tam dzieci? Bo ja rozumiem, że dopóki nie znajdą się chętni, czy osoby, które no oczywiście przejdą procedurę, które będą mogły zostać tymi rodzicami zastępczymi, to dzieci przebywają cały czas w tym ośrodku preadopcyjnym.
1: Tak, zgadza się. Tutaj Ola też wspominała o tym rodzicielstwie zastępczym jako takiej formie tymczasowej do czasu na przykład powrotu do rodziny biologicznej, jeżeli taka możliwość jest. Natomiast my zakładamy taką intencję właśnie na zawsze, żeby nie było tego kolejnego przejścia. Jeżeli dziecko trafia do nas bezpośrednio ze szpitala do ośrodka, to robimy wszystko, żeby już od nas wyszło do docelowej rodziny. Już na zawsze.
0: Żeby nie musiał po raz kolejny przechodzić tej adaptacji.
1: Dokładnie tak. Tak, dokładnie tak, ponieważ no, proszę sobie wyobrazić takiego maluszka, który w szpitalu doświadcza zapachów, głosów, różnego rodzaju dotyku, przychodzi do nas, doświadcza podobnej sytuacji, tylko już w innym miejscu. Dlatego najbardziej optymalne i potencjalne jest to, żeby już bezpośrednio z naszego ośrodka trafiło do docelowej rodziny.
0: A jakie są największe trudności, jeżeli chodzi o właśnie waszych podopiecznych? Co jest największym problemem w takiej właśnie i relacji, i w przywracaniu ich do no takich no, do życia w społeczeństwie na tyle, żeby one były, no, mogły komuś zaufać?
1: No tak, no, jakby nasi podopieczni doświadczyli na samym początku zerwania tej więzi biologicznej, prawda, z mamą, więc to jest bardzo trudne przeżycie, bardzo traumatyczne i oczywiście dziecko ma to ograniczone zaufanie do dorosłych i chodzi o to, żeby już rodzice byli tą bazą, z którymi dziecko nawiąże tą bezpieczną relację, bezpieczną więź, poczuje, że tak, to są te osoby, jakby którym mogę pokazać wszystko.
0: A to chyba nie jest

0: proste, to też tutaj...
1: Oczywiście, że to nie jest proste, bo to też zależy od dostępności dorosłego, czy ja jako dorosły jestem w stanie okazać serce, jakby też otworzyć się na różne zachowania, które mogą prezentować dzieci w bardzo trudnych doświadczeniach. Natomiast jeszcze wrócę też do tego rodzicielstwa zastępczego, ponieważ dużo rodzin zastępczych, które pełnią tą funkcję, to również są rodziny spokrewnione. I my tutaj rozumiemy, że to są dziadkowie oraz rodzeństwo tych dzieci. Natomiast my na przykład ze swojego doświadczenia bardzo chętnie nawiązujemy kontakt również na przykład z siostrą, z wujkiem mamy, prawda? Bo z jakiego powodu mama biologiczna nie może zajmować się dzieckiem. I bardzo ważne jest rozpoznać tą sytuację rodziny. Czy może ktoś z rodziny jest w stanie zająć się tym maluchem? I już nie mówię tylko i wyłącznie o dziadkach, ale tak jak wspominałam o cioci, o wujku, mamy z tamtego roku takie doświadczenia w zasadzie dwa, bardzo szczęśliwe właśnie, że mama biologiczna, rodzic biologiczny nie mógł zajmować się dzieckiem, natomiast dziecko mogło odnaleźć się w swoim systemie rodzinnym i utrzymywać ten kontakt właśnie z mamą. Więc to też jest bardzo, bardzo istotne, aby służby społeczne też w ten sposób myślały o takim zabezpieczeniu dziecka w rodzinie biologicznej, szeroko rozumianej.
0: Tutaj stawiamy przecinek i po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: ofertę Studio Magdaleny Szefernaker.
1: Rozmawiamy o pieczy zastępczej. Ze mną w studiu Aleksandra Sikorska, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Jolanta Olejarczyk, Mama SOS i Sylwia Renosik, Fundacja Gajusz, wicedyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli. Dane są zatrważające. Brakuje rodziców zastępczych, osób, które chciałyby przyjąć dzieci, które potrzebują takiej pomocy w pieczy zastępczej. Obecnie jedno na sto dzieci w Polsce przebywa w pieczy zastępczej, czyli widzimy, że to jest bardzo duża skala tych dzieci, ale blisko 1900 dzieci z decyzją sądu czeka na bezpieczne miejsce w pieczy i to wydaje mi się, że jest bardziej gdzieś chyba obrazujące, że prawie 2000 dzieci czeka na takie miejsce w pieczy zastępczej. 1500 chorych dzieci przebywa w DPS-ach i zakładach leczniczych, które też mogłyby trafić do tych rodzin zastępczych. Pani Jolanta Olejarczyk, która jest mamą SOS już od 19 lat, obecnie 6 dzieci, mieszka w domku, w tej takiej właśnie pieczy zastępczej. Pani już mówiła, jak się pani zdecydowała, że zawsze chciała z dziećmi mieć do czynienia. Czy w takim codziennym funkcjonowaniu, bo to wydaje mi się jest bardzo i kluczowe i myślę interesujące dla naszych słuchaczy, czy problemy takie jak mają dzieci, nastolatki też się pojawiają? I jak wy sobie wtedy radzicie? Jak pani sobie z tym radzi?
2: Problemy pojawiają się różne, chociaż ja mam naprawdę fajnych nastolatków i muszę ich pochwalić, niech słyszą, bo są naprawdę wspaniałe, ale bywało różnie. Także ja jakoś zawsze miałam dobry kontakt z dziećmi i nawet te, które się usamodzielniły, utrzymuję z nimi kontakt do tej pory. Przyjeżdżają na święta, odwiedzają się, jak jestem w Warszawie, to się spotykamy. Jestem dla nich, dla jednej z moich podopiecznych ciocią. Babcią.
1: Ciocią babcią, czyli babcią. Już są wnuki.
2: Już są wnuki oczywiście.
1: Ile wnuków?
2: Jest pani? Troje wnuków, także jestem ciocią babcią. Myślę, że takim moją otwartością, trochę poczuciem humoru, optymizmem, bo ja jestem optymistką, także ja idę tak przez świat, przez życie po prostu z optymizmem, szukam zawsze dobrych stron, pozytywów. I staram się przekazać to też dzieciom, tak na co dzień. Czasem jest ciężko, trudno, ale próbuję jakąś okrężną drogą gdzieś, w każdym razie, żeby dotarły. I też mam fajnie, bo jak przyjeżdżają moje podopieczne, które się usamodzielniły, to też te, które są w domu, czekają na nie. Chcą słuchać tych opowieści, jak było, jak się zmieniło, jak, co się dzieje. Także to jest też dla nich takie pouczające po prostu. No i ja naprawdę się cieszę, że takie relacje są z tymi dziećmi, z tą młodzieżą, z tymi dorosłymi. I oby tak było dalej.
1: Czyli można powiedzieć, że więzi rodzinne pomimo braku więzi biologicznych.
2: Oczywiście.
1: Występują.
2: Zdarzają się i ja jestem tego żywym przykładem.
1: Rozumiem, że wzloty i upadki są.
2: Oczywiście, że są wzloty,
1: radości
2: upadki.
1: I smutki.
2: Bardzo dużo radości, trochę smutków, no ale mówię, ja jestem optymistką, także ja to biorę na klatę i daję radę. Poza tym mam jeszcze, jest pomoc osób w biurze, osoby wspierające, także jakoś sobie radzimy i szukamy zawsze dobrego rozwiązania, aby było dobrze dla dziecka i dla dzieci.
1: Czy ma pani jakąś taki moment, może sytuację, kiedy chciała pani zrezygnować z tej działalności i nie wiem, powiedzieć, że nie dam dużej rady, tak? Z różnych powodów, może psychicznie, nie wiem, fizycznie było to zbyt dużym obciążeniem.
2: U mnie nie było takiej myśli, powiem szczerze.
1: 19 lat, no to
2: 19
1: jest
2: lat plus mówię, 4 lata jeszcze.
1: A to też jest pani praca, tak?
2: Tak, tak. Także nie wiem, ja jakoś tak po prostu tak funkcjonuję. No jestem, mówię, optymistką, to mi daje dużo takiego powera. No i cieszę się ze wszystkich takich, nawet takich najdrobniejszych takich rzeczy, które dzieci sobie dają radę po prostu z czymś. A nie dawały, a dają. Widzę postępy. No to po prostu to cieszy mnie niesamowicie.
1: Jak sobie poradzić wtedy, kiedy podopieczni przeżywają swoje traumy, tak? Różne doświadczenia gdzieś przerabiają wewnętrznie, kiedy oni mają jakiś gorszy moment.
2: Czy u mnie dzieci naprawdę mają takie, są takie momenty oczywiście i to dosyć często, ale one chcą rozmawiać. często są, chcą rozmawiać, czasami widzę, że nie chcą, no to czekam na odpowiedni moment. I najczęściej to jest tak właśnie pod wieczór, przychodzą, pytają się najpierw, ciociu, jak cioci minął dzień? No, ja że tak powiem, pytam się ich za chwilę, a jak u was, prawda? Czy u ciebie? Co fajnego? Co się stało? Także próbuję, jak nie da się tak po prostu wprost, to szukam innego rozwiązania. I często to zdaję egzamin.
1: Mam pytanie do pani w studio i też do pani Sylwii Renosik z Fundacji Gajusz i z Ośrodka Proadopcyjnego Tuli Luli. Jak wy, drogie panie, mając już też duże doświadczenie, podchodzicie do rodziców, tych potencjalnych rodziców zastępczych? Jak ich można do tego zachęcić? Jak można im pokazać, że to może być właśnie miejsce dla nich?
3: Myślę sobie, że to może być bardzo satysfakcjonujące i takie wyjątkowe doświadczenie i sposób na życie. Natomiast też nie ma co zachęcać na siłę. Pewnie to rodzicielstwo zastępcze nie jest drogą dla każdej osoby, bo rzeczywiście trzeba mieć w sobie dużo cierpliwości. Może być tak, że te postępy dzieci nie będą rosły w tempie geometrycznym, więc jeśli ktoś cierpliwości nie ma, to może być dla niego za wolno. Więc na pewno jest ważne to, żeby też rozpoznać trochę swoje możliwości, swoje predyspozycje, ale jest na to czas w tym procesie, między innymi na szkoleniach, więc można się przyjrzeć temu, jakie mam kompetencje, jakie mam mocne strony, co jeszcze muszę rozwinąć, a jakie są moje wyzwania, a jak sobie z tym radzę, a może jeżeli jesteśmy małżeństwem, może partner czy partnerka tutaj lepiej sobie w tych kwestiach radzi, jesteśmy sobie się w stanie uzupełniać, nie? A może mogę coś zrobić, żeby się rozwinąć. No, są takie osoby, które w trakcie rekrutacji przerywają i to też jest okej, i my się nie obrażamy i zapraszamy, żeby jeszcze pomyśleć, może wrócić do nas później. Są takie osoby, które decydują się, że okej, może jednak adopcja to jest droga dla mnie, bo może to być, jakby jestem gotowy na więź, ale chcę, żeby ta więź była na pewno na zawsze, nie? Więc różne tutaj mogą być drogi. No nie każdy musi zostać rodzicem SOS, bo żeby zostać rodzicem MSOS tak na dzisiaj, no to trzeba się jednak przeprowadzić do wioski dziecięcej i objąć opieką tą czwórkę, piątkę dzieci, ale może ktoś będzie chciał zostać rodzicem zastępczym dla jednego, a może ktoś będzie chciał adopcyjnym. Masa dzieci potrzebuje rodzica teraz i niezależnie od tego, jaką formę wybierze, to może pomóc dzieciakom.
1: Pani dyrektor, do pani Sylwii Renosik się zwracam. Jak państwo podchodzą, jak państwo w ogóle rozmawiają z takimi kandydatami czy potencjalnymi rodzicami zastępczymi? Może u pani takie historie, które najbardziej gdzieś poruszyły serce?
4: To znaczy, my przedstawiamy kandydatom też takie oczekiwania i formalne, i też wobec dziecka, jak najbardziej optymalnie, jak najłagodniej zrobić ten okres przejścia z naszego ośrodka już do rodziny zastępczej, ale też powiem to, o czym Ola wspominała, że jeżeli u kogoś zakiełkowała może taka myśl, a może to dla mnie, to warto spróbować, warto zgłosić się do organizatora pieczy zastępczej. Takie szkolenia, spotkania nie są zobowiązujące. Na każdym etapie można się wycofać, można w przyszłości wrócić. Nawet ostatnio rozmawiałam właśnie z jedną kandydatką na mamę zastępczą, która rozmawiała z nami dokładnie rok temu w sprawie konkretnego malucha i zadzwoniła dokładnie tydzień temu i powiedziała, że oni są już gotowi z mężem na dalsze rozmowy i na przyjęcie dziecka. Więc czasami jest potrzebny ten okres wyczekiwania, przecież jednak ciąża też trwa 9 miesięcy, więc ten okres, ten czas bywa sprzymierzeńcem.
1: A kiedy w takiej rodzinie zastępczej pojawi się dziecko biologiczne, to co wtedy? Czy to zmienia jakby, nie wiem, sytuację? Czy mieliście do czynienia z takimi sytuacjami, że ktoś właśnie był taką rodziną zastępczą, ale też, no, lata lecą, czas płynie i pojawiły się dzieci biologiczne, których na przykład wcześniej nie było?
4: Nie, to ja, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia z ośrodka, to nie mieliśmy takiej sytuacji. Mieliśmy doświadczenia, że po prostu w rodzinie było dziecko biologiczne i rodzina zdecydowała, że w związku z tym, że ich dziecko jest zdrowe, miało wszystko, to chcą podzielić się tym szczęściem i miłością z jeszcze jednym maluchem.
1: Tutaj, czy w SOS Wioskach Dziecięcych była jakaś taka historia?
3: Jeszcze tak nie było, żeby się nowe dziecko urodziło, ale czekamy, bo też z radością je powitamy. Natomiast myślę sobie, że dziecko, które się urodzi w tej rodzinie, w której już funkcjonuje dziecko, które jest w pieczy, no przyjmuje tę rzeczywistość taką, jaka ona jest i staje się po prostu młodszym rodzeństwem tamtych i ta rodzina jest po prostu większa, a miłość się da podzielić.
1: Miłość się mnoży, tak jest. Jeżeli ktoś chciałby się zgłosić, bo tu już też zaczęła o tym mówić pani dyrektor, gdzie można się zgłosić? Do kogo? Czy przez internet jakieś informacje szukać?
3: Jeżeli chodzi o wioski dziecięce, to my zachęcamy, żeby zajrzeć na stronę wioski.sos.org i poszukać sobie zakładki Rodzic SOS i tam są wszystkie formy, jakie są możliwe zgłoszenia się do nas, albo telefon, albo e-mail umieszczone. Można przeczytać sobie taki informator i zapoznać się ze wstępnymi informacjami. Także jeżeli jako Rodzic SOS, to zapraszam najpierw na stronę, a potem zadzwonienie do nas.
1: U państwa, pani dyrektor?
4: Mhm. Oczywiście serdecznie zapraszamy do kontaktu. Też co jakiś czas Fundacja GOA już informuje na swoich profilach o tym, że poszukuje rodziny zastępczej dla konkretnego malucha. Również jest dokładny opis, z jakimi wyzwaniami zmaga się maluch. Natomiast też można napisać rodzina zastępcza @gajusz.org.pl.
1: Czy oprócz tego, co już też padło wielokrotnie podczas rozmowy, że potrzeba większej liczby tych rodzin zastępczych, są jeszcze jakieś inne wyzwania, palące potrzeby dotyczące pieczy zastępczej?
3: Myślę sobie, że na część wyzwań próbuje tutaj odpowiedzieć Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, które przygotowuje nowelizację tej ustawy, która nas obowiązuje i według której my działamy, czyli tą ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. No i tu jest takie na pewno nakierowanie na wzmocnienie tej rodzinnej pieczy zastępczej, więc myślę sobie, że tutaj to wsparcie będzie większe i no co z zadowoleniem żeśmy odnotowali, jeżeli chodzi o propozycje w tej nowelizacji, to jakiś taki priorytetowy dostęp, jeżeli chodzi o medyczne, tak, kwestie, nie? Czyli gdzieś priorytetowy dostęp do specjalistów. Nie wiem, jak to będzie w praktyce wyglądać, ale no jeżeli miałoby być tak, że no dzieci z pieczy zastępczej są jakoś bez kolejki, no to byłoby świetne, nie?
1: To od razu pytanie do mamy SOS. Jak wygląda taka pomoc medyczna, funkcjonowanie, tak? Bo domyślam się, że przez te 19 lat niejednokrotnie korzystała pani z dziećmi z opieki lekarskiej.
2: Tak. Korzystamy często z opieki lekarskiej. No, zdecydowana część wizyt to jest po prostu wizyty prywatne. Tutaj są pozyskiwane fundusze, no i korzystamy. Często też się czeka w kolejce na jakichś specjalistów. No, ale dzieci, wiadomo, potrzebują. Jak coś jest naprawdę na CITO, no to musimy to wszystko prywatnie załatwić. Innej opcji nie ma. Także potrzebujemy tutaj właśnie wsparcia i sponsorów tutaj, żeby darczyńców, żeby nam pomagali po prostu w tym.
1: Temat zdrowia już nawet nie mamy czasu wchodzić, ale na zakończenie przynajmniej, nie wiem, jedno zdanie od każdej z pani. Jak panie by zachęciły potencjalnych rodziców zastępczych, bo być może tacy właśnie nas teraz słuchają. Pani Aleksandro?
3: Myślę sobie, że niezależnie od wątpliwości, to jeżeli w kimś zakiełkowała taka myśl, to może to jest taki moment, żeby się dowiedzieć więcej i sobie sprawdzić, czy mógłby zostać rodzicem zastępczym albo rodzicem SOS.
1: Pani Jolanto, mamo SOS?
2: Ja zachęcam jak najbardziej i jeżeli ktoś będzie chętny, zapraszam na praktyki do Siedlec do mnie.
1: Super. I pani dyrektor. Bardzo proszę.
4: Myślę sobie, że jeżeli ktoś podczas tej audycji, słuchając naszej rozmowy, zastanowił się, a może, to jednak warto napisać, warto zadzwonić i porozmawiać, co zrobić dalej, żeby zostać rodzicem zastępczym.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Sylwia Renosik, Aleksandra Sikorska i Jolanta Olejarczyk były moimi gośćmi. Dziękuję bardzo paniom.
2: Dziękujemy.
1: A po 21:00 zapraszamy na rozmowę z księdzem Sylwestrem Berenatem o księdzu Franciszku Blachnickim i roku 2027, który będzie właśnie poświęcony księdzu Franciszkowi Blachnickiemu.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja jeszcze raz witam się z Państwem bardzo serdecznie i ze mną w studio ksiądz Sylwester Berenat. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dobry wieczór.
1: I dobry wieczór. Od razu przedstawię, bo tutaj dużo przedstawiania, dużo funkcji. Moderator diecezjalny ruchu Światło Życie w Łowiczu, dyrektor Domu Modlitwy i Formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, duszpasterz młodzieży w diecezji łowickiej i Światowych Dni Młodzieży. Nic nie pomyliłam?
2: Nie, dużo tego, było coraz mniej księży.
1: Dużo tego, coraz mniej księży, a my rozmawiamy o księdzu szczególnym, księdzu Franciszku Blachnickim. Rok 2027 został ogłoszony, tak zdecydował Senat, że będzie to rok właśnie poświęcony księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, słudze Bożemu, więźniu obozu koncentracyjnego Auschwitz, założycielu ruchu Światło Życie, twórcy krucjaty wyzwolenia człowieka, ale także jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1995 roku. No, bardzo, bardzo bogaty życiorys. Ja zacznę od takiej strony. Dlaczego ksiądz zdecydował się albo poszedł w takim kierunku, żeby właśnie prowadzić młodych ludzi w formacji ruchu Światło Życie?
2: To jest tak, że zawsze gdzieś tam na drodze naszego życia, nie tylko księży, ale w ogóle, no, stają osoby, które mogą cię zarazić czymś, jakąś pasją. No ja jako bardzo młody chłopak miałem okazję poznać takiego księdza, który raz nas zabrał w góry, drugi raz w góry. Najpierw to było takie na luzie, a potem mówi, że no jest taka grupa, która nazywa się Oaza. I to są 15-dniowe rekolekcje i to jest coś, co rzeczywiście można w to wejść. No i pojechaliśmy na takie rekolekcje i to nam się bardzo spodobało. I to była taka pierwsza fascynacja, że w ogóle pierwszym argumentem to były góry, bo pochodzę z niewielkiej wiejskiej parafii z Lubochni koło Tomasza Mazowieckiego i no po prostu cieszyłem się, że mogę wyjechać. Wiedziałem, że może być fajnie, ale nie myślałem, że aż tak głęboko. Te 15-dniowe rekolekcje no jakby zaczęły też mnie zmieniać, a potem jako ksiądz zaraz po studiach trafiłem na parafię, gdzie moim pierwszym proboszczem jest człowiek, który z Blachnickim pracował. No to jeśli mówimy jako chrześcijanie, że nie ma przypadków, to nie ma.
1: To nie ma. Ale czy tam na tych rekolekcjach podczas właśnie tego 15-owego dnia wyjazdu, to tam ksiądz odkrywał swoje powołanie kapłańskie? Czy to jeszcze nie był ten moment?
2: To jeszcze nie był ten moment. To mi się to bardzo podobało, bo to jeszcze może nie była ta dojrzałość, bo ja byłem bardzo młodym chłopakiem. Odkryłem to potem mocniej jako kleryk, kiedy kolega zaproponował, mówi, słuchaj, pojedziemy na taki konkretny stopień oazowy, już wiedziałem, co to jest oaza. I to były rekolekcje w Dursztynie, to jest pustelnia księdza Blachnickiego, niedaleko Krościenka nad Dunajcem. To są niezapomniane momenty, chociażby dlatego, że mieliśmy na przykład ograniczoną ilość wody, prądu nie było tyle, ile trzeba i tak jak trzeba, ale byli ludzie, atmosfera, i piękne widoki w górach, no i przeżycia takie głębokie, bo to przeżywaliśmy Księgę Wyjścia, Paschę, to po prostu tak dosłownie przejście przez Morze Czerwone, przechodząc przez górski strumyk i ksiądz nam to tłumaczył.

0: patrzył. Ja jako kleryk i student rozumiałem już szerzej Pismo Święte i wiedziałem, że chcę w to wejść. Wiedziałem, że to jest coś, co to mnie bardzo zmieniło.
1: Mówi ksiądz o tym, że nie ma prądu, nie ma wody, warunki raczej nie jak w luksusowym hotelu, tylko raczej jakieś takie trochę chyba prowizoryczne czy proste. Czy teraz do młodych ludzi trafia jeszcze taki sposób spędzania, nie wiem, chociażby wakacji, wolnego czasu? Czy bardziej trudno jest ich przekonać, zachęcić na takie wyjazdy? No ksiądz współpracuje z młodymi, więc ma doświadczenie i może porównać, jak to było za księdza czasów, kiedy ksiądz sam jeździł na takie rekolekcje, jak jest teraz.
0: Jest to ciekawa sprawa, to co pani mówi, dlatego że mam właśnie porównanie i patrz, wspominając Blachnickiego, od czego zaczynał. Sam był harcerzem i zaczynał od harcerstwa te rzeczy tworzyć. I dzisiaj, kiedy patrzę na przykład, a niedawno miałem kontakt na Skautów Europy, to jest bardzo fajna grupa dziewczyn, młodych chłopaków, którzy chcą zafunkcjonować w lesie, ugotować sobie coś do jedzenia na ognisku i tak dalej, i tak dalej. I ja widzę i rozmawiam z nimi, mówię, przyksiędza, nas to kręci. To jest fajne. My chcemy tak nauczyć się funkcjonować w takich właśnie warunkach. Dla mnie jest to zaskoczenie. Oczywiście jest duża grupa ludzi młodych, którzy no te warunki komfortowe też chcieliby mieć, ale Oaza uczy komplementarnie i życia w takich może troszkę trudniejszych warunkach i daje ducha. Daje ducha. I bo tu nie, tak, to też oczy otwierają ci ludzie. Kiedyś taka no, dziewczynka z szóstej klasy. Siedzimy przed ośrodkiem, rozmawiamy, a ona mówi, proszę księdza, to nieważne gdzie, ale ważne z kim i jaka jest atmosfera na oazie.
1: I bez telefonów komórkowych?
0: Tak, to jest dzisiaj trudne.
1: To jest w ogóle trudne, tak.
0: To jest trudne dla nas. Proszę sobie samemu wyłączyć telefon na 2-3 dni. Szukamy takich przestrzeni. Jest to bardzo ciekawe, gdyż 15-dniowe rekolekcje, najczęściej telefon, przynajmniej w mojej diecezji staramy się tak robić, że jest, dajmy na to tam pół godziny dziennie wieczorem, żeby porozmawiać z rodzicami i tak dalej, pierwsze 5 dni. Kolejne 5 dni w tajemnicach bolesnych, na przykład młodzi w ogóle nie mają telefonów i jest ciekawa sytuacja, to jest moje doświadczenie. Jak wchodzimy w tą trzecią piątkę, niektórzy z nich zapominają, że mieli telefon.
1: Czyli można się od tego odciąć.
0: To jest bardzo ciekawe, to jest taki detoks na telefon. Oczywiście no, też trzeba, musi to wybrzmieć, telefon nie jest czymś złym. Tylko dla nas, ludzi, którzy non-stop pracują i tak dalej, no to może być dzisiaj takie mocne i przywiązanie, a no, dla młodych też może być ucieczka. Jak chcą się od tego uwolnić, Oaza w tym pomaga.
1: Ksiądz Franciszek Blachnicki, który no, działał trochę w innych czasach i wcale niełatwiejszych, mimo że tych telefonów komórkowych wtedy nie było, tak naprawdę jego życiorys jest przebogaty. Przebogaty. Zaczęłabym od początku, ale tak naprawdę chyba ten moment pobytu w więzieniu, on jeszcze wcześniej, w czasie II wojny światowej, działał przeciwko niemieckiej okupacji i tam został aresztowany i trafił do więzienia, ale w ogóle został skazany na karę śmierci i generalnie trafił do obozu. Tam nastąpiła jego przemiana. Czy to był ten moment, że on zdecydował, że teraz całe swoje życie poświęci Bogu?
0: To jest 42 rok. Ksiądz Blachnicki jest, też to warto powiedzieć, to jest ta sama cela, której jest potem ojciec Kolbe też. W bunkrze śmierci był. Cały czas był takim buntownikiem, bo to jeszcze on dostał, karą było już Auschwitz, ale jeszcze w tym Auschwitz na tyle chciał ludziom pomagać, że jeszcze dostał dodatkową karę, więc on cały czas szedł pod prąd i w 42 roku on przeżywa swoje nawrócenie, jest cały czas młodym chłopakiem, przeżywa swoje nawrócenie takiego, spotkał gdzieś w tej celi mocno, to jest trudno słowami wytłumaczyć, Jezusa Chrystusa i wiedział, że chce od tego momentu zmienić swoje życie. I to jest absolutny początek tego, co się z Blachnickim stało, no właśnie w takich bardzo trudnych warunkach, które tam miały miejsce. Osobowo spotkał Jezusa, przeżywa swoje nawrócenie, No bo on był wcześniej buntownikiem. Takim, jak to jako młodzi, my też mieliśmy swoje takie,
1: no taki
0: nie?
1: Człowiek z krwi i kości.
0: Dokładnie, dokładnie. I to jest 42 rok, a więc to jest takie nawrócenie z wiary, bo to takie trzy miejsca bym zaznaczył. Potem jest podstawą to jest to, i potem jest takie zafascynowanie kapłaństwem, kiedy on już, bo on, ta kara została zamieniona na 10 lat więzienia, Auschwitz. W tych już czasach później stalinowskich, komunistycznych. I to był cud, to był dla niego cud, że ta kara została zamieniona, bo trzeba wiedzieć, że on w bunkrze śmierci czekał na koniec. Przeżywa swoje nawrócenie głębokie. No sam tam była, więc takie osobowe spotkanie z Jezusem, trudno tutaj gdzieś o tym mówić, bo to rzeczywiście musiało być jego bardzo osobiste. I jak to zostało zamienione na 10 lat, wiedział, że to jest cud. I on dlatego później już bardzo mocno, po pierwsze jako ksiądz szedł pod prąd w tych czasach, w których żył. I to jest to zafascynowanie kapłaństwem. I trzecim miejscem, no to jest później jako ksiądz ta pasja ewangelizacyjna. To są takie trzy miejsca, bym zaznaczył. 42 rok, nawrócenie takie z wiary. Potem jest to zaangażowanie na maksa w kapłaństwo. To dzisiaj myślę, że powinno nas, księży, na tyle, na ile tylko możliwe, no fascynować gdzieś, tak? Bo myślę, że o to chodzi, nie? Żeby gdzieś tam, w cudzysłowie to nie jest dobre słowo, ale zawodowo robić to najlepiej, nie? Jak tylko potrafimy, dla ludzi i z Bogiem, tak? I trzecia rzecz, no pasja ewangelizacyjna i tu rodzi się ruch Światło Życie.
1: Dlaczego Światło Życie? Skąd w ogóle jest ta idea? O co w tym chodzi?
0: Światło Życie. Podstawą jest Jezus Chrystus, który jest i światłem dla nas, i życiem, dla ludzi wierzących, tak? Kiedy jest paschał, w Wigilię Paschalną, a więc ta duża świeca, którą odpalamy od ogniska, więc Jezus jest światłem, jak on rozprasza mroki ciemności, kiedy wchodzi się do kościoła, więc ta świeca, taki symbol, nie? Jezus jest światłem i życiem dla nas, jest dla ludzi wierzących, tych, którzy gdzieś tam przeżywają swoją wiarę, spotkanie z Jezusem, takie żywe i prawdziwe, zmienia życie, ruch, światło i życie. Fos zoe, to z języka greckiego. Nie? I symbol taka, no, tak zwana foska, którą noszą Oazowicze, a więc ruch, światło, życie, ruch ewangelizacyjny Kościoła, ruch poświęcony Chrystusowi i oddany Maryi Niepokalanej. Też trzeba tutaj to zobaczyć, że mocno Blachnicki zawierzył to wszystko Matce Bożej.
1: No i generalnie zwraca się w kierunku ludzi młodych, tak? Bo to jest, oczywiście ruch Światło Życie to nie jest tylko skierowany i wyłącznie do młodych, zaraz też powiemy o rodzinach,
0: tak.
1: Ale on idzie w kierunku ludzi młodych. Dlaczego obrał tę grupę docelową? Co nie było proste.
0: Zaczął od harcerstwa i zaczął od ministrantów, ale on chciał pokazywać i zrobił to ludziom te takie rzeczywiście, no mocne, prawdziwe wartości, którymi sam żył i chciał je przekazywać dalej. I robił to. Młodzież w tamtym czasie miała mniej takich różnego rodzaju możliwości wyboru jakichś rzeczy, które są ciekawe, może i interesujące. Mniej tego było i jakby tutaj ksiądz Blachnicki widział taką przestrzeń, że może to robić, ale jednocześnie robił to poważnie. On młodego człowieka traktował poważnie, nie? Z jego problemami, różnymi doświadczeniami, a młodzi ludzie w tamtym czasie no, też mieli swoje konkretne problemy, tak jak i teraz, nie? Bo ja nie lubię tego stwierdzenia, że za naszych czasów to było jakoś inaczej, nie? Też byliśmy bardzo mocno podobni.
1: No na pewno i też, tak jak powiedzieliśmy, my teraz mamy swoje jakieś wyzwania i problemy, a tamte czasy też wcale nie były prostsze. Nie wydaje się, żeby były one łatwiejsze, tak? Mimo, że może tych telefonów nie było, ale czasy komunistyczne, trudne czasy, tak? Powojenne, jakiś nowy grunt, tak? Szukanie nowej ścieżki, nowej jakości. Mówił ksiądz o tych harcerzach, o ministrantach, ale finalnie skończyło się, poszło szerzej, tak? Można powiedzieć na ludzi młodych, dziewczyny, chłopaki, chłopców, dziewczęta. Czy od razu była taka idea, jak ten ruch ma funkcjonować? Czy to gdzieś się rodziło w trakcie? Czy był cały pomysł i koncepcja, jak ruch Światło Życie ma funkcjonować?
0: Ksiądz Blachnicki miał to przygotowane gdzieś w jakimś zarysie, ale był na tyle otwarty na działanie Ducha Świętego, zaczynając od dzieci, wiedział, że tego nie może zostawić i to jest pewien proces. Potem dochodzą ludzie młodzi, bo te dzieciaki no, gdzieś chciały to, musiały to zagospodarować jakoś tak, żeby dalej była ta formacja i mamy dzisiaj Oazę Dzieci Bożych. Mamy oazę młodzieżową i ja sam też widzę i to jest piękne, że pośród tych ludzi młodych pojawiają się i są związki małżeńskie, gdzie ludzie młodzi potem wchodzą w kręgi oazy rodzin domowego kościoła. I no to jest w pewnym procesie, nie? I on to wszystko tak poukładał, żeby na każdym poziomie formacji dać odpowiednie treści.
1: Tutaj stawiamy przecinek i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama. Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantor Conti.pl.
4: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja rozmawiam z księdzem Sylwestrem Bernatem o księdzu Franciszku Blachnickim. 6 maja Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. W przyszłym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę śmierci, dokładnie 27 lutego 2027 roku. Rozmawialiśmy o samej idei ruchu Światło-Życie, FOS ZOE, Światło-Życie. Ruch Światło-Życie, który głównie skoncentrowany czy zaadresowany został do ludzi młodych. Ksiądz Blachnicki widział taką potrzebę, że trzeba skierować swój przekaz do ludzi młodych i ich zagospodarować, ale to poszło dalej. Poszło dalej i poszło też na domowy kościół. Czy to jest inicjatywa, która się wytworzyła w międzyczasie? Skąd ta potrzeba tego domowego kościoła?
2: Jeszcze się pojawia siostra Skudro, która też animowała te rzeczy, działała razem z księdzem Blachnickim. Natomiast no właśnie ksiądz Franciszek Blachnicki jest przykładem człowieka, który jest otwarty cały czas na działanie Ducha Świętego. Jasne, że mógł zostać na poziomie pracy z dziećmi i z młodzieżą, ale widząc potrzebę tego, żeby dać dalej to rodzinom, stara się to zrobić i domowy kościół dzisiaj bardzo mocno się rozwija. Domowy kościół dzisiaj znajduje się i rodziny domowego kościoła także w wielu przestrzeniach społecznych. To są ludzie, którzy dzisiaj w wielu miejscach, także i w naszym kraju też no, pełnią różne funkcje społeczne, ale oni wyrośli z tego ruchu. I tak jak pani powiedziała, 40 lat mija, to w kościele nie jest dużo. Ale ci ludzie, kiedy byli dziećmi, przeszli całą formację i młodzieżową i teraz są w domowym kościele, bardzo sobie to cenią i myślę, że mocno idą w tym kierunku i modlą się, żeby jako dojrzali ludzie, którzy też decydują o wielu rzeczach w naszym społeczeństwie, chcą, żeby na przykład odbyła się beatyfikacja, dlatego, że dostali bardzo dobrą formację i to jest dla całych rodzin, bo to jest bardzo ważne, że nie tylko, że mąż ma spotkanie, czy żona ma spotkanie o jakiejś innej godzinie razem. Kręgi domowego kościoła spotykają się razem we wspólnocie, nawet i z dziećmi. Ksiądz Blachnicki to bardzo ładnie rozpracował, przygotował. Są konspekty do tego na poziomie rodzin i w tym momencie naprawdę no, i zachęta, i można z tego korzystać. To są bardzo takie spotkania, bym powiedział, spokojne, nie? To nie jest tak dziś mocno emocjonalne, że nie wiem, potrzeba śpiewać i tańczyć, aż tego tak tam nie ma. Jest to spotkanie z Jezusem w Piśmie Świętym i z drugim człowiekiem dzielenie się życiem. Jeśli krąg się spotyka i Blachnicki tak to opracował, no to jest dzielenie się takie, co u ciebie słychać, nie? Jak ty przeżyłeś ostatni miesiąc. Samo to jest ubogacające, do tego dochodzą konkretne fragmenty Pisma Świętego, dziesiątka różańca i podsumowanie. I na przykład ksiądz, który odpowiedzialny jest za krąg domowego kościoła, tak to ksiądz Blachnicki ułożył, jest w tym kręgu, uczestniczy, towarzyszy, ale nic jakby nie sugeruje, nie narzuca, nie proponuje. Dba o to, żeby to było teologicznie poprawne. Jeśli są jakieś pytania osób świeckich i tak dalej. A więc no, to jest komplementarny ruch i on jest żywy dzisiaj. Myślę, że dlatego może tu Senat troszeczkę nad tym się pochylił też, widząc pewne takie walory też tego naszego ruchu Światło-Życie. No ale chodzi o Blachnickiego tutaj, że on rzeczywiście jako człowiek był wyjątkowy. On przeczytał sobór, powiedzieć można odważnie, chyba że wyprzedził go. On wyprzedził Sobór Watykański II.
1: Wyjście do świeckiego, do tego wiernego, tak? Do tego, który jest częścią tego kościoła. Mówi ksiądz o tym ruchu domowego kościoła, o kręgach, o tym, że on jest żywy dzisiaj. Czy widać różnicę, że no, za czasów, kiedy ksiądz zaczynał, a o tym mówiliśmy i też jeździł na takie oazy młodzieżowe, teraz widzimy, że jest, no nie wiem, spadek, tak, tego zainteresowania, że młodzi, mając tyle też różnych innych przecież konkurencyjnych, tak, sposobów spędzania wieczorów, bo to głównie piątkowe wieczory, czy ewentualnie jakieś inne dni są na to dedykowane, na takie spotkania oazowe. Czy to jeszcze żyje w parafiach, w ogóle w Polsce?
2: Są takie regiony w Polsce, że bardzo mocno żyje i się rozwija. Ja jestem z diecezji łowickiej tu w centralnej Polsce i jest to w naszej diecezji bardzo żywe. Akurat wczoraj zakończyliśmy weekendową oazę modlitwy dla dzieci.
1: Dla dzieci.
2: To są takie spotkania weekendowe, czy dla dzieci, czy dla młodzieży i rodziny mamy za tydzień spotkanie, gdzie jest no właśnie wspólna modlitwa, wspólna zabawa, spotkanie z Pismem Świętym, spotkanie w grupach, bo jeszcze to trzeba powiedzieć, że ruch, światło, życie żyje też w tych małych grupach dzielenia, tak dziecięcych, jak i młodzieżowych. I czy nas jest więcej, czy mniej? Mniej jest w ogóle dzieci, mniej jest młodzieży. Widzimy, co się dzieje w kościele też, że no jest troszeczkę mniej ludzi, którzy chodzą do kościoła, ale tu też chcę odważnie powiedzieć z takim no, komplementem też dla tych, którzy chodzą i żywo uczestniczą i deklarują się, że oni naprawdę wyrywają się z takiego przyzwyczajenia, prawda, no tylko tak raz na czas przyjść do kościoła, że chcą tą wiarę pogłębić. Jeśli chłopiec, gramy w piłkę z dziećmi, animatorzy, my gramy i 9-letni chłopiec

0: mniejsza grupa tych osób, czy młodych, czy dzieci, ale nie wiem, no się tutaj może nikt nie obrazi, ale jacyś tacy wyjątkowi oni się stają, ci co tak na serio, no bo gdzie dziewięciolatek chce adorować Pana Jezusa? I to się potem dzieje wieczorem, że jest modlitwa i teraz uwaga, jest adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. Mówimy, ja mówię o dzieciach po pierwszej komunii świętej w kaplicy. To jest moje doświadczenie z kaplicy seminaryjnej w Łowiczu, gdzie z rodzicami bierzemy udział w takiej oazie modlitwy i to jest ogromne zaskoczenie.
1: 9-letni chłopiec, tak. No, dzieci w tym wieku są bardzo energiczne, żywiołowe i raczej cisza to nie jest ulubionym stanem w wieku 9 lat, ale mówiliśmy o tych miejscach w Polsce. Śląsk. Rybnik, ksiądz Franciszek Blachnicki, który pochodził z Rybnika, tam ruch Światło-Życie bardzo, bardzo intensywnie działał, w ogóle na Śląsku. To jest chyba takie epicentrum,
0: tak,
1: Rybnik, z którego się wszystko jakby zaczęło, tam się wszystko zaczęło.
0: Katowice, Śląsk, Kraków, całe południe, Tarnów, okolice Krościenka nad Dunajcem, Krościenko, całe centrum. No to tak jak u nas tu w centralnej Polsce, czy na północy, tam kilkadziesiąt, no może razem kilkaset osób jeździ na te rekolekcje dłuższe, to tam naprawdę to jeszcze idzie w tysiące, nie? Wyjazdów rekolekcyjnych i księża, moderatorzy diecezjalni, jak mamy swoje spotkania. Ja nawet się nie śmiem porównywać, jesteśmy niedużą diecezją, w centralnej Polsce to jest troszeczkę inaczej, ale rzeczywiście to południe no żyje oazami i w parafiach to się dzieje i to nie umrze. Blachnicki będzie żywy dla wielu oazowiczów. On po prostu jest błogosławionym świętym księdzem.
1: No, proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1995 roku, więc czekamy, co tu dalej się wydarzy, ale krucjata wyzwolenia człowieka to bardzo ważny punkt, bardzo ważny moment, który też pojawił się w całej działalności księdza Blachnickiego. Dlaczego promocja abstynencji i walka z uzależnieniami właśnie poprzez krucjatę? Dlaczego taki ruch?
0: Już będzie odpowiedź, jest, tylko taki tutaj malutki wstęp. Najpierw była krucjata wstrzemięźliwości i to jest 1957 rok, to są no, bardzo trudne czasy. To zostaje zamknięte w 60 roku przez Służbę Bezpieczeństwa i potem ksiądz Blachnicki w 78 roku, wiemy, że to jest ważny rok dla Polski i dla świata. Jan Paweł II, Karol Wojtyła zostaje papieżem i jakby to był taki ogromny impuls do tego, żeby po słowach nie lękajcie się Ojca Świętego, Blachnicki na nowo odżyła w nim ta chęć powrotu do krucjaty i tego, żeby rzeczywiście dalej ją tworzyć i robić. Tutaj tego nie można tylko zawężać do alkoholu. Ja bym to chciał szerzej troszkę powiedzieć. Oczywiście inicjatywa i inicjacja pierwsza była taka, no, że kiedy naród by był po prostu pijany, Blachnicki to widział, nie, że no, łatwo jest kierować pijanym narodem, że tak powiem. Nie, może nie cały, no, ale były takie przestrzenie, że on to widział i był taki impuls, żeby po prostu prowadzić trzeźwe życie w wolności. Ale takie główne cele i założenia krucjaty to jest no przede wszystkim taka troska o godność człowieka, odkrywanie wartości właśnie tego dziecka Bożego, obrona przed takim zniewoleniem, jakim może być także i dzisiaj, wtedy na pewno alkohol, narkotyki czy jakieś inne nałogi społeczne. Druga taka rzecz to jest uwalnianie z lęku i kłamstwa, a więc pomoc przy zwyciężaniu takich wewnętrznych lęków, budowanie relacji międzyludzkich w oparciu o taką prawdę i miłość. To niech też to wybrzmi, o prawdę i miłość. Kolejna tutaj rzecz związana z krucjatą i taki cel, a więc budowanie kultury trzeźwości, jakby no, zmienianie tej mentalności społecznej, promowanie obyczajów, w tym właśnie organizowanie uroczystości bezalkoholowych, spotkań towarzyskich, całkowicie wolnych od alkoholu. No, to jest ciekawe, bo ja na przykład dzisiaj widzę, że pośród młodych też w wielu miejscach no, piwo bezalkoholowe jest modne.
1: No w ogóle nie? Teraz trochę.
0: To jest ciekawe.
1: Idziemy w takim kierunku, może szerzej, oby dalej, tak, żeby właśnie nie promować tego alkoholu, nie spotykać

0: spotykać się przy alkoholu i coraz częściej młodzi ludzie wychodzą z taką inicjatywą, może to jest ten kierunek, że chcę pójść.
1: No tak, i tutaj jeszcze, bo te cele, ale jeszcze jeden ostatni, to właśnie jest, jeśli chodzi o krucjatę, ewangelizacja i pomoc taka duchowa, krzewienie wiary, tworzenie wspólnoty, jakby wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin. I proszę zobaczyć, no akurat mam okazję u siebie w seminarium, w domu modlitwy, raz w tygodniu przychodzą ludzie uzależnieni na spotkanie. Jak tylko mogę, to biorę z nimi w tym udział. Różny jest ich poziom wiary, różne jest zaangażowanie w Kościół. Ja w ogóle tego nie oceniam, bo przyjmujemy wszystkich. Natomiast na tym spotkaniu jest modlitwa. Jest krótka modlitwa. Jakby wielu z nich, myślę, że może niekoniecznie gdzieś tam chodzi do kościoła, ale to właśnie tutaj nie znaczy, że trzeba teraz to jakoś nie wiadomo jak interpretować. Bardzo dobrzy ludzie, którzy starają się żyć no właśnie w trzeźwości, ale oparte to jest na krótkiej modlitwie. Ja byłem zaskoczony.
0: Tutaj musimy na chwilę postawić przecinek i po przerwie kontynuujemy naszą rozmowę.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: ofertę studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio ksiądz Sylwester Bernat, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w Łowiczu, dyrektor Domu Modlitwy i Formacji Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu i duszpasterz młodzieży w diecezji łowickiej Światowych Dni Młodzieży. Rozmawiamy o księdzu Franciszku Blachnickim. Przechodzimy krok po kroku jego działalność, omawiamy jego życiorys, krucjata wyzwolenia człowieka, o której już wspominaliśmy, do czego ona służyła, o co w tym chodziło, ale de facto to, co też ksiądz zaznaczył, głównym celem nie było tylko przeciwstawienie się, czy walka z nałogiem, z alkoholizmem, tak, z piciem alkoholu, ale tak naprawdę ksiądz Blachnicki widział szerzej, że społeczeństwo, które jest zniewolone, które jest osłabione, jest dużo bardziej łatwe do sterowania. I to chyba było czymś, na co władze komunistyczne zwróciły uwagę, plus fenomen, że ci młodzi ludzie ciągnęli za Blachnickim.
2: No mamy do czynienia z człowiekiem, no w tym przypadku tutaj księdzem, który w tamtym czasie pociągnął tysiące młodych ludzi za sobą. No wiemy, jaka to jest sytuacja u nas w Polsce, patrząc historycznie, no to nie mogło to być niezauważone. Nie mogło to być gdzieś niewidziane przez tych, którzy w tamtym czasie gdzieś tam mieli władzę, że ten człowiek pociągnął za sobą tyle ludzi, no i tu była ich i ciekawość, i sprawdzanie, co on tam z nimi robi, jak to wygląda. Ja tu jeszcze się ośmielę, bo tak jadąc do studia sobie myślałem, że to jest czas, kiedy polski kościół ma czterech ludzi, którzy rzeczywiście, ja tu chcę porównać ich tu razem, to jest ksiądz Franciszek Blachnicki, o nim dzisiaj rozmawiamy i dobrze, to jest ksiądz Jerzy Popiełuszko, to jest kardynał Wyszyński i to jest Karol Wojtyła. I mówimy o czterech osobach, którzy absolutnie pociągnęli Kościół tutaj, którzy są charyzmatyczni, którzy rzeczywiście no, na tamten czas idą pod prąd, ale no też ksiądz Blachnicki tutaj jakby wychodzi na czoło człowieka, który zgromadził młodzież, bo jeszcze to tutaj powiedzieć. Karol Wojtyła jako Jan Paweł II, zainspirowany ruchem Światło-Życie i Blachnickim, tworzy Światowe Dni Młodzieży. Bo tu jest podstawa. Jeśli mówimy, ja myślę o Światowych Dniach Młodzieży, przygotowywaliśmy Kraków w 2016 roku i podstawą jest to, co zrobił ksiądz Blachnicki z młodzieżą. Wojtyła widział, jak młodzież przyjeżdżała na Dni Wspólnoty i zaprosił do Rzymu młodych ze świata. I tak się zaczęły Światowe Dni Młodzieży. To jest podstawa organizowania tych spotkań przez Jana Pawła II. I gdyby nie Blachnicki, odważnie będzie, może nie byłoby Światowych Dni Młodzieży.
1: Może nie byłoby Światowych Dni Młodzieży, a później tego tekstu, że szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie w dniu, kiedy Karol Wojtyła i Jan Paweł II, już wtedy ojciec święty Jan Paweł II odchodził do domu ojca. Chyba wszyscy to pamiętają, a myślę, że przynajmniej wielu z nas to.
2: Nasze wtedy pokolenie na pewno.
1: Śledziły to oczy całego świata, tak. Jeśli tak możemy powiedzieć, i przez wszystkie środki komunikacji, masowego przekazu, bardzo, bardzo, bardzo szeroko. Natomiast faktycznie to wyjście do młodych, bo tam jest wszystko. Jeśli nie będziemy mieli przy sobie, jeśli nie będziemy mieli przekazu do ludzi młodych, no to też nie pójdziemy dalej i też mówimy o przekazie tutaj w kościele. Patrząc na życie i działalność księdza Blachnickiego, on nie toczył jakiejś takiej bezpośredniej, nawet nie wiem czy pośredniej, no ale pośredniej może tak właśnie, walki z ustrojem komunistycznym, ale komuniści, ustrój komunistyczny, myślę, że mieli go na celowniku. I tutaj przyglądając się temu, co dla nich, myślę o takiej bardziej szerzej walce z Kościołem, mogło być niebezpieczne, to, że on gromadził tych młodych, to już tutaj padło, tak? Że ci młodzi go posłuchali i co dalej, tak? Co dalej, gdzie oni pójdą?
2: Tak, on wiedział, że jakby to trzeba zagospodarować, ale no wiadomo, że wiązał ich z Kościołem i z Chrystusem, ale myślał mocno o Polsce, żeby tworzyć elit, nie? W takim sensie, no, żeby to też dobrze rozumieć, elity, które, mówimy tutaj o ludziach, którzy no, chcą żyć prawdą, głoszą tą prawdę, no bo ksiądz Blachnicki jest człowiekiem wiary konsekwentnej, to znaczy jest takim przykładem dla nas, myślę, że dla wielu, nie? To jest taki przykład no, wartości chrześcijańskich w codzienności. Ja myślę, że to ich pociągało też, nie? Że to, co przeżywamy na spotkaniu modlitewnym, to, co on im mówił, to, jakim on to przekazywał, te wszystkie konspekty, o których przed chwilą to mówiliśmy, że jeśli w codzienności oni mieli spotkania z różnymi ludźmi, no to też tak żyli. To nie były dwie osoby, tylko cały czas ta sama. Ta sama na modlitwie, młoda osoba, i ta sama w relacji z tobą, ze mną. Mówienie prawdy, życzliwości, dobra. To wypływało z tego, co Blachnicki przekazywał. I to ich pociągało, że ktoś mi ostatnio mówi, że no bo oaza to jest taka przestrzeń, gdzie ja się dobrze czuję, czuję się bezpiecznie. Bo modlimy się razem, śpiewamy razem, staramy się nie kłócić, staramy się mówić sobie prawdę. To nie, ja tu nie mówię, że wszyscy są święci, absolutnie, żeby tego też tak nie, bo to jesteśmy słabymi, grzesznymi ludźmi. Natomiast no, to jest jakieś, i Blachnicki chciał to robić, nie? I pokazywał, że to ma ogromną wartość. Dlatego to pociągało ludzi.
1: I autentyzm na pewno. Teoria wyzwolenia. Na tak. Czym to polegało, tak?
2: No to takim...
1: Co tutaj Blachnicki chciał przez to, nie wiem, przekazać?
2: Kluczową rzeczą to tu mamy... Jest książka też i cały ten program Prawda, Krzyż, Wyzwolenie. A więc takie no, prawdziwe wyzwolenie z grzechu, lęku i jakby takie wyrwanie z tego zniewolenia społecznego. Tu mówimy, mocno on mówił o komunizmie, że to jest możliwe tylko przez życie Ewangelią. Czystą Ewangelią, prawdziwą Ewangelią, nie? A więc tu mamy uwolnienie od lęku, kłamstwa. Prawda, no, że on mówił, że największym takim wrogiem moim, naszym, twoim może być strach. W tej teorii całej wyzwolenia. I jakby, że Kościół powinien uczyć takiej odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej. Tu jest cała ta teoria wyzwolenia. I ewangelizacja jest fundamentem wolności, wolności osoby ludzkiej właśnie. Wiąże się to z jakimś takim no, rozumnością, zdolnością do dialogu z Bogiem. I dochodził tutaj do tego finału, jakim właśnie on był sam przykładem wiary konsekwentnej. Często Blachnicki, ksiądz Blachnicki, człowiek wiary konsekwentnej. To jest jakby klucz i finał tej całej teorii wyzwolenia, że on po prostu cały czas tym żył, 24 godziny na dobę, jest nie do zastąpienia. Ksiądz Blachnicki w swoim działaniu i tu jest wyjątkowy, nie? A więc cała ta teoria wyzwolenia, no to właśnie w tym kluczu prawdy, krzyża i wyzwolenia, nie? Że to prawdziwe dobro, takie czyste, prawdziwe dobro, Ewangelia, no to musi kosztować. Kosztowało wtedy i kosztuje nas teraz też, nie? Bycie takim człowiekiem prawdziwym na 100%. To nie jest łatwe, bo Kościół to Kościół założył Jezus Chrystus, Kościół jest święty, ale tworzą go grzeszni ludzie, ty i ja.
1: No i jego też to kosztowało. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie mógł wrócić do Polski, działał we Włoszech, w Reven, ale głównie w Karlsbergu. No i nie mógł wrócić do kraju. Też wiemy, no takie są podawane informacje, że został otruty, tak to przynajmniej wynika ze śledztw prowadzonych przez IPN i to też pokazuje, że no do końca no, był niewygodny, tak? W jakim sensie? Był na pewno inwigilowany, śledzony, sprawdzany, co robi, jak podąża, jakie działania podejmuje.
2: Tak, i w tym Karlsbergu został tam. Kończy swoje życie. IPN mówi nam jak dzisiaj, jak to się stało, są takie możliwości i to zostaje sprawdzone. Natomiast nigdy nie zapomniał o Polsce, nigdy nie zapomniał o tym, co tu w Polsce robił, bo dopiero ciało później zostało sprowadzone do Krościenka nad Dunajcem, a więc już za życia do kraju nie wraca. Ale on już wtedy, jak do Karlsbergu pojechał, no to ludzie w Polsce zostali przez niego wychowani. I mówimy na przykład, tu trzeba wspomnieć też o jego następcy, który już był aktywny, kiedy Blachnicki jest w Karlsbergu, ksiądz Danielski, pochowany w Warszawie na Powązkach, który był drugim moderatorem generalnym, który liturgistą był, to wszystko też jakoś tak dalej prowadził tak jak trzeba. I takich księży już tu w Polsce Blachnicki sobie wychował, no, o podobnym charyzmacie, dlatego to wszystko, co tam robił i kierował z Karlsbergu, przez listy, tak jak mógł na tamten czas, ruch żył. Ruch żył i Blachnicki żył tym ruchem do samego końca. Trzeba też wspomnieć o, no ja to na nie mówię siostry, nie one, to mówimy o dziewczynach, kobietach, które stworzyły Instytut Maryi Niepokalanej, młodzież mówi siostry blachniczanki, no to tak potocznie, prawda, które pani Dorota Seweryn, która dzisiaj żyje w Krościenku, jest przed przyjazdem tutaj, rozmawiałem z nią, świadek księdza Blachnickiego, była bezpośrednio z nim, żyje, jest, mieszka i oni pomagali. Oni bardzo mocno pomagali w tej różnej działalności trudnej, bo z Niemiec, z zagranicy do Polski, żeby te informacje przepływały, sprowadzenie Pism Świętych dla młodzieży. Blachnicki do końca życia poświęcił swoje całe życie Kościołowi, ruchowi Światło Życie.
1: Jak ksiądz widzi teraz ten czas, który przeżywamy, w którym jesteśmy i wpływ księdza Blachnickiego. Czy co my byśmy mogli zaczerpnąć do naszego kościoła, do naszego życia z księdza Blachnickiego?
2: No też taka myśl. W diecezjach teraz odbywają się synody, nie? W łowickiej diecezji, w innych diecezjach. Ruch Światło Życie to tak jakby nieustannie trwał synod. Spotkania, rozmowy i to jest idealny przykład takiej pracy ze świeckimi w kościele, że ci świeccy są bardzo potrzebni, konieczni i oni pewne rzeczy aranżują. Natomiast no myślę, że ksiądz Blachnicki sam i ta idea jest wielką inspiracją. Przede wszystkim tak po ludzku, no to konsekwencji w działaniu. Bycia do końca oddany temu, w kogo wierzył w Jezusa Chrystusa do samego końca. Ten człowiek wiary konsekwentnej, bycie dla drugiego człowieka, też spalanie się dla drugiego człowieka, pokazywanie Chrystusa, no jest apostołem. Apostołem Jezusa Chrystusa tutaj w tych wszystkich przestrzeniach. My możemy się od Niego wiele nauczyć. Dzisiaj uczymy się no, takiego właśnie bliskości z Bogiem, ale też pokazywania wartości drugiemu człowiekowi, nie? Bez lęku, odważnie, żeby się też tego nie bać. Myślę, że człowiek bez lęku.
1: Ksiądz jest dyrektorem Domu Modlitwy i Formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. Na co dzień współpracuje z młodzieżą. Czego młodzi najbardziej teraz potrzebują? Co jest ich palącą potrzebą? Jak z nimi rozmawiać?
2: Wysłuchania. Przede wszystkim wysłuchania. Przyjęcia tego, co w danym momencie mówią. Zaakceptowania i potraktowania poważnie tego, co przeżywają, ich problemów, które są. To nie jest dla nas łatwe, bo szybko się pokolenia zmieniają, ale jeśli staniemy na wysokości zadania i wysłuchamy tego, co mówią z tymi swoimi problemami, doświadczeniami i widzą, że to jest potraktowane na serio, takiego bycia z nimi, no to już jest jakaś przestrzeń do tego, żeby może w przyszłości pójść dalej, czy w jednym, drugim spotkaniu formacyjnym, ale to też nie chodzi o to, żeby tu na siłę kogoś nawracać. Po prostu bycia z nimi, nie? Mają takie doświadczenie młodzi, że dużo jest wokół tego świata wirtualnego. I jeśli jest drugi człowiek, który z nimi rozmawia i traktuje ich poważnie i słucha ich, to dla nich jest już bardzo dużo. A więc takiego, no chcą być wysłuchani.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Sylwester Bernat był moim Państwa gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, szczęść Boże i dobranoc.
1: I dobranoc, a my zapraszamy jeszcze po 23:00 dla tych, którzy nie będą spali, na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj gościem będzie ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wyprawy i autor książki Arka Noego Odnaleziona. Ja już kłaniam się, życzę Państwu spokojnej nocy. Magdalena Szefernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Nocne światła.
1: Dokładnie 3 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Kłaniam się nisko. Po weekendowej przerwie spotykamy się ponownie w Nocnych Światłach. Tym razem po raz 2054. Nocne Światło od poniedziałku do czwartku, od blisko 13 lat. Możecie nas Państwo odbierać właśnie w tym przedziale i o tej porze. I tyle przez tyle dni w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku, jak powiedziałem, na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju. Można nas słuchać przez radio na całym świecie, przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebooku, jak zawsze, miejsce na refleksje, komentarze, myśli, pytania. Tam, gdzie zwykle, pod pierwszym postem od góry, na fanpage'u Radia Plus. Dzisiaj zapraszam Państwa do kolejnej wielkiej wyprawy. Tym razem będzie to wyprawa poszukiwaczy zaginionej Arki aż na górę Ararat, na biblijną górę. Dzisiaj będzie z nami Państwo i mój gość, uczestnik wyprawy na tę górę, na górę Ararat, kapłan archidiecezji łódzkiej, proboszcz parafii nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Konstantynowie Srebrnej, filozof, wykładowca akademicki, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi, publicysta, autor książki Arka Noego Odnaleziona, ksiądz dr Roman Piwowarczyk. Witam księdza. Szczęść Boże. Dobry wieczór.
2: Witam również wszystkie słuchacze. Witam pana serdecznie. Szczęść Boże.
1: Proszę księdza, no z tą Arką Noego to jest tak w naszych czasach, że no nie jest to standardowa rzecz poszukiwać jej. Oczywiście jest to pewien symbol biblijny i tak to traktujemy. Traktuje się również to, że ta część Pisma Świętego, część Księgi Rodzaju, to jest pewien zapis, który historycy literatury nazywają zapisem czy stylistyką mitologiczną. To też Arka Noego często bywa no, traktowana jako tylko i wyłącznie jakiś punkt odniesienia, który nam mówi o jakiejś historii biblijnej, która być może niekoniecznie musiała się wydarzyć. Ale tutaj pewnie poszukiwanie Arki na pewno coś zmienia. Bo jeżeli mówimy o Arce Noego odnalezionej, a taki jest tytuł księdza książki, no to już zaczyna być to przedmiot przynajmniej realny, jeśli chodzi o artefakt, o coś, co jest nie tylko symbolem wiary, symbolem historii biblijnej, ale częścią naszej rzeczywistości. Do tego pewnie dojdziemy, bo już za chwilę będę księdza prosił o to, żeby ksiądz snuł opowieść o tym, jak ta wyprawa przebiegała i skąd właściwie się wzięła, ale zanim do tego dojdziemy, to muszę księdza zapytać, no skąd się wziął ten temat poszukiwania Arki Noego, skoro właściwie większość biblistów, no tak jak powiedziałem, traktuje to bardziej jako symbol niż obiekt archeologiczny, którego należałoby szukać.
2: No tak. Powiem szczerze, to co pan powiedział, no tak jest. Ogólnie mówiąc, w naszej kulturze polskiej, a nawet szerzej europejskiej, można się zgodzić z tym stanowiskiem, że ten temat i jeszcze kilka innych, choćby na przykład przejście przez Morze Czerwone, czy inne jeszcze opisy biblijne Starego Testamentu, choćby kwestia Edenu, czy stworzenia świata, no są traktowane w sposób taki, byśmy powiedzieli, mocno zamglony, czy mało realistyczny i nieraz nawet w ogóle pomijamy. I w przypadku moim mogę to stwierdzić bardzo klarownie, że po skończeniu seminarium duchownego w Łodzi i w trakcie tej formacji oczywiście po skończeniu przedmiotu Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, ale tu myślimy głównie o Starym Testamencie, historia biblijna i tak dalej, no faktycznie nie było nam przekazanych jakichś wielu szczególnych treści związanych z Noem, potopem i tym bardziej z historią Arki Noego. Więc ten temat dla mnie przez wiele lat był też takim mało istotnym. Nie myślałem wiele na ten temat. No i może to by trwało aż po dzień dzisiejszy, ale no pewnego razu właśnie zdarzyło się to, że odprawiając mszę świętą, to był listopad 2017 roku, Była wtedy Ewangelia, która jest fragmentem Ewangelii świętego Mateusza i ten fragment jest częścią rozdziału zatytułowany Powtórne przyjście Pana Jezusa. No i akurat ten dokładnie fragment, o którym chcę powiedzieć, to fragment słów Pana Jezusa, który wyjaśnia, na czym ma polegać, czy będzie polegać cały kontekst zdarzeń związany z jego powtórnym przyjściem. Ten temat oczywiście wielokrotnie mnie pasjonował i mam nawet takie bardziej z różnych miejsc zebrane fragmenty Pisma Świętego, które prezentują, jak to może wyglądać i w jakim kontekście, jakie znaki czasu mają zapowiadać tego typu wielkie wydarzenie, jakim jest powtórne przyjście Pana Jezusa. Natomiast Szymon sam też mówił przed wniebowstąpieniem, akurat w czwartek będzie dokładnie uroczystość liturgiczna tego święta, tej uroczystości. Ona jest przeniesiona, co prawda, na niedzielę, ale dokładnie rzecz ujmując, to wypada ona w czwartek. I czytając ten tekst, po raz pierwszy tak uderzyły mi te słowa, gdzie Pan Jezus mówi wprost, że gdy przyjdzie, ten kontekst będzie podobny do tego, co działo się za czasów Noego. Jedli, pili, za mąż wychodzili, żenili się i tak dalej, do momentu, aż Noe wszedł do arki. I następnie, wiemy, Pan Jezus mówi dalej, przyszedł potop, ci, którzy nie byli arki, zostali po prostu wygubieni. I te zdania wtedy po raz pierwszy we mnie tak mocno zajaśniały, czy uderzyły w moją świadomość, w moją wiedzę. No, uświadomiłem sobie, że z jednej strony Pan Jezus nie mówi tutaj w formie przypowieści, a z drugiej strony, że ja praktycznie nic nie wiem na temat żadnej historii potopu, ani arki, ani tego, że rzeczywiście tyle ludzi miałoby wyginąć i co by miało być później i tak dalej. Więc pojawia się tutaj we mnie taka pewna wielka luka, a jednocześnie jakiś impuls, że ja to muszę mimo wszystko lepiej zbadać, poznać, choćby nawet dla siebie. No i od tamtego czasu, dokładnie od grudnia, no bo to był listopad, rozpocząłem już takie szczegółowe poszukiwania w różnych miejscach, głównie w internecie. Różne języki były tu brane pod uwagę. No i szybko natrafiłem na treści dotyczące ostatnich odkryć Arki na Araracie, dokonanych przez grupę dwunarodową. Jedna część tej grupy, pierwsza grupa to z Hongkongu, ta druga z Turcji. No i po prostu po nicy do kłębka szedłem dalej. Więc ta wyprawa dalej zaczęła później dość szybko się rozwijać, ponieważ udało mi się dotrzeć do adresów tej grupy Nami z Hongkongu. No i kontakt, pierwsze rozmowy. Zaplanowaliśmy spotkanie w Polsce, 4 konferencje. I dalej, no to już można powiedzieć, no cała dalsza przygoda, która trwa już prawie 10 lat. Udało mi się poprzez tę grupę z Hongkongu poznać osoby z Turcji. Ogólnie mówiąc, zarząd tej grupy międzynarodowej, którą teraz znam, jestem jej członkiem. No i cóż, można powiedzieć, alea jak ta jest. Kość została rzucona, ta przygoda trwa, dzielę się z nią na różne sposoby. Mogę właśnie tutaj przybliżać komuś, czy zachęcać kogoś do poszukiwań związanych właśnie z tą wielką historią, jaką jest właśnie historia potopu Noego i historia Arki na górze Ararat.
1: A propos, aleja akta jest, czyli słów, które wypowiedział Juliusz Cezar, przekraczając Rubikon. Kości zostały rzucone. No więc co było tym księdza Rubikonem, kiedy ksiądz już wszedł w to zagadnienie? Co wymagało pewnego przejścia, od którego, pewnej granicy, od której nie było już odwrotu?
2: To znaczy, odkryłem kilka czynników, które były takimi silnymi iskrami zapalnymi. Po pierwsze, bardzo odległa historia. To nie jest histeria Mieszka, to nie jest histeria nawet Krakusa, czy jakichś innych tutaj, Wandy załóżmy, bo to są też ciekawe historie związane z Polską. No bo tutaj mieścimy się załóżmy w przestrzeni załóżmy 1000-1500 lat. Natomiast gdy chodzi o Noe, historię Noego i w ogóle tych pierwszych patriarchów, Adama, do Noego i tak dalej, no to już musimy się wznieść na poziom historii od 5 do 7 tysięcy lat. Czyli świadomie sobie, że no jest to coś niesamowicie pasjonującego, bo na ten temat praktycznie nigdy wcześniej no nie uczyłem się. Dodajmy, że no pan tu wspomniał o perspektywie biblijnej, w której jest wzmiankowana historia potopu, no ale historia pięcioksięgów, tego co pisał Mojżesz, to jest kwestia jakieś 1500 lat maksimum od Pana Jezusa wstecz, czyli dużo, dużo bliżej nas. Natomiast tam musimy sięgać o wiele dalej. Odkryłem Henocha, odkryłem w ogóle całą tą historię. Zajęło mi sporo czasu, żeby jakoś sobie odtworzyć całą chronologię od Adama do Mojżesza, ale nawet od Adama do Noego i później od Noego kolejne pokolenia związane z trzema synami. Więc to też było ciekawe, ponieważ natrafiałem na inne bardzo ciekawe osoby, które mi w tym pomagały, mnie jakby dopingowały ich odkryciami, książki, no między innymi taki bardzo ciekawy badacz, Rud, Kanadyjczyk, świetne, ma materiały, mapy dostępne za darmo. Kupiłem jego książkę, taki atlas właśnie tamtych czasów, niesamowicie przydatny. No i tak dalej. No jest to szło tutaj bardzo, bardzo ciekawie pod względem no z jednej strony tego wymiaru historycznego, a z drugiej strony no tego ciągle nurtującego mnie pytania, no bo to nie jest tak, że ono już zgasło, to pytanie. Czy rzeczywiście był potop?
1: Właśnie, to jest klucz do zrozumienia historii Arki, bo jeżeli mówimy o Arce, no to po co była zrobiona? Znamy ten opis historii biblijnej i góra Arara tutaj nie bez przyczyny się znajduje w centrum uwagi. No właśnie, i tutaj to pytanie, które musi wybrzmieć, to jest to, czy ksiądz uważa Księgę Rodzaju jako zapis dosłowny i tutaj nie chodzi tylko o Arkę, ale właśnie również o potop, bo jak rozumiesz dzisiaj tę historię potopu?
2: A więc między innymi po zaproszeniu osób na konferencję do Polski, pamiętam jak dziś, pierwsza konferencja była w Warszawie na UKSW i tam na tej konferencji też pojawił się bardzo ciekawy człowiek, Duńczyk, Henry Nissen, który jest pierwszym w Europie człowiekiem, który napisał doktorat na temat Noego i historii Arki na Araracie. I tam miałem z nim spotkanie. Tam też otrzymałem od niego książkę. No i oczywiście później propozycję, że on też wygłosi tu w Polsce swój wykład. Taki wykład wygłosił, bo później mieliśmy konferencję w Łodzi, w seminarium. I tam on właśnie podzielił się też swoimi poszukiwaniami. No i te jego poszukiwania, bardzo szczegółowe, też mi od razu uświadomiły, że kwestia historii potopu to nie jest tylko to, co pisze Księga Rodzaju. Czy załóżmy, no jest oczywiście bardzo zasadne pytanie, skąd Mojżesz wiedział o tych wszystkich sprawach, które były około 3000 lat starsze niż on. Jeżeli my sięgamy do czasu, załóżmy, sprzed Mieszka, no to on musiałby 3 razy dalej cofnąć się w tył. No i mam już teraz kolejne jakby odpowiedzi po tych poszukiwaniach, między innymi dwie takie wieże, jedna ceglana, druga marmurowa, sięgające czasów Henocha i jego syna Matuszelacha. One miały przetrwać do czasu Noego i na nich miały być zapisane właśnie podstawowe informacje dotyczące tych pierwszych tysiącleci. I co ciekawe, na ten temat wspomina Józef Flawiusz, wielki historyk żydowski z pierwszego wieku naszej ery. Czyli tutaj już no, poprzez niego cofamy się prawie 2000 lat do tyłu, a on nas przenosi no, w te bardzo odległe czasy. Więc To jest ta jedna rzecz. Dotarłem do kultury sumeryjskiej, akadyjskiej, babilońskiej, do historyków tamtych epoki, między innymi do kapłana Berzusa, czy historyka Mletona, czy jeszcze wielu innych tych antycznych historyków, u których jest zmiankowana ta historia, ten detal. I nawet święty Izydor też w jego encyklopedii miałem okazję odnaleźć różne artefakty w różnych miejscach i w Watykanie, i jeszcze w wielu innych miejscach. No oczywiście Eczmiadzin, Armenia przy okazji coraz bardziej świadomiłem sobie, że przecież pierwszym krajem po potopie to była Armenia. No wysiadł z Arki i poszedł właśnie w kierunku północnym. No i 2 lata temu miałem okazję być w miejscowości, która szczyci się, że jest założona przez Noego. Noja Kert dokładnie nazywa się w języku armiańskim ta miejscowość. I ona znajduje się w rejonie o nazwie Ararat. Ten rejon jest dokładnie rejonem przylegającym do góry Ararat od strony północnej, a znajduje się w obszarze Armenii.
1: No właśnie, tutaj w Armenii mamy też relikwie Arki Noego, które znajdują się w najstarszej katedrze świata, w Eczmiadzynie. Też tam w podziemiach katedry znajduje się ołtarz, który prawdopodobnie zbudował Noe po wyjściu z Arki. Tak przynajmniej jest to, taka informacja przynajmniej jest w tej katedrze. No i można by powiedzieć, że mamy tutaj twarde dowody. No ale pytanie, czy one zostały zbadane również naukowo?
2: Znaczy, na pewno bym nie potwierdzał, że są to twarde dowody. To jest bardzo ciężko i trudno dzisiaj tutaj stwierdzić, że to naukowe, czy tak może być. Po pierwsze, odległość od Araratu do Eczmiadzynu tutaj nie jest taka mała, jest ładny kawałek drogi, więc trudno sobie wyobrazić, że dokładnie tam miał być zlokalizowany ten ołtarz i tam miał składać tę ofiarę. Tutaj nie mamy żadnych silnych, wiarygodnych zapisków historycznych. To akurat ten detal, to mogę jasno powiedzieć, że no, jest faktycznie na podziemiach ten kamień, czy ten kamienny ołtarz, który ma z sobą związaną tą historię, że na nim miałby składać ofiarę Noe, ale no, nawet bym był skłonny do tego stwierdzenia, że on mógł być przeniesiony z miejsca, gdzie składał te ofiary, właśnie z tego miejsca do Eczmiadzyn. No, Eczmiadzyn to jest trzeci wiek naszej ery. Natomiast składanie ofiary Noego to trzeba się cofnąć no, jeszcze ponad 3000 lat wstecz. Więc tutaj jest ogromna przestrzeń, która nie jest do końca znana. Zwłaszcza, że historia Armenii to możemy się cofać na przykład 2000 lat przed naszą erą, no, ale i tak jeszcze brakuje później ponad 1000 lat.
1: No właśnie, więc tutaj wątpliwości mogą się mnożyć, ale mam nadzieję, że dojdziemy za chwilkę już do twardych dowodów, które nam ksiądz tutaj przedstawi. Przypomnę, że tego wieczora rozmawiamy o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik tej wyprawy, jednej z tych wypraw, jest z nami. Autor książki Arka Noego odnaleziona. Link do książki Państwo znajdą na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, tam gdzie również Państwa zapraszam do dzielenia się swoimi wpisami, komentarzami, refleksjami, również pytaniami. Wracamy za chwilkę po piosence na ciąg dalszej rozmowy.
0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Sofa.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach rozmawiamy o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. I nie jest to ta Arka, której poszukiwali ci poszukiwacze z filmu Stevena Spielberga. To nie Arka Przymierza. Ona też do tej pory nie odnaleziona, ale Arka Noego. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wyprawy na górę Ararat, publicysta, autor książki Arka Noego odnaleziona, dzisiaj jest Państwa i moim gościem. Na Facebooku link do książki, miejsce na Państwa także komentarze, refleksje i pytania. Proszę księdza, wróćmy do kwestii Wielkiego Potopu. No, trzeba tutaj powiedzieć, że właściwie już to padło w naszej rozmowie, może nie expressis verbis, ale na pewno gdzieś między wierszami już się pojawiła ta myśl, że no, współczesny człowiek dosyć szybko odrzuca możliwość historyczności wydarzeń biblijnych, traktując je raczej jako przypowieść, czy tak jak już mówiliśmy tutaj, fragment mitologiczny, o charakterze mitologicznym, ale trzeba zadać pytanie, które no, idzie pod prąd właśnie tej myśli, bo okazuje się z księdza badań, które obszernie są zamieszczone w książce, ich wyniki, że opowieść o wielkiej powodzi pojawia się także w wielu kulturach świata, co trudno wytłumaczyć no, jakimś zbiegiem okoliczności.
2: No tak, tak. To prawda i w dodatku nie tylko znajdujemy te ślady w różnych miejscach naszego kontynentu, ale jeszcze jest też pewna zbieżność, gdy chodzi o stronę chronologiczną, czasową. Więc ten detal. No i oczywiście są podobieństwa w opisie samego przebiegu potopu, przygotowania do potopu, jak choćby na przykład w tych opisach sumeryjskich. Więc tutaj udało mi się dotrzeć do kilku źródeł z tej kultury, znacznie starszej niż nasza kultura biblijna, sięgająca czasów, no załóżmy, ponad 2000 przed naszą erą. Oczywiście te różnice są widoczne pomiędzy, załóżmy, opisem kultury sumeryjskiej, a na przykład tym, co znajdujemy w Księdze Rodzaju, ale podobieństwa też są bardzo ciekawe. Kwestia no właśnie wielkiego potopu, kwestia ocalenia pewnej grupy osób z Arki i sam motyw potopu i no i ogólnie mówiąc kwestia no, zbudowania tego statku, różnie nazywanego w różnych językach, więc te detale się przejawiają, czy no, pojawiają w tych różnych kulturach i pokazują no, no pewnie jakoś wspólną część. Ten właśnie wspomniany wcześniej Henry Nissen, on zrobił tutaj bardzo takie szczegółowe zestawienie, porównanie wielu opisów i jakie są różnice, jakie są części wspólne, czy wręcz bardzo podobne. No i to też pokazuje, że mówimy właśnie o tym samym wydarzeniu, które miało mieć miejsce dawno temu, a którego skutki były ogromne.
1: No to pójdźmy dalej, bo jeżeli mówimy już o wyprawie, tutaj niejednokrotnie już padło w czasie naszej rozmowy, że na górę Ararat zorganizowana została wyprawa, to dlaczego właśnie Arka Noego stała się tak ważnym tematem dla osób, no powiedzmy spoza kultury chrześcijańskiej, no bo Hongkong, nawet jeżeli był przez lata jakimś protektoratem, pod protektoratem brytyjskim, no to jednak tam wpływy chińskie, konfucjańskie są na tyle silne, że zainteresowanie chrześcijaństwem nie przypuszczam, że jest jakieś duże. Podobnie w Turcji, no, która przecież no, skutecznie i w brutalny, powiedziałbym, ludobójczy sposób wypleniła chrześcijaństwo ze swoich terenów przez rzeź Ormian ponad 100 lat temu. Więc jest to kraj, no, można powiedzieć, urzędowo muzułmański, a cała ta grupa pierwszej wyprawy, no właśnie, pochodzi raz, że z Hongkongu, dwa, że z Turcji. Więc interesujące jest, dlaczego akurat ludzie z tych kultur zainteresowali się poszukiwaniem Arki Noego. Skąd się wzięła u nich ta inspiracja?
2: Mm-hmm. No po pierwsze, gdy chodzi o kwestię samej Turcji, no to tak jak pan wspomniał, Turcy przyszli do nas z rejonów Mongolii. Oni stopniowo zdobywali kolejne obszary. nie była to łatwa, że tak powiem, forma nawracania, tylko to, jak to mówię, bardzo brutalna rzeź. Gdy kiedyś byłem w

Turcji też były ogromne i tam nawet usłyszałem takie zdanie, widząc, że wręcz pod okami leje się krew osób, które tam mieszkały. No, odpowiedź turecka, przywódców tych wojsk tureckich była prosta. Nie oglądajmy się do tyłu, idźmy do przodu. To, co jest za nami, to już jest nasze i tego nie będziemy analizować, roztrząsać, tylko po prostu, no, jest to nasza zdobycz. Więc tak z zimną krwią, ogólnie mówiąc, zdobywali tam te obszary. No i ogólnie mówiąc, bardzo dużo zostało rzeczy zniszczonych, w sensie no, tej kultury chrześcijańskiej i zachodniej, i także tej wschodniej. No niemniej jednak wiele rzeczy ostało się. I gdy chodzi o, załóżmy, kwestię Nimroda, mamy kilka miejsc, które ciągle noszą to imię Nimrod, bardzo słynny, dzielny człowiek, który z jednej strony był bardzo taki władczy i bezwzględny, ale dokonał też wiele, zakładając kilka miast i tak dalej. On walczył później z założycielem Ormianów, Hajkiem, więc tu to taki dotykamy bardzo ciekawy detal. Natomiast no już zbliżając się do samej tej góry Ararat, no to przecież Turcy mają świadomość, że i sama góra, i cały ten rejon to był rejon bardzo taki mocno schrystianizowany. Miałem okazję zwiedzać miejscowości wokół Araratu. Jedna z tych miejscowości miała niegdyś 7 kościołów. Gdy tam pojechaliśmy, to tam po prostu ruiny. Wszystko zostało zrównane z ziemią. Na cmentarzach chrześcijańskich pasą się owce czy krowy. No i nikt już tam teraz nie wspomina o tym, że tam kiedyś, nie tak dawno, ponad 100 lat temu, żyli Ormianie. Z kulturą swoją religią, wierzeniem i tak dalej. No i oczywiście ze swoją świętą górą, bo dla Ormian Ararat to jest ich święta góra, symbol Armenii. Oczywiście góra, na szczycie której znajduje się Arka. Więc dla Ormian to nie jest taki, jak pan tu wspomniał, symbol biblijny, czy jakaś mitologia, czy jakaś wymyślona historia, tylko podchodzą do tego tematu bardzo realistycznie. Więc dlaczego Turcy zainteresowali się? No oni, można powiedzieć, nie aż tak bardzo się zainteresowali, chociaż trzeba powiedzieć, że w szkołach dzieci w Turcji mają ten rozdział historia Noego i czasów przed- i popotopowych. U nich się to traktuje poważnie. Nie na zasadzie jakiegoś mitu czy takiego symbolu, tylko o wiele bardziej realistycznie i poważnie. Podobnie zresztą ma się sprawa w Gruzji czy w Armenii. Musimy mieć świadomość, że Kaukaz na przykład to też był potomek Noego. No, trzecie, czwarte pokolenie od Noego. No i jeszcze było 3 innych, którzy poszli w tamtą stronę. No i między innymi to pasmo gór Kaukaz wywodzi się od człowieka o tym właśnie imieniu Kaukaz. Na przykład, ale miałem okazję uczestniczenia w wielkim sympozjum naukowym na temat wielkiego dziedzictwa popotopowego wokół rzeki Kura River. To jest jedna z 4 rzek, które wypływają z obszaru Araratu. No i oni są przekonani, Gruzini, że tam była lokalizacja Edenu. No i te treści artykułów dotyczące tego wielkiego dziedzictwa tej rzeki Kura River to też nie były zabarwione tym, że są to jakieś bajki czy wymyślone rzeczy, tylko traktowali to również bardzo poważnie. I to dawało mi do uświadomienia, że my w Europie, w Polsce żyjemy jakby nieco w innym świecie. Cofając się na wschód te 3000 czy więcej kilometrów, wchodzimy w zupełnie inny świat, który żyje na innych podstawach i innym wierzeniu czy innej w ogóle historii. Więc to jest ta jedna rzecz, gdy chodzi o Turcję. No, no trzeba też jeszcze powiedzieć, że Turcy zainteresowali się Noem, Arką i Potopem nie aż od tak dawna. Na przykład kultura Urartu jest przez nich mocno roztrząsana, Mitanni. No, kultury tych wcześniejszych ludów asyryjskich i tak dalej, oni te tematy, historie coraz bardziej opracowują. Jest świetne muzeum w Ankarze, które dokładnie przedstawia różnego rodzaju pozostałości, zarys historyczny i tak dalej. Więc tu trzeba poddać im to,
te zasługi, że

0: że zrobili to teraz bardzo dobrze i, no i że eksponują te zachowane rzeczy, które są bezcenne, gdy chodzi o wejście w te wielkie historie wcześniejsze, które tych narodów, które no, miały ogromny wkład dla naszej historii, naszej ludzkości.
1: Proszę księdza, ale zanim przejdziemy już do samej wyprawy, bo, no bo to jest w gruncie rzeczy tematem naszego spotkania dzisiejszego i tego, co zostało odnalezione, no to nie mogę nie postawić takiego pytania, czy wiara potrzebuje materialnych dowodów i właściwie czy odkrycie Arki miałoby według księdza znaczenie dla osób wierzących, nawet jeżeli ono jest jeszcze niepotwierdzone. No gdyby, no ksiądz twierdzi, że jest to Arka, udowadnia to na swoich kartach, ale wiele osób, po pierwsze, nie zetknęło się, jak sam ksiądz twierdzi, z efektami tego poszukiwania, więc nie jest to jeszcze na tyle rozpopularyzowane znalezisko, żeby ono wpłynęło na szeroko pojętą świadomość społeczną, szczególnie osób wierzących. No więc, jak ksiądz sądzi, gdyby to wszystko zostało potwierdzone, naukowo zbadane i rozpropagowane na tyle, żeby stało się takim ogólnoświatowym newsem, to jakie znaczenie miałoby dla wierzących?
0: No myślę, że by miało duże znaczenie. Mimo wszystko. To znaczy, trzeba jasno powiedzieć, że nasza religia to nie jest tylko wiara, czyli ten obszar prawd objawionych, no ale żyjemy na ziemi stopami po ziemi, po różnych miejscach naszej ziemi, która też naznaczona jest przeróżną historią, różnego rodzaju artefaktami, zabytkami i ogólnie mówiąc, no, sam nawet Jan Paweł II pięknie powiedział, że wielkość narodu mierzy się między innymi wielkością historii tego narodu. I podobnie moglibyśmy powiedzieć o naszej religii, że to nie jest jakaś mała historia, tylko ogromna, wielka historia. I próba wyjaśnienia takiego czy innego wielkiego wydarzenia, które miało być inspirowane przez samego Boga, no bo tutaj w Biblii jasno jest powiedziane, że to nie było wydarzenie przypadkowe, zaskakujące, tylko była to jakby kolejna decyzja Pana Boga co do losów naszej ludzkości, która wówczas w czasie no, Henocha i później kolejnych jego pokoleń, czyli Lameka, Matuszalacha i tak dalej, no niestety pogubiła się. Weszła w takie ścieżki czy drogi, w których po prostu ludzie nienawidzili się, zwalczali, zagubili się także w wymiarze no, struktur rodzinnej, no i w kwestiach jakiegokolwiek zachowania norm bożych i tak dalej. No i w związku z tym pojawił się potop jako swoista forma zresetowania tych naszych struktur, tej naszej ludzkości, byśmy powiedzieli, i pewnego uzdrowienia, no bo trzeba powiedzieć też, że nawet gdyby jakaś była bardzo brutalna wojna, to ona w jakimś stopniu też nieraz oczyszcza z różnego rodzaju słabości, no i dochodzi do jakiegoś odrodzenia. Ludzie się nieraz opamiętują, wchodzą na lepszą drogę i tak dalej. Sama Matka Boża przecież zapowiada drugą wojnę światową, jeżeli ludzie nie zaczną się modlić, nawracać, pokutować i tak dalej. Więc tutaj mamy historię XX wieku, gdzie tego typu wątek się pojawia. Tak mówiąc bardzo precyzyjnie, odpowiadając na Pana pytanie, to można powiedzieć w ten sposób, że no jeżeli się mocno uchwycę rąk Pana Boga, czy Pana Jezusa, czy Eucharystii i tak dalej, mogę już mniejszą uwagę zwracać na to, co się dzieje wokół mnie. Ale mimo wszystko no na co dzień ocieramy się o przeróżne konteksty, wydarzenia, osoby, które no, poszukują też różnego rodzaju swoich dróg do Boga. I te dwa skrzydła, o których mówił Jan Paweł II, wiara i rozum, czyli z jednej strony docieram do Niego poprzez rzeczy nie do końca zrozumiałe czy do ogarnięcia przez nasz intelekt, a z drugiej strony te, które jestem w stanie ogarnąć intelektem, choćby filozofią, czy nauką, fizyką, astronomią, czy nawet medycyną, biologią, no to też może być swoistym śladem Boga. Jest to jedna z pięknych dróg do Boga, wnikanie w głębie naszej planety, naszej natury, pór roku i tak dalej. No, przepiękna droga odkrywania Boga, tak po prostu no, naszymi możliwościami naturalnymi.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat rozmawiamy. Ksiądz dr Roman Piłowarczyk jest z nami, uczestnik jednej z wypraw na górę Ararat, autor książki zatytułowanej Arka Noego odnaleziona. Link do książki i przestrzeń dla Państwa na myśli, komentarze i pytania na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Po piosence ciąg dalszy, wracamy za chwilkę. Będziemy już rozmawiać o wyprawie.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj razem z wyprawą poszukującą zaginionej Arki na górze Ararat udajemy się w tę drogę niełatwo. A towarzyszy nam państwa i mój gość, ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik jednej z wypraw na górę Ararat na Kaukazie, autor książki zatytułowanej Arka Noego odnaleziona. Proszę księdza, jeszcze zanim przejdziemy do relacji z wyprawy, to chcę księdza zapytać o rzecz następującą. Czy dla księdza ta książka jest bardziej świadectwem wiary, czy dokumentem, zapisem z wyprawy, czy takim dokumentem śledczym?
2: No nie wiem, w który ten obszar miałbym tutaj się przechylić, żeby powiedzieć, że to jest to, ale najbliższa mi się wydaje być ta perspektywa historyczna, ponieważ no, na pewno nie jest to relacja z wyprawy. Ta docelowa wyprawa, która zakończyła się sukcesem, miała miejsce dopiero w minionym roku, w listopadzie. Książka już jest prawie 3 lata tutaj dostępna w Polsce, więc w książce nie ma żadnych treści z tych naszych, bo 4 wyprawy organizowaliśmy tutaj z Polski na górę Ararat. Oczywiście z myślą dotarcia do tych pozostałości tej drewnianej konstrukcji, którą do mnie mamy, czy prawie, że jesteśmy pewni, że jest Arką. Natomiast to jest ta jedna rzecz, że no, na pewno nie, ponieważ nie miałem takich danych wcześniej, pisząc tą książkę. Gdy chodzi o kwestię historyczną, no to tak. To tutaj najbliższa mi jest ta perspektywa historyczna. Docierałem do różnych źródeł w różnych językach, gdy chodzi o tą bardzo starą historię. Byśmy powiedzieli bliską Henocha, Noego, czy ogólnie mówiąc, no, przed Abrahamem na pewno. I dodatkowo w tej książce jeszcze też doszedłem do takiego pytania, czy nasza polska historia ma jakieś podstawy chociaż, żeby była rozciągnięta dalej. Nie tylko zatrzymała się na czasach Mieszka Dobrego czy innych przywódców przed Mieszkiem, ale no właśnie dalej. Kto miałby być tym przodkiem, gdy chodzi o trzech synów? No wiadomo, domyślamy się później, że na pewno Jafet. No od Jafeta mamy tam później kolejnych synów Jafeta, no i próbowałem tam też pokazać, który z nich mógłby być przodkiem narodów słowiańskich, czy Lechitów i tak dalej. No więc to też była tutaj ciekawa przygoda poszukiwania tych różnych książek czy źródeł, które mogłyby w jakiś sposób nas naprowadzać na głębsze korzenie historii Słowian czy wręcz Polaków.
1: No to jest bardzo interesujące. Przez miniony rok z doktorem Krzysztofem Jabłonką, historykiem, tutaj snuliśmy całą tą opowieść o koronowanych głowach królewskich i gdzieś tam na tyle, na ile historia pozwala, sięgaliśmy do tych prapiastów, więc faktycznie ciekawe, co było przed nimi, bo rzeczywiście na obecny moment to ta historia jest dosyć mglista, no na tyle ogólna, że nie potrafi jednoznacznie wskazać także w kontekście biblijnym tych naszych praprzodków. Ale proszę księdza, przejdźmy do wyprawy. Jak wyglądały przygotowania do tej wyprawy? Co było najtrudniejsze logistycznie i jak na przykład wygląda zdobywanie pozwoleń na wejście w rejon Araratu?
2: Mhm. No więc tak, po pierwsze, żeby dotrzeć na górę Ararat, jeśli chodzi o taki charakter typowo turystyczny, to nie jest to rzecz bardzo trudna. Nawet tu w Polsce mamy takie grupy czy organizacje turystyczne, biura turystyczne, które organizują tego typu wyprawy. Możemy zorganizować taką wyprawę na przykład wyjeżdżając z Armenii do Turcji i udając się na górę Ararat. I cenowo też nie jest to bardzo drogie. No, oczywiście jest to związane z pozwoleniem na wejścia na tę górę, no ale tylko i wyłącznie w celach turystycznych, chodząc po wyznaczonych szlakach. No i można dojść aż do szczytu tej góry, 550 metrów. Więc to jest ta jedna tutaj taka opcja czy możliwość. Natomiast gdy chodzi o zapytywanie o możliwość przyjechania do Turcji i udania się z Dogu Bejazid, by wejść do Arki, no to jest jakby już zupełnie inna forma tych różnych problemów, z którymi zetknęliśmy się. No przede wszystkim tam już są potrzebne dwa pozwolenia. Jedno to jest właśnie takie typowe wejście na górę, a drugie to jest pozwolenie no, od strony naukowej, czy ktoś tam faktycznie zajmuje się i nie jest to dla niego tylko zwykła taka ciekawość osobista, indywidualna, ale jest to związane z czymś o wiele głębszym. No to jest ten jeden detal takiego, powiedzieć, pewnego egzaminu z tej naukowości, ale inny i mocno też widoczny aspekt, no to jest właśnie ta kwestia finansowa. Jest to dużo droższa opcja udania się na górę. No, można powiedzieć wielokrotnie droższa, bo no, inne kraje czy inne wyprawy no, opłacały bardzo duże pieniądze, bym powiedział, żeby móc tam po prostu legalnie wejść do tej struktury drewnianej i zrobić jakiś materiał, czy no, ogólnie mówiąc doświadczyć tego bycia właśnie tam. No i ciekawa rzecz to jest ta, że ten Ahmed Ertugrul, który jest jakby szefem dowodzącym tą grupą z ramienia rządu tureckiego, ma swoją też, byśmy powiedzieli tutaj, grupę współpracowników, z którymi przygotowuje wejścia na wielkie szczyty w różnych miejscach świata. No i między innymi też organizują wejście na górę Ararat zarówno w tej formie turystycznej, jak i właśnie w tej formie dotarcia do Arki. Gdy chodzi o tę kwestię dotarcia do Arki, no więc miałem okazję oglądać jego oficjalne rządowe pozwolenia. Jest on tutaj jakby delegowany ze strony rządu do tego, że kieruje właśnie tą grupą, która tam dociera. Jest oczywiście już teraz spora grupa naukowców, różnych naukowców tureckich, współpraca z uniwersytetami w Igdirze i oczywiście w Istambule. Ankarze, więc ma dużo osób, które go wspierają, no między innymi politycy także. I cóż, jakie to są trudności pozostałe jeszcze poza tymi pozwoleniami, no i oczywiście pokonaniem tych przeszkód finansowych. No takie, że mogą być jeszcze inne nieprzewidziane trudności, jak na przykład to, że Góra Ararat jest obszarem militarnym. Góra Ararat znajduje się parę kilometrów od Iranu, około 7 kilometrów. W tym obszarze Góry Ararat, dokładnie mówiąc Igdir czy Dogu Bayazid, większość ludzi to są Kurdowie. Wiadomo, że Kurdowie są i w Syrii, i w Iraku, i w Iranie, no i oczywiście duża część w Turcji. No teraz się nieco wyciszyły te pewne napięcia, jakie tam istniały, ale przez wiele lat, nie tak dawno temu, były one dość mocno widoczne i niebezpieczne. I w związku z tym no, sama góra wielokrotnie była ze względów militarnych po prostu blokowana, zamykana. Żaden turysta tam nie mógł wejść. Od strony wschodniej, bliżej tego małego Araratu, bo jak wiemy jest duży i mały Ararat, stacjonują też wojska amerykańskie, więc no tak jak wspomniałem, jest to góra i bardzo dobrze no, monitorowana przez drony, więc jeżeli ktoś chce wejść, no to musi mieć te pozwolenia, zwłaszcza jeżeli by chciał chodzić sobie tak gdziekolwiek po górze, niekoniecznie po szlaku turystycznym. No i jeszcze jest ten czwarty, że tak powiem, detal, bardzo istotny i ważny, a mianowicie ten, że powyżej 4000 metrów prawie cały rok góra jest oblodzona i w śniegu. No a pozostałości tej właśnie Arki znajdują się powyżej 4000 metrów. I tu musimy się mierzyć z kaprysami pogody, dostępnością właściwych warunków, a te warunki są też, można powiedzieć, taką wąską linią. Jest to dość ciężka sprawa, z tego względu, że te pozostałości tej konstrukcji znajdują się nie na powierzchni góry, ale kilka czy nawet kilkanaście metrów pod warstwą wulkanicznych skał, które to skały niejako przykryły te części Arki i zostały one później jakby powiązane zamarzniętą wodą, czyli lodem, a na tej właśnie warstwie skał jeszcze jest dość gruba warstwa śniegu, w zależności od pory roku. No i w związku z tym, żeby dotrzeć do jakiejś z tych lokalizacji, trzeba wycelować bardzo wąski, że tak powiem, okres roku kalendarzowego. Jeśli byśmy chcieli jechać na przykład wiosną czy latem, a zwłaszcza tym środkiem lata i wrzesień, gdzie jest gorąco, no to nikt nie będzie chciał nas prowadzić do Arki, ponieważ będzie topniał śnieg, będzie mokro, a skały będą ruchome, bo w jakimś stopniu lód stopniał. I w związku z tym nikt przez szczeliny tych skał nie będzie chciał wchodzić w dół. Więc jedyna taka właściwa forma czy możliwość wejścia to jest wtedy, gdy skały są stabilne, ponieważ jest zimno i lód unieruchomia te skały. I w związku z tym można przez te szczeliny między nimi zejść w dół. W związku z tym ten okres taki optymalny w roku kalendarzowym to jest tak początek października do końca listopada. To jest ten najbardziej taki optymalny okres, gdzie można wejść. No ale pojawia się jeszcze piąta, że tak powiem, niespodzianka, nagłe załamanie pogody. I tego też doświadczyliśmy w czasie naszej trzeciej wyprawy, że wszystkie jakby te warunki wcześniejsze były spełnione. Doszliśmy do poziomu 4200. Została tam nas nagła śnieżyca z silnym wiatrem. Śnieg był taki jakby w formie ziarenek ryżu. Bardzo twardy, uderzający w skórę naszej twarzy, czy rągi i tak dalej. Ale ogólnie mówiąc była widoczność bardzo słaba. No i ten silny wiatr i ogólnie mówiąc zimno. No niestety nas zwyciężyły i musieliśmy zawrócić. Będąc już bardziej daleko od Arki, bo można powiedzieć około 30-40 minut drogi, mimo wszystko musieliśmy zawrócić, no bo nasz pierwotny plan był, że na 4200 rozwijamy nasze małe namioty, śpimy i rano idziemy dalej, no ale nikt nie odważyłby się przy tak bardzo trudnych warunkach pogodowych rozbijać małe namioty, bo nam po prostu je wiatr porwał. Bardzo silny wiatr do wtedy.
1: No to już wiemy, jakie wrażenie robi ta góra na żywo i jak wyglądają warunki na miejscu, ale czy są tam ślady wcześniejszych ekspedycji i czy też lokalni mieszkańcy, którzy mieszkają u podnóża góry i w jej okolicach, wierzą, że Arka rzeczywiście istnieje?
2: No więc odpowiedź jest taka, że część osób tak, część osób nie. Gdy chodzi o muzułmanów, to tak jak pan tutaj już wcześniej wspomniał, nie jest to dla nich jakiś taki bardzo ważny detal, gdy chodzi o historię i badanie tej historii, bo oni bardziej jakby przesuwają historię związaną z Noem i z Arką i potopem na naszą stronę, czyli starotestamentalną i później byśmy powiedzieli chrześcijańską. W związku z tym, a jeszcze drugi detal jest taki, że mieszkańcy, którzy tam teraz są, w okolicach Araratu, to są właśnie Turcy lub Kurdowie. Jeżeli to są Kurdowie, to jeszcze jest sprawa bardziej neutralna. A jeżeli są Turcy, to oni jeszcze cały czas mają świadomości te rany, które były związane z tą bardzo brutalną wojną. 1915 rok to jest, możemy łatwo policzyć, 110 lat, 111 lat temu. To nie jest bardzo odległa historia. I mają oni świadomość, że gdy mówią głośno na ten temat Arki Noego i tak dalej, to tak naprawdę komentują to, co wcześniej było przez tysiąclecia własnością Ormian, katolików ormiańskich i tak dalej. I tutaj to napięcie też się wyczuwa, że nie chcą na ten temat mówić tak swobodnie i jakby pokazywać, że oni są teraz tutaj jakby głównymi odkrywcami czy odpowiedzialnymi za eksplorowanie tych miejsc i tej historii. Więc ten detal takiej blizny historycznej jest też tam odczuwalny i widoczny. Natomiast ci, którzy już tam weszli w ten temat, zwłaszcza te grupy osób, które organizują takie wyprawy wysokogórskie, no to tak, to oni się angażują. No, przykład jest właśnie między innymi Ahmeda, który jest Turkiem, co prawda ma żonę, gdy chodzi o jej religię, to jest to religia prawosławna, ale na temat Arki mówi z wielką pasją, jakby ponad tymi wszystkimi wcześniejszymi problemami czy podziałami i używa też do całej tej argumentacji badań jak najbardziej argumentów religijnych. Dla niego jest to też przygoda religijna. To zajmowanie się arką, no bo on całkowicie się zajął. Poświęcił swoje całe życie, wybudował już centrum nowego, hotel, miejsce do spotkań, różnych sympozjów i tak dalej. Wybudował muzeum i teraz rozpoczął dosłownie dwa tygodnie temu, czy tygodnie temu, zostały wylane fundamenty pod replikę arki, która będzie pierwsza w świecie tego typu repliką, która ma zawierać no, kilkaset artefaktów wyjętych właśnie z tej arki tam z góry z Araratu.
1: Krótką przerwę zrobimy, bo właśnie przed momentem minęła północ, a więc pół metek także dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, że tego wieczora udajemy się na wyprawę poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. Oczywiście mówimy tutaj o Arce Noego. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk jest z nami, uczestnik jednej z wypraw, a właściwie wielu wypraw na tę górę. Autor książki Arka Noego odnaleziona. Link do książki na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry, tam również Państwa zapraszam, a my wrócimy po piosence na dalszy ciąg rozmowy już za chwilkę.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od prawie 5 minut mamy wtorek, 12 maja. Nocne światła trwają od ponad godziny. Dzisiaj rozmawiamy o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk jest z nami, uczestnik wypraw na tę górę. Filozof, wykładowca akademicki, publicysta, autor książki Arka Noego Odnaleziona. Na Facebooku pod pierwszym postem od góry, tam gdzie od wielu już lat forum Wymiany Myśli dla Świetlików, znajdziecie Państwo link do tej książki, do strony wydawnictwa, którego nakładem ta książka się ukazała. A tam również miejsce na Państwa komentarze, refleksje i pytania. My zaś wracamy już na górę Ararat. Proszę księdza, czy zdarzały się w trakcie tych wypraw sytuacje graniczne? Czy były jakieś momenty strachu? Jak reagowali uczestnicy też wypraw, kiedy pojawiały się kolejne znaleziska?
2: Znaczy... Nie mam dostępu do wszystkich opisów tych wypraw, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Tak moglibyśmy powiedzieć, od 2006 roku aż po dzień dzisiejszy było tam kilkadzieści osób, a nawet może i więcej, które dotarły do tej konstrukcji, do tych trzech lokalizacji. Przeżycia na pewno za każdym razem są trudne. Ogólnie mówiąc, chodzi o te warunki miejscowe, czyli bezpieczeństwo i tak dalej. No nie jest łatwo też, nawet dam taki przykład, gdy ostatnio byliśmy, i zakończyła się ta wyprawa sukcesem. Na poziomie 3200 metrów spaliśmy w namiotach. No i na samym początku zostaliśmy poinformowani, że na górze Ararat są też wilki, niedźwiedzie i tak dalej. No i one się przybliżają do tych lokalizacji ludzkich, chyba po prostu szukają coś do zjedzenia. Ten nasz odpowiedzialny za nas Ahmed pokazał, że ma z sobą broń. No i ogólnie mówiąc, nie żartował, mówiąc, że taka rzecz może się zdarzyć. No i ona się od czasu do czasu zdarza też, bo ta góra nie jest zalesiona, więc gdzieś tam zwierzę się ukrywa z daleka, ona nas może bez problemu namierzyć i w jakiś sposób obserwować. Więc to tego typu zagrożenia były. Ja pamiętam, jak spałem w namiocie sam, jak usłyszałem jakiś szelest, czy jakieś tam, nie wiem, dźwięki, które mogłyby wskazywać, że coś się przybliża, to naprawdę to oddychanie, że tak powiem, stało się coraz głębsze. Nie mogłem w pewnym momencie zasnąć. Mimo że wiedziałem, że obok w drugim namiocie ktoś inny śpi i tak dalej, to jednak taki niepokój się pojawiał. Natomiast druga rzecz to jest taka, że po prostu miałem opis bardzo szczegółowy Filipa Williamsa, który tam wszedł do Arki w 2012 roku. On już wtedy miał powyżej 70 lat. No i sam relacjonował to i tu w Polsce, i później jeszcze rozmawiałem z nim wielokrotnie, tak po prostu przez telefon, on mieszka w Stanach Zjednoczonych, że przekroczył pewną barierę wysiłku, która była niebezpieczna. Łączyło się to nawet z ryzykiem śmierci, bo wiadomo, powyżej 4000 metrów jest już mniej tlenu, a druga rzecz to jest ten wysiłek. Jednak trzeba pokonać dość spory wysiłek. Tak jak w naszym przypadku było, to w tym dniu zasadniczym po przenocowaniu się na 3200 musieliśmy wejść na 4200, tam dosłownie kilka minut odpoczynku i dalej do Arki. Tam około 40 minut i później z powrotem mamy wrócić do tego miejsca wyjściowego, czyli na 3200. Czyli ogólnie mówiąc, duży wysiłek i dla niektórych to jest za duży. Gdy chodzi o naszą trzecią wyprawę, była to wyprawa międzynarodowa, chyba z pięciu krajów byli uczestnicy i niektórzy, zwłaszcza z Hongkongu, bo też tam była grupa kilku osób, z Hongkongu, oni niestety za słabo się ubrali. Tak mówiąc wprost. Na dole w Dogu Bejazid była pogoda, może być w miarę w porządku, jak na październik, bo wtedy był październik. Natomiast już od 200 wzwyż, no to niestety temperatura bardzo spadała, jeszcze ten taki przenikliwy wiatr i tak dalej. No i proszę wyobrazić sobie, że doszliśmy do tego poziomu 4200 i tam osoby zaczęły gasnąć. Jedna osoba była bardzo blisko no, zemdlenia i innej po prostu śmierci. Z tego względu, że była już zbyt bardzo wyziębiona. No i z drugiej strony zmęczenie. No i bardzo się obawialiśmy, no bo kto tam by dojechał w taką burzę? Ani helikopter, ani nic, bo przecież nie widać było. Była po prostu sytuacja no po prostu bardzo niebezpieczna. Ja wtedy po raz pierwszy odkryłem, widząc co się dzieje z tym właśnie uczestnikiem Hongkongu, no że właściwie nie mamy wielkich środków, żeby mu pomagać. Nawet tą herbatkę zrobić nie było tak łatwo, no bo wiatr był tak ogromny, że ta plandeka, która no, tworzyła ten namiot, była niesamowicie szarpana przez wiatr. Nawet takie duże, kilkudziesięciokilogramowe kamienie, które były na nią nakładane na dole, nie były wystarczające, żeby...
1: No, hipotermia jest wydarzeniem, które naprawdę może człowieka postawić w sytuacji granicznej. Hipotermia jest właściwie, można powiedzieć, czasami już w ekstremalnych przypadkach no takim wstępem do zatrzymywania się procesów życiowych. Więc to naprawdę nie jest bezpieczne. Wybierając się w górę, a szczególnie w tak wysokie, to trzeba być bardzo mocno przygotowanym. Ale proszę księdza, przejdźmy już do samego znaleziska. Trzeba zadać pytanie, co właściwie odnaleziono? Jak wyglądała ta konstrukcja, którą uznano za arkę? W jakim była stanie? I co najbardziej przypominało ten opis biblijny? O, chyba mamy problemy z połączeniem. Spróbujemy jeszcze raz się z księdzem połączyć, bo wygląda na to, że coś nas rozłączyło w tym momencie. Próbujemy. No, ale nic z tego nie wychodzi. No dobrze. O, znów widzę, że jest połączenie. Halo, proszę księdza.
2: Pozostawienie wiadomości.
1: O, niestety. Pozostawienie wiadomości. No więc dobrze. Spróbujemy się rozłączyć i połączyć ponownie. Tak więc za chwilkę po muzyce wrócimy do państwa na dalszy ciąg rozmowy. Mam nadzieję.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach wyprawa w poszukiwaniu zaginionej Arki na górę Ararat. Jakiś chochlik nam tutaj się wkręcił w połączenie z Państwa i moim gościem. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk jest z nami, uczestnik wypraw na górę Ararat. Autor książki Arka Noego odnaleziona. No ponieważ zakłócenia mieliśmy na łączeniu, więc wrócę do tych pytań, które mam przekonanie, że ksiądz chyba nie usłyszał. Mówił ksiądz o tych nieciekawych przygodach uczestników, szczególnie tych z Hongkongu, o hipotermii, której doznał jeden z uczestników. Rzecz bardzo niebezpieczna, jak już wspomniałem, ale teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do samego znaleziska, czyli po pierwsze, jakby mógł ksiądz opisać, jak ta konstrukcja wyglądała, to co za arkę uznano, jaki jest stan tego obiektu, czy jest coś takiego, co najbardziej przypomina to, co możemy znaleźć w Piśmie Świętym, w Księdze Rodzaju, jakiś opis, który można porównać z tym, który jest w Słowie, z Biblii. No i czy to już tutaj nawiążę do zdjęć, które znalazłem, do których dotarłem z tych wypraw. Czy można tam mówić o czymś, co możemy nazwać jakimiś pomieszczeniami, pokładami, jakichś elementach konstrukcyjnych, które w jakiś sposób są bliskie temu, co znajdujemy właśnie w Piśmie Świętym?
2: Mhm. No dobrze, no więc tak, gdy chodzi o ten opis Pisma Świętego, dodam, że na przykład Katarzyna Emmerich, ta największa mistyczka niemiecka, która w XVIII wieku napisała swoje wielkie, byśmy powiedzieli, treści, znaczy zostały spisane przez Clemensa Brentano, bo ona była sparaliżowana, nie była w stanie pisać, ale to, co napisała na temat Arki, też było niesamowicie zbieżne z tym, co znajdujemy w Księdze Rodzaju, a nawet bardziej wyostrzone, czy bardziej precyzyjne i dokładne. Natomiast, no właśnie, według tych różnych źródeł Arka była absolutnie wyjątkowym drewnianym statkiem, który miał 3 poziomy, no i miał długości około 140 metrów, no i około 16 metrów wysokości i jeszcze szerokość około 20, więc ogólnie mówiąc chyba jeden z największych statków drewnianych, jaki w ogóle był zbudowany na naszej planecie. Niesterowalny, nie miał przecież żadnych śrub, żadnych silników, ani nawet żadnych płetew, więc tutaj ta sytuacja była taka, jakby powiedzieć, był całkowicie zdany na los, na nieprzewidziany los fal i prądów, które go niosły tam, gdzie chciały. Natomiast ta arka według opisów osiadła na szczycie góry. Ten szczyt góry faktycznie nie jest taki ostry, piramidalny, tylko jest jakby ścięty. No i musi mieć długości około 150 metrów, żeby przynajmniej około 150 metrów, żeby na tej powierzchni w miarę poziomej mogła ona osiąść. Faktycznie tak jest. Pytałem tych, którzy byli na szczycie góry, że taka powierzchnia o takiej długości tam jest. Czyli ogólnie mówiąc, arka teoretycznie mogła osiąść na tym szczycie i nie zsunąć się w dół. No bo gdyby na przykład miała ta powierzchnia długość, załóżmy 50 metrów czy mniej, no to arka, gdyby osiadła na szczycie, mogłaby się przeważyć i po prostu spać w dół. Natomiast ona osiadła tam i przez długi czas, nie wiadomo dokąd, jak długo, nie wiadomo dotąd, jak długo, nastąpiło później wydarzenie tragiczne dla jej losów, a mianowicie na skutek albo trzęsienia ziemi, albo erupcji tego wulkanu, ponieważ Ararat jest górą wulkaniczną, arka po prostu pękła. Rozerwana została na części, co najmniej 3, i zsunęły się one w dół, w stronę podboczu południowym. I to zbocze południowe, tak patrząc od szczytu, gdzieś tak 1500, gdy chodzi o różnicę poziomów, to tam teraz jest utworzona wielka wyrwa. Do tego stopnia, że od szczytu patrząc w dół, to ściana jest prawie że pionowa. I ta arka zsunęła się około 1000 metrów w dół, ale no zależy, która część. jedna część załóżmy jest na 4800, druga na 4300, 4200, no mniej więcej te wysokości tutaj należałoby brać pod uwagę, gdy chodzi o określenie lokalizacji tych części, które teraz odnajdujemy. No i one, jak wspomniałem, są przykryte wielometrową warstwą skał, w dodatku jeszcze przysypane dużą, czy głęboką, wysoką warstwą śniegu. W tym roku na przykład tego śniegu spadło bardzo dużo, a mając świadomość, że ta część góry jest po prostu taką wyrwą, no to tym więcej wiatr nadmuchuje tam tego śniegu i one, te zaspy nawet mogą być kilkumetrowe. Więc to jest ten detal. Natomiast co znajdujemy, czy co znalazły różne wyprawy, gdy chodzi o dotarcie do tej konstrukcji? W zależności od tego, do jakiej doszły lokalizacji. Mamy lokalizację A, B, C. Nie udało się być w tej najmniejszej, czyli lokalizacji B. Ta lokalizacja A jest absolutnie wyjątkowa, no bo tam odkryto tak zwane 7 pomieszczeń, 7 spaces, które zostały sfilmowane, sfotografowane, są umieszczone w filmie, który też jest na naszej stronie internetowej dostępny. Nasza strona to www.ararat.org.pl i tam mamy film Czasy Nowego Apokalipsa i na tym filmie widzimy wiele obrazów właśnie z tych pomieszczeń. Największe pomieszczenie ma 12 metrów długości, 10 szerokości i 7 wysokości. Czyli ogólnie mówiąc, duże pomieszczenie, w którym żyrafa, załóżmy, mogłaby się tam bez problemu pomieścić, a nawet nie jedna. Natomiast te pozostałe pomieszczenia są mniejsze. I gdy chodzi o wysokość, i gdy chodzi o powierzchnię podłogi. No i będąc w tych pomieszczeniach, jasno ci badacze, mówię tutaj o grupie z Hongkongu i z Turcji, mogli stwierdzić, że jest to konstrukcja trzypoziomowa. Czyli pod podłogą widać, czy słychać było po odgłosach, że jest jeszcze kolejny poziom i podobnie twierdzono, gdy chodzi o poziom nad sufitem. Czyli to się też zgadza mniej więcej z tymi opisami z różnych źródeł, które wskazywały, że ta konstrukcja była trzypoziomowa. Kolejna rzecz, to odkrywana była właśnie w tej lokalizacji C, czyli tam ma się wrażenie, że jest się na przodzie arki, gdzie te ściany są już tak zaostrzone, tak jak właśnie w przypadku statku, taki ostry kąt, no i duża głębokość. Tam można było schodzić kilkanaście metrów wręcz w dół. No i co tam widać? No różnego rodzaju belki. Charakterystyczne jest to, że są one obrabiane ręcznie. Nie są to kawałki drewna cięte piłą, to jak się to teraz robi w tarstaku, czy różnymi technikami nowoczesnymi. Natomiast tam widać ewidentnie, że obrabiane są one siekierą ręcznie. Łączone czopami drewnianymi. Nie ma tam żadnych elementów metalowych, które były używane do łączenia tych elementów, czy tych belek drewnianych. No i na przykład ciekawa rzecz, znaleziono kilka drabin, które są zupełnie innymi drabinami niż obecnie, a mianowicie tamte drabiny to po prostu duża belka, okrągła, z odpowiednimi nacięciami i ona właśnie służyła jako drabina. Znaleziono też belki, na które są takie drewniane duże gwoździe. Takie belki mogły służyć na przykład do przywiązywania zwierząt, żeby po prostu były spokojne, czy po prostu znajdowały się tylko w tym miejscu. No i oczywiście znaleziono już kilkaset różnego rodzaju artefaktów. Liny, naczynia, grzebienie i tak dalej. Wiele z tych artefaktów jest już umieszczonych w tym właśnie wspomnianym wcześniej Muzeum Arki na dole w Dogu Bayazid.
1: Proszę księdza, pytanie, które się rodzi, to brzmi tak, czy w tamtych warunkach technologicznych, jakie panowały kilka tysięcy lat temu, zbudowanie tak wielkiego obiektu drewnianego, tak powiedziałbym złożonego pod względem konstrukcyjnym, było możliwe, jeżeli mamy do czynienia z zaledwie paroma osobami, które miały się tego zadania podjąć, czyli Noego z jego synami, czyli no, cztery w gruncie osoby. No, czy oni mieli jeszcze jakąś społeczność, która mogła im pomagać przy tym, ale nawet jeżeli, no to to, o czym ksiądz powiedział, czyli długość 100 kilkadziesiąt metrów, praktycznie jeżeli to jest historycznie największy obiekt pływający, no to można sobie wyobrazić, jakiego rodzaju plany czy założenia, no i zaangażowanie przy wykonaniu musiało być w to włożone, żeby taki obiekt mógł powstać w ogóle.
2: No tak. Zupełnie zgadzam się z tymi tutaj wątpliwościami czy pytaniami, że jest to coś absolutnie wyjątkowego. No trzeba dodać statek drewniany, no bo na przykład Titanic jest dużo, dużo większy, no ale XX wiek, załóżmy, no i metalowy. Zupełnie inna technologia i, no i metal to zupełnie inna historia niż drewno. Natomiast tutaj ja niejednokrotnie sobie zadałem pytanie, czy tak duży statek drewniany nie mógł się rozpaść nawet pod naporem ogromnych fal, które w niego uderzały z różnych stron, no bo przecież miał on wielką długość, wysokość i szerokość, więc powierzchnia fali, jaka uderzała w niego, była też bardzo duża. No ale okazuje się, że jednak wytrzymał, że udało się i że dopłynął tam, gdzie miał dopłynąć. Natomiast co do tego, jak to się odbywało, gdy chodzi o etapy realizowania tego planu, Katarzyna Emmerich tutaj dodatkowo jakby precyzuje, bo tego nie ma po prostu w Biblii, więc ona w swoich objawieniach wyjaśnia, że Noe wielokrotnie się załamywał, że odchodził tego planu, że już chciał go porzucić, że nie, to mnie absolutnie przerasta i tak dalej. Zresztą on musiał się przemieścić z tego obszaru, załóżmy, regionu Araratu w kierunku Szurupak, w kierunku Babilonii, bo tam mógł odnaleźć obszary, w których było dużo lasów, żeby pozyskać tak dużą ilość drewna. Więc to była też jakby dodatkowa jego przygoda udania się w zupełnie inny obszar jemu nieznany. Tak jak Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego i przyszedł do ziemi Kanaan, to można powiedzieć, że Noe pokonał prawie że odwrotną drogę czy kierunek. No co prawda nie z zachodu, ale bardziej z północnego zachodu dotarł do Szurupak. O tym wspominają pisma sumeryjskie. No taką podają lokalizację, bo w Biblii nie znajdujemy miejsca, gdzie była zbudowana arka i jaka mogłaby być jej trasa przepłynięcia i tak dalej.
1: No dobrze, no to jest bardzo dobry moment, żeby zadać pytanie, jak ksiądz patrzy na pewne podobieństwa między Biblią a eposem o Gilgameszu?
2: No jest tutaj dużo różnic, na pewno. Oczywiście kwestia liczenia lat, jest zupełnie inny system liczenia lat. Jakby mają krótsze te lata, czas trwania, dużo, dużo krótsze, więc trzeba tutaj by mieć precyzyjny współczynnik, który by określał, ile załóżmy lat sumeryjskich stanowi jeden rok w naszych tutaj sposobach liczenia. No ale mimo wszystko jest to do przeliczenia. No, bynajmniej pokazując, oni pokazują między innymi tych władców przed- i popotopowych i wymieniał wspólnego władcę, który Kusz, który jest wspomniany i w Biblii, i także właśnie w ich pismach sumeryjskich. Więc to jest tutaj taka, możemy powiedzieć, bardzo symptomatyczna i ważna sprawa, że jeden z tych władców się po prostu pokrywa. Natomiast inni mają zupełnie inne nazwy. Zresztą Noe w języku sumeryjskim to nie jest Noe, jest zupełnie inna nazwa. Utnapishtim, no zresztą jest kilka wersji tego imienia Noe w różnych językach, które są dostępne, jeśli chodzi o przeglądanie źródeł na temat właśnie historii Noego i jego arki.
1: Zwróćmy teraz uwagę na badania naukowe. Czy są jakieś takie badania, które ksiądz mógłby przytoczyć, że je wykonano, czy na przykład pobierano próbki drewna, czy są te próbki datowane, czy też w tych wyprawach uczestniczyli niezależni naukowcy? No i może jakie były największe problemy metodologiczne?

0: Takie są mniej więcej podobne, czyli ten okres około 5000 lat od dzisiaj licząc wstecz, to by się mniej więcej pokrywało z chronologią związaną z tamtym czasem i tym kontekstem czasowym, gdy chodzi o czas trwania potopu i te wydarzenia. Więc to jest ten jeden detal. Natomiast poza metodą C14 wykonano już wiele innych badań, gdy chodzi o samą górę Ararat. Ta największa liczba badań miała miejsce właśnie rok temu. Skanowano tę górę, no było kilka metod, które były zastosowane, gdy chodzi o badanie góry. No i między innymi dokonano też swoistego skutecznego skanu tych obszarów, w których znajdują się właśnie te pozostałości drewniane. Czyli teraz już naukowcy wiedzą dużo więcej, gdzie znajduje się jaka część arki przesypana skałami. Bo do tej pory to tak no, szukano na zasadzie, znajdziemy jakąś szczelinę, zejdziemy w dół, zobaczymy co tam jest. Czyli bardzo tak nieprecyzyjnie i niewystarczająco. Natomiast no, ta metoda skanowania dostarczyła im teraz dużo więcej informacji. Ja oczywiście nie mam dostępu do nich, ale ogólnie dowiedziałem się, że mają i że dzięki tym badaniom mają teraz dużo większą wiedzę czy informację na temat lokalizacji tych kolejnych fragmentów arki przesypanych skałami.
1: Proszę księdza, no skoro już sam ksiądz mówił o wątpliwościach, to nie mogę nie zapytać o to, co budzi największy sceptycyzm naukowców i czy istnieją też jakieś argumenty przeciw autentyczności znaleziska, które ksiądz uważa za poważne i warte uwzględnienia w tych całych badaniach dotyczących i poszukiwaniach dotyczących arki.
0: No więc ten temat to mógłby stanowić temat na całą kolejną audycję, bym powiedział, bo to jest bardzo duży temat. Sam myślę, że może w końcu pozbieram wszystkie rzeczy i opublikuję w formie jakiegoś artykułu, ale tak bardzo punktowo i zwięźle. Można powiedzieć, że oficjalnie rząd turecki nie jest bardzo zainteresowany, żeby tą sprawę eksploracji arki i reklamy z nią związaną rozwinąć, a nawet żeby na tym nieźle zarobić. Mimo wszystko jakby ten temat ich bardzo nie interesuje. Miałem okazję rozmawiania z politykami tureckimi, no i po prostu potwierdzają to, co teraz mówię. Bo gdyby było inaczej, to przecież oni mają środki, żeby mogli wybudować przeróżne rzeczy, które by udostępniły dla, byśmy powiedzieli, bardzo dużej liczby turystów, a byłoby ich na pewno chętnych wielu, żeby tam pójść, doświadczyć bycia na takiej wysokości, a poza tym doświadczyć no, tego dotknięcia tej konstrukcji, która tam jest. Więc to byłaby ogromna atrakcja dla turystów, ale mimo wszystko rząd turecki jakby nie spieszy się. Bardzo wolno tutaj w tym kierunku zmierza. Natomiast jest dużo większe zainteresowanie tak zwaną taką formacją geologiczną w wiosce, która nazywa się Üzengli. To jest jakieś 30 kilometrów od Araratu na wschód. Miałem okazję tam być chyba ze 3 razy, nawet na takiej dużej uroczystości, no bo teraz w tej kulturze tureckiej są nawet takie dni Noego. Jest nawet lansowany i reklamowany taki specjalny posiłek związany z Noem. Miałem okazję go degustować też już wiele razy, bardzo dobry zresztą. No ale zmierzając do tej formacji, no to jest 3 uniwersytety w Turcji, które no, skupiły uwagę właśnie na tej formacji. Ta formacja znajduje się, można powiedzieć, na dole Araratu. To nie jest na szczycie, czyli może tam być 1000-1200 nad poziom morza, a może nawet mniej. Więc to jest zupełnie już inna lokalizacja i my tak jak wspomniałem, nie na Araracie. Według mnie, ponieważ chodziłem tam, dotykałem, sprawdzałem, robiliśmy zdjęcia, to mógłbym powiedzieć, że jest to no, ciekawa rzecz, gdy chodzi o formację geologiczną, ale żeby na bazie tych kształtów twierdzić, że jest to pozostałość arki, no to jest to duża hipoteza. Brakuje konkretnych, silnych argumentów naukowych czy jakichkolwiek artefaktów. Więc tam żadnych artefaktów nie ma. Tam jest po prostu tylko

0: skała, na której jest no, uwidoczniona taka eliptyczna forma, która według nich miałaby pokazywać, że jest to pozostałość skamieniałego drewna, które miało należeć kiedyś do Arki. No więc to tego typu detal też jest teraz jakby nagłaśniany. Nawet gdy wchodzimy na różne strony w Polsce, to mogę powiedzieć, że niektóre portale czy środowiska bardziej eksponują właśnie tą formację geologiczną niż to wszystko, co zostało odkryte na Araracie, czyli na tej wysokości powyżej 4000 metrów.
1: No ale jest, jednak, żeby nie mówić...
0: Natomiast jeszcze bym tylko jedną rzecz dodał, że no ogólnie mówiąc, nasza kultura amerykańsko-europejska jest teraz mocno zanurzona w teorii ewolucjonizmu i w tej wersji, że nasz świat trwa miliony czy miliardy lat. No i tego typu opcja wyjaśnienia historii naszej jest taka, że ona no, nie jest zainteresowana tak wielkim wydarzeniem o takim znaczeniu, jakim jest potop. I w związku z tym mogę powiedzieć, że te środowiska no, nawet może robią wiele, żeby nic takiego jak uwiarygodnienie realności potopu nie miało miejsca. No i w związku z tym w niektórych środowiskach no, miałem okazję nawet zapoznać się z takimi faktami, że dane osoby były dyskredytowane, gdy chodzi o ich działalność naukową, jeżeli zaczęły zajmować się poważnie historią Arki, czy Noem, czy potopem.
1: No właśnie, no tutaj bardzo ciekawi mnie to, że media no nie reaguje jakoś specjalnie na to odkrycie. No czy księdza zaskoczyła taka no stosunkowo no mała skala zainteresowania? No bo nawet jeżeli ktoś jest sceptyczny, no to przynajmniej powinien, mówię tutaj o dziennikarzach czy tych, którzy zarządzają informacją w różnych mediach, no powinni być zainteresowani przynajmniej nawet jako newsem taką wyprawą i jej odkryciami, nawet jeżeli to jest wszystko poddane pod dyskusję i nie ma jakiegoś pewnika, którym można by podsumować taką informację.
0: Zgadzam się. Mam mniej więcej podobne uczucia jak pan, panie Pawle. No mógłbym nawet podać taki detal. Jestem tutaj w Łodzi, obok Łodzi znajduje się Stryków, a w Strykowie mieszkał Maciej Strykowski, który jest uważany przez wielu za największego kronikarza wschodu. Napisał dwutomową wielką kronikę Polski, Litwy, Żmudzi i wszelkiej Rusi. No i cóż, mieliśmy niedawno sympozjum organizowane na temat Macieja Strykowskiego i Jana Długosza. Jan Długosz, największy kronikarz średniowiecza. Natomiast gdy chodzi o wiedzę na ich temat, już nie mówię tylko o wiedzę uczniów szkoły średniej czy studentów, ale nawet profesorów, osób zajmujących się poważnie różnego rodzaju, załóżmy, obszarami historii. No niestety tego typu kronikarze są wyciszani i mało się na ich temat mówi. Już nie wspomnę o kronice Prokosza, czy Kazimira, czy jeszcze innych, no bo miałem okazję już teraz zrobić taką kolekcję naszych kronik Polski, mając świadomość, że właściwie tylko lansuje się kronikę Galeomunima, czy kronikę, no tam jeszcze mamy Kadłubka, no to te dwie najczęściej się wspomina, a o pozostałych się praktycznie nie mówi. No to mówię o tym, co się dzieje w Polsce. Natomiast gdy chodzi o tę kwestię tych podstaw historycznych, czy różnych odkryć i nawet sięgania do różnych źródeł, załóżmy pierwszych wieków naszej ery, czy później. No niestety tutaj te tematy są, można jasno to powiedzieć, gdzieś tam nieeksponowane, tak delikatnie mówiąc.
1: Zrobimy krótką przerwę. Za chwilę ostatnia już część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, że tego wieczora rozmawiamy o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wypraw na tę górę, jest z nami. Autor książki Arka Noego Odnaleziona. Po piosence wrócimy już na ostatnie minuty dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: światła.
1: Za niespełna 16 minut minie godzina pierwsza, ostatni kwadrans dzisiejszego spotkania w Nocnych Światach, który poświęcony jest wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat, a państwa i moim gościem jest dzisiaj ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wypraw na tę górę i autor książki Arka Noego Odnaleziona. Wspomniał ksiądz o encyklice świętego Jana Pawła II Fides et Ratio, czyli wiara i rozum, właściwie można powiedzieć szerzej o relacjach między wiarą a rozumem. Ta encyklika poświęcona jest, no, główna myśl tego dokumentu mówi, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, jak określił to święty Jan Paweł, na których to tych skrzydłach duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Ale istotą nauki jest z jednej strony poszukiwanie prawdy i tutaj ona jest blisko wiary, no bo w wierze poszukujemy tej prawdy. Prawdy, którą jak wierzymy jest w istocie Bóg, tym absolutem, absolutną prawdą, o czym mówił sam Jezus, że jest drogą, prawdą i życiem. Ale z drugiej strony nauka to jest jednak ciągłe mierzenie się z wątpliwościami i ciągłe poszukiwanie tej prawdy na drodze eksperymentalnej. Wiadomo, że eksperymenty nie zawsze kończą się powodzeniem, co otwiera drogę do kolejnych eksperymentów, które na drodze do poszukiwania tej prawdy mają być krokiem kolejnym. Więc teraz właśnie o tych relacjach między wiarą i nauką z księdzem chciałbym porozmawiać, bo zastanawia mnie, czy środowiska naukowe są zamknięte na takie odkrycia i czy badacze o proweniencji, nazwijmy to, religijnej są traktowani mniej poważnie przez naukowców, którzy są tą elitą świata nauki, tymi, którzy publikują w największych, najbardziej cenionych i szanowanych pismach naukowych na świecie.
2: Mógłbym tutaj porównać dwa kraje, Stany Zjednoczone i Polskę. Polska jako z jednej strony kraj katolicki, z drugiej strony jako kraj, który ciągle jeszcze dźwiga na swoich barkach ogromną pozostałość komunizmu. Można powiedzieć, że jeszcze w dużym stopniu zostaliśmy oczyszczeni z tych naleciałości czy deformacji. Ale no, przenosząc się na obszar Stanów Zjednoczonych, mamy tam 50 stanów. I może nie wszyscy wiedzą, że część z tych stanów to jest właśnie środowisko, które obrało sobie ileś tam lat temu nauczanie w szkołach wersji kreacjonistycznej, a druga część stanów obrała sobie wersję nauczania historii opartej na wizji ewolucjonistycznej. Jedna jest związana z Bogiem, druga jest niezwiązana z Bogiem. No i co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych jest chyba jedyne w świecie bardzo ciekawe muzeum kreacjonizmu. Naukowo opracowywane dane i tak dalej. Wielokrotnie sięgałem do wspaniałych filmów, różnego rodzaju właśnie zestawi naukowych i tak dalej. I to mnie niesamowicie to podbudowywało, że tam jest to możliwe. Jak najbardziej jest to możliwe. A nawet powiedziałbym również, że będąc na Sorbonie, mój doktorat był bądź co bądź taką swoistą płachtą na deka, mówiąc dość obrazowo i tak dosadnie dla niektórych naukowców, bo może pan sobie wyobrazić, że Instytut Katolicki nie zgodził się na to, żebym realizował mój doktorat właśnie na ten temat. A temat brzmiał teologia Arystotelesa, a dokładnie mówiąc jej aktualność we współczesnej myśli francuskiej i polskiej. I okazało się, że Instytut no, po prostu odrzucił tę moją propozycję. W związku z tym poszedłem na Sorbonę i okazało się, że na Sorbonie jest większa elastyczność. Są profesorzy, załóżmy, jednej proweniencji, drugiej, jedni idą w jednym kierunku, drudzy w drugim, jakoś tam między sobą się zgadzają i ogólnie jest tam możliwość poszukiwań, jest jak najbardziej realna i możliwa. Natomiast gdy chodzi o Polskę, no to bym powiedział w ten sposób, że no, mieliśmy raz plan zorganizowania takiego sympozjum na temat kreacjonizmu w murach Uniwersytetu Warszawskiego. No i wszystko było przygotowane i później dowiedzieliśmy się nagle, że jednak zarząd rezygnuje z tej możliwości zorganizowania tego typu sympozjum. Więc ogólnie mówiąc nie doszło do zorganizowania i zostaliśmy jakby zablokowani.
1: Ale, no,
2: ale to nie znaczy, że w ogóle na ten temat nie możemy mówić, no bo wiadomo, ogólnie mówiąc, dzisiaj jedne media są takie, drugie inne. Trzeba szukać tych środków, które są dla nas przychylne i, no i po prostu realizować swoje. Więc, no ale napięcie jest. Jeżeli bym miał powiedzieć, czy jest, czy nie ma, to oczywiście jest. Są wykładowcy czy naukowcy, którzy jasno się deklarują jako zwolennicy kreacjonizmu i są też tacy, którzy mają to stanowisko zupełnie przeciwne. A nawet jeszcze bym dodał, że gdy chodzi nawet o samego Darwina, jedni go interpretują w taki sposób, a inni w zupełnie inny. Niektórzy bez niego chcieli zrobić jakiegoś wielkiego ateistę, a zapominają, że no, jego grób znajduje się w bardzo prestiżowym miejscu, Westminster Abbey. Najbardziej znane i byśmy powiedzieli nobilitowane miejsce, gdy chodzi o kościół anglikański.
1: No, proszę księdza, no, to jest bardzo ciekawy wątek, no bo jeżeli potraktujemy jako kreacjonizm i ewolucjonizm jako dwa odmienne podejścia do wyjaśnienia pochodzenia życia, czyli z jednej strony wiara w stworzenie świata przez istotę wyższą kontra naukowa teoria wyjaśniająca zmiany gatunków poprzez mechanizmy naturalne, jak tam dobór naturalny czy mutacje, no to z tego rodzi się spór, który uważa za ewolucjonizm za naukę, natomiast kreacjonizm, szczególnie w formie taką, która poddawana jest krytyce jako nauka, no to klasyfikacja jako doktryna religijna lub filozoficzna, a nie teoria naukowa. Ale z tego ja na przykład widzę, jak mówił ksiądz o tym, że na przykład naukowcy na Sorbonie się dogadują, widzę jakąś przestrzeń wspólną, no bo przecież to nie jest tak, że no nie wiem, niekoniecznie musi być tak, że to 6 dni biblijnych, podczas których Bóg stwarzał świat, to jest ta miara, którą my mamy jako obrót Ziemi wokół własnej osi. Tak naprawdę to też może być pewne określenie mitologiczne, które oznacza zupełnie inną miarę czasu, niż my możemy dzisiaj sobie wyobrażać na podstawie bardzo precyzyjnych badań atomowych nawet, bo przecież mierzymy czas już teraz do iluś tam miejsc po przecinku. Natomiast do czego dążę? Mianowicie, dlaczego kreacjonizm ma wykluczać ewolucjonizm, a ewolucjonizm kreacjonizm? No przecież ta kreacja Boża mogła przecież również przebiegać w formie ewolucyjnej i prowadzić do tego człowieka, którego znamy dzisiaj na drodze być może bliskiej temu, co określił Darwin.
2: No tak. No, więc myślę, że Darwin mniej więcej chciał iść tą drogą, o której pan mówi. Natomiast interpretatorzy poszli w bardziej skrajne opcje, pokazując, że nie, tutaj nie ma żadnego miejsca dla Boga. Wszystko jest, byśmy powiedzieli, z chaosu, samoczynnie przekształcane w jakieś struktury, które też właściwie nie mają żadnego ostatecznego wielkiego sensu. No bo wiadomo, że sens rodzi się z jakiejś treści. Jeżeli nie ma treści, no to zatracamy sens. Moglibyśmy powiedzieć, no okej, stworzył się, załóżmy, lew z nie wiadomo czego, ale po co? Kto mu nadaje sens? Jeżeli nie ma dobrego początku, zatracamy w ogóle sensowność takiego czy innego istnienia. No na temat sensu to też można by tutaj wiele, wiele mówić od strony tej filozoficznej, metafizycznej i tak dalej. Więc na pewno ta wersja takiego swoistego dogadywania się, koncylializmu pomiędzy kreacjonizmem a ewolucjonizmem miałaby sens. No ale wiadomo, że musielibyśmy tutaj no, pewne rzeczy pozmieniać, bo na przykład w tej wersji kreacjonistycznej trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład z małpy powstał człowiek. Jest bardzo wiele argumentów pokazujących, że to jest niemożliwe, że tak się po prostu nie dzieje. No, wyobraźmy sobie, że na przykład gad miałby nagle zamienić się w ptaka. Gad nie jest mniej doskonały niż ptak. Nawet załóżmy jaskółka, która goni muchę, nie możemy powiedzieć, że ona jest dużo doskonalsza. Ona jest dużo większa, ale musi się mocno namęczyć, żeby tą muchę dogonić i ją po prostu zamienić w pokarm. No i nawet mogliśmy powiedzieć, że my ludzie w porównaniu do muchy, no też jesteśmy w wielu miejscach słabsi, no bo ona się porusza w fenomenalnie, jak jakiś odrzutowiec, a nawet dużo szybciej proporcjonalnie niż odrzutowiec, gdy chodzi o masę, wielkość i osiągane szybkości. Więc nie jest tak, że te, jak niektórzy chcą pokazać, że na przykład no, bakterie, czy owady, czy ptaki, gady, płazy, no, są coraz bardziej rozwinięte. W pewnym względzie tak, w pewnym względzie nie. Ryba na przykład no, jest rekordzistą, gdy chodzi o pływanie. Ptak jest rekordzistą, gdy chodzi o latanie. Więc każdy ma jakąś swoją silną tutaj stronę i trudno sobie wyobrazić, że na przykład gad stopniowo zamienia się w ptaka. Gad ma swój zupełnie inny system oddychania, poruszania się, ptak inny. Gdyby nagle gad przestał być gadem, a jeszcze nie był ptakiem, a to mogłoby trwać setki tysięcy lat załóżmy, według tych datacji ewolucjonistów, to on byłby wielokrotnie zjedzony. No bo wiesz, wiadomo, jest walka o byt i najczęściej są zjadane te zwierzęta, czy te osobniki, które się nie umieją bronić, które są słabe. I sam Darwin jasno pokazywał, że gdy chodzi o tego typu myślenie, że jedne formy istnieją, zamieniają się w wyższe, jasno pokazał i zaznaczył, że brakuje w tej teorii tak zwanych udokumentowanych form pośrednich.
1: Czyli brakujące ogniwo.
2: No właśnie. I to na każdym poziomie. Niech pan sobie wyobrazi, jeżeli byśmy zakładali, że z małpy tworzy się człowiek, no to po pierwsze, dlaczego dzisiaj miałaby się kończyć ewolucja? Dlaczego z człowieka nie tworzy się jakiś nadczłowiek? A poza tym, czy zna nasza historia jakikolwiek przypadek, żeby rodzina małpia nagle wychowywała dziecko ludzkie? Przecież ewolucja trwa. Jeżeli ona miała miejsce, załóżmy, setki tysięcy lat temu, to także dzisiaj ma miejsce i no i dzisiaj też takie przypadki mogłyby się zdarzyć. Ale no nic takiego się nie zdarzyło i nie zdarza. Albo że na przykład ryba nagle zamieniła się w ptaka. No, tego typu różne przekształcenia powinny być cały czas obecne. Nic takiego nie zanotowano. Więc tutaj po prostu jest za mało faktów, żeby mówić, że ta teoria jest realistyczna i odzwierciedla no, faktyczny proces zachodzący w przyrodzie.
1: To proszę księdza, ponieważ już mało czasu nam zostało, to chcę jednak wrócić do arki i do książki, którą ksiądz udokumentował swoje wyprawy. Jak ta cała historia wypraw wpłynęła na księdza duchowo? I czy po tych doświadczeniach ksiądz inaczej, no nazwijmy to, czyta Biblię. Czy miał ksiądz też w trakcie tych wypraw poczucie uczestniczenia w czymś, no nazwijmy to historycznym, albo nawet metafizycznym?
2: Mhm. No na pewno takim moim wyjątkowym przeżyciem było no, ten moment dotarcia do tej konstrukcji. Po pierwsze, była pewna otoczka no, takiego zmęczenia i takiego nawet nie do końca pewne, że mi się w końcu to uda. Natomiast druga rzecz, jak już tam weszliśmy, byliśmy razem z drugim właśnie uczestnikiem z Holandii, Peter van der Velde, i obydwoje przeżywaliśmy to na pewno głęboko. No on też był taki wzruszony, no bo nie byliśmy do końca pewni, że nam się to po raz kolejny uda. Wiadomo, i zdrowie, i wiek, i różne czynniki mogą wpływać, że się coś może jednak nie udać. A poza tym, gdy już pracowałem nad tym tematem no, kilka lat i sporo tych detali udało mu się znaleźć w różnych miejscach, to w końcu no, było to wielkie pragnienie dotknięcia tego, że to jest to coś, co jest świadkiem tego, co miało miejsce bardzo dawno temu. Więc dla mnie to przeżycie było. Zresztą te teksty, które udało mi się odnaleźć w różnych książkach na temat samego Noego, mogę jasno zaświadczyć, że Noe stał się dla mnie kimś bliskim. To nie jest już teraz taka bardzo odległa, gdzieś tam niedosięgła postać w historii, zagubiona może w jakichś chmurach niepewności, tylko ktoś zupełnie więcej. Nawet zadałem sobie w końcu wprost pytanie, dlaczego ta wielka osoba, która dokonała rzeczy absolutnie fenomenalnej, gdy chodzi o historię ludzkości, nie jest wspominana w naszych religiach. No i okazuje się, że jest wspominana. Kościół prawosławny, protestancki, a także katolicki mają swoje dni wspomnienia Noego. Tylko że obecny kalendarz o tym u nas bynajmniej o tym nie mówi. I może pan być nieco zaskoczony, ja byłem bardzo, że wspomnienie Noego dokładnie przypada w dniu moich imienin. Więc byłem tutaj tak trochę, jakby powiedzieć, jeszcze dowartościowany, że to tak się ładnie złożyło.
1: Proszę księdza, pytanie może zaskakujące na koniec. Co ta historia potopu mówi o współczesnym świecie? I czy uważa ksiądz, że ludzkość ignoruje dziś ostrzeżenia podobne jak w czasach Noego?
2: To nie jest kwestia tylko dzisiejszej rzeczywistości, w której żyjemy teraz. No, miałem okazję doświadczenia bardzo silnych tąpnięć, gdy chodzi o życie religijne na Zachodzie, ogólnie mówiąc Włochy, Anglia czy zwłaszcza Francja. I to było dla mnie bardzo bolesne, jeżeli załóżmy kościół zamieniony był w restaurację, czy jakąś tam salę podtańcówek, czy różnego rodzaju innych zupełnie niereligijnych, byśmy powiedzieli, zabaw czy spotkań. W stosunku do tego, jaki był nakład wcześniej zrobiony innych pokoleń, żeby taki piękny kościół wybudować. No i zresztą obserwujemy więcej coś podobnego też w Polsce, że kraj, który no, bardzo bieżący, doświadczony, zabory, wojny i tak dalej. No i ciągle jakby nie do końca stajemy po stronie tych wartości niezmiennych, czy nawet po stronie tych wielu cudów, które dokonywały się w Polsce i w Częstochowie i tak dalej. Pamiętam, jak Klara Wejta z Hongkongu, która też bardzo zaangażowana jest w tę grupę, przyjechała do Częstochowy. Ona taka nie do końca wierząca, ale gdy chodzi o Arkę, bardzo, bardzo zaangażowana. Gdy zobaczyła te wszystkie świadectwa cudów w kaplicy cudownego obrazu w Częstochowie, to naprawdę jej reakcja była niesamowicie taka głęboka. Widziałem, że coś w niej się dzieje. Że to jednak przemawia. Że tyle osób tam jest i że jest autentyczny duch modlitwy i tak dalej. Więc dzisiaj świat jest bardzo mocno taki zagubiony. Zmieszane dobro ze złem. Świat zmienny ze światem niezmiennym i tak dalej. No i człowiek na pewno to, co pan wspomniał, w jaki sposób no, odszedł od Boga w bardzo wielu wymiarach. I myślę, że przywracanie historii związanej z Noem, który no, ponad 100 lat próbował nawracać ludzi, mówić im Bogu, niestety bez większego sukcesu. No i jak dalej się historia potoczyła, to się domyślamy. Myślę, że dzisiaj też jesteśmy na jakimś takim miejscu nad skarpu, nad przepaścią, że i gramy trochę z ogniem, czy z taką rzeczywistością, która może nam w jakiś sposób w pewnym momencie zagrozić, czy wyrządzić jakąś kolejną krzywdę, jak to się działo w przypadku różnego rodzaju wojen, czy innego rodzaju kataklizmów. Więc dla mnie poznanie historii Noego i Arki jest taką kolejną lekcją życia duchowego, na pewno.
1: Ostatnie pytanie, proszę księdza. Czy uważa ksiądz tak no w 100%, że Arka, czy wierzy ksiądz w to, że ten obiekt odnaleziony na Araracie to jest Arka Noego?
2: Znaczy, nie chciałbym wypytać się w obszarze naukowym, ale tak ogólnie, w obszarze wielu wątków, to wtedy mógłbym powiedzieć, że tak. Jeżeli łączę w całość wymiar religijny, wymiar wiary, historyczny i to wszystko, co tam zostało znalezione, łączy się tą pewną całość. Oczywiście nie uzależniam od tego mojej wiary, no bo ona już tak czy inaczej idzie w odpowiednim kierunku, ale ten detal na pewno pogłębia ją i na pewno ją w jakiś sposób umacnia.
1: Dziękuję księdzu za spotkanie, za książkę, za wszystko, czym się ksiądz z nami podzielił. Tradycja jest taka, że gdy kapłan gości w Nocnych Światłach, to na koniec proszę o błogosławieństwo dla słuchaczy, dla świetlików, a także i ja, jeśli mógłbym je przyjąć, to będę księdzu wdzięczny.
2: No bardzo dziękuję. Jestem w ogóle poruszony tym nazwą tego programu Nocne Światła, no bo jak wiemy, nocą widzimy dalej, dzień oglądamy łąki, ptaki i różne inne tutaj na Ziemi góry i tak dalej, a nocą sięgamy nawet do galaktyk. Czyli te nocne światła mają o wiele większy zasięg i czasami o wiele większą głębię dostrzegania tego wielkiego świata, który nas otacza. No i zresztą życzę, żeby nadal te nocne światła rozświetlały wiele nowych, wspaniałych przygód i treści, i historii, które związane są tutaj z naszą planetą i historią naszej Ziemi. Z radością i bardzo chętnie udzielam błogosławieństwa wszystkim uczestnikom dzisiejszej audycji, tym, którzy może przez internet będą ją kiedyś tam jeszcze odsłuchiwać. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Zbliżamy się do uroczystości Dniowzięcia, Zesłania Ducha Świętego. Z tym piękniejszy jest to kontekst, żeby to błogosławieństwo było owocne i udzielam go z całą radością. Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
2: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
2: Wszystkiego dobrego życzę i do miłego usłyszenia.
1: Dziękuję księdzu serdecznie jeszcze raz za błogosławieństwo, także wielki Bóg zapłać. Dziękuję, że ksiądz był z nami tego wieczora przez minione 2 godziny. Braliśmy udział wirtualnie, co prawda, w wyprawach poszukiwaczy zaginionej Arki Noego na górę Ararat, a był z nami przez ten czas ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wypraw na tę górę, kapłan archidiecezji łódzkiej, proboszcz parafii nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Konstantynowie Srebrnej, filozof, wykładowca akademicki, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi, publicysta i autor książki Arka Noego. Odnaleziona link do tej książki na Facebooku, na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Forum wymiany myśli dla świetlików zamykamy na ten moment, podobnie jak końca dobiegło 2054 wydanie Nocnych Świateł. Zapraszam Państwa od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju można nas odbierać przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. A skoro już od ponad godziny mamy 12 maja, to dzisiaj wieczorem, we wtorkowy wieczór w Nocnych Światłach, cykl Echa Historii, rozmawiać będziemy w setną rocznicę przewrotu majowego o tym, czy była to konieczność, czy porażka, a ponieważ to również zbiega się z 91. rocznicą śmierci Józefa Piłsudskiego, będziemy zastanawiać się nad tym, czy był bohaterem narodowym, czy jednak okazał się politycznym bankrutem. Gośćmi Nocnych Światłów będą dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, pedagog, publicysta i autor książek historycznych i batalistycznych oraz profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog z Uniwersytetu Civitas, dyrektor Instytutu imienia Witosa. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.